0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Postukała palcem w kierownicę. Była zdenerwowana, ale musiała przyznać mu rację. Dobra, bąknęła. Co proponujesz? Przyjedź do mojego biura. Będę tam za 10 minut. Chciała odpowiedzieć, ale Aleksander się rozłączył. Spojrzała w kierunku ulicy, przy której mieszkali Kraszewscy. Miała ochotę złożyć im wizytę. Chciała przycisnąć Błażeja i zmusić go, by powiedział prawdę. Przełknęła ślinę. Rozsądek zwyciężył. Wycofała samochód i zawróciła. Do biura Zamoyskiego dotarła kilka minut później. Zastała go z parującym kubkiem w dłoni. Cieszę się, że przyjechałaś, powiedział. Zrobiłem ci kawę, wskazał drugi kubek. Bez słowa usiadła przy biurku. Zamoyski napił się i otarł usta. Położył otwarte dłonie na biurku i spojrzał na swojego gościa. Roma wyglądała na podekscytowaną. Wiedział, że gdyby zadzwonił kilka minut później, ona byłaby już u Kraszewskich i mogła wpakować się w kłopoty. Zacznijmy od początku, zaproponował. Błazen spotykał się z Dominiką. Dziewczyna widywała się z nim w tajemnicy przed rodzicami. Dlaczego? Różnica wieku. Ona miała 17 lat, a on dobiegał 30. Sądzę, że to mógł być powód. Nie wiemy, jakie poglądy na ten temat mieli okulscy. Dlaczego nie powiedziała przyjaciółce? Zamoyski streścił rozmowę z Marią. Dziewczyny zwykle mówią sobie takie rzeczy, prawda? A my wciąż opieramy się tylko na jej podejrzeniach. Okulski mówił, że córka była zamknięta w sobie. Może nie lubiła się dzielić sekretami, nawet z najlepszą kumpelą. Może. Ale widzę, że masz inny pomysł. Podniósł wzrok i przysunął się do Romy. Błażej mógł być już żonaty, powiedział. A Kraszewscy są religijni. Romans syna to raczej kiepska informacja. Nie zdziwiłbym się, gdyby Dominika ukrywała znajomość na jego prośbę. Roma przechyliła głowę. Są bardzo religijni, przyznała. Znam tę rodzinę od kilku lat. Matka Kraszewskiego działa w kółku różańcowym, chociaż sam Błażej nie sprawia wrażenia specjalnie wierzącego. Nie miał nic przeciwko Halloween. Może jest bardziej postępowy, ale przyznasz, że romansem z nastolatką raczej by się nie chwalił. Zresztą najpewniej nie traktował Dominiki poważnie. Sułecka zastygła w bezruchu, jakby coś przyszło jej do głowy. To nawet trzyma się kupy, stwierdziła. Błażej i

0: Dominika spotykają się, ale dla niego to tylko skok w bok. Chwilowa rozrywka. Ona jednak ma 17 lat, a w takiej sytuacji nie trudno o kłopoty. Zakochała się w nim i chciałaby zostawił żonę lub dziewczynę, o ile jeszcze nie był po ślubie. On odmawia. Ona się wścieka i grozi, że o wszystkim opowie rodzinie, więc ją zabija. Zamoyski wstał i przeszedł się po pomieszczeniu.
1: Aleksander Zamoyski i Roma Słecka na tropie lokalnych tajemnic.

0: Głosy bijące źródła mogą zabijać wywierzysko w RMF FM.
1: Dominika powiedziała, że o wszystkim powie jego żonie, że będzie skończony, że ona nie da dłużej się zwodzić, a on najpierw ją uderzył, a potem przewrócił. Nie widziałem dokładnie, ale chwycił coś jakby kamień i rąbnął ją w głowę. Bił ją po całym ciele. To było straszne. Broniła się, lewą ręką próbowała go odepchnąć, ale nie dała rady, był zbyt silny. Po wszystkim tak bardzo się bałem, że uciekłem. O Boże, wiem, że powinienem jej pomóc, a ja uciekłem jak tchórz. Szedłem tak szybko, że potrąciłem ramieniem pijaczka, który kręcił się w pobliżu. Chciałem jak najszybciej wyjść z rezerwatu. Wiem, że potem został oskarżony o morderstwo Dominiki, ale to nie on zabił. Policja się pomyliła. Kim był mężczyzna z rezerwatu? To Błażej Kraszewski. To on zabił Dominikę. Arek wyłączył nagranie. To wszystko, powiedział. Aleksander splótł dłonie na karku i odchylił się do tyłu. Skąd to masz? Zapytał. Byłem u męża Arlety. Każdy dobry dziennikarz musi się zabezpieczyć. Pomyślałem, że Arleta też tak zrobiła. Poprosiłem go, żeby pokazał mi jej rzeczy, o ile ich nie wyrzucił. Powiedział, że po śmierci żony nawet do nich nie zaglądał. Nagranie puściłem przy nim, bo nie miałem innego wyjścia. Był w szoku, ale pozwolił mi zabrać pendrive'a, chociaż zrobił sobie kopię na laptopie. Mówił, że na wszelki wypadek. Nie wyjaśniłem mu dokładnie, o co chodzi. Nie wie, że śmierć jego żony nie była przypadkowa, ale uznałem, że kiedy dojdziemy do prawdy, wszystko mu wytłumaczę. Myślę, że należą mu się wyjaśnienia. Cholera, mruknął Aleksander. Poczekajcie, wtrąciła Roma. Coś mi tutaj nie gra. Spojrzeli na nią z zaciekawieniem. Arek posłał jej nieśmiały uśmiech, ale nie zwróciła na niego uwagi. Nie klei mi się to. Co takiego? Zamoyski wyjął papierosa z metalowego pudełeczka, uchylił okno i zapalił. Dlaczego nie poszedł na policję? Przecież powiedział, że się bał, odparł Namirski. Miał tylko 16 lat. Uznał, że rozmowa z dziennikarką jest mniej niebezpieczna. Może. Nie przekonuje cię to? Nie, ale trudno mi dyskutować z tym, co usłyszeliśmy. Przypuszczaliśmy, że Kraszewski romansował z Dominiką. Wszystko składa się w całość. Ona ma 17 lat, on jest sporo starszy i poukładał sobie życie. Dominika chce związku, a on nie. Zaczyna go straszyć, że o wszystkim opowie rodzinie, kłócą się, a jemu puszczają nerwy i ją zabija. Namirski uniósł otwartą dłoń. Hej, skąd wiedzieliście, że flirtował z Dominiką? Zamoyski zerknął na Romę, ale nie szukał u niej aprobaty. Docenił, że Namirski podzielił się z nimi nagraniem. Odwdzięczył się, opowiadając o rozmowie z przyjaciółką Okulskiej. Dziennikarz słuchał z uwagą. W skupieniu kiwał głową, jakby notował w pamięci każdy szczegół. Przyjmijmy wersję, że Kraszewski zabił Dominikę, bo chciała ujawnić ich romans, powiedział. Teraz pytanie, kto zabił jego córkę?
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

Wokulski zapragnął zemsty? Maria mówiła, że ojciec Dominiki nie wie o błaźnie, wyjaśnił Aleksander. To właśnie. Więc dlaczego ktoś zabił Ingę? Mówiłam, że coś mi nie gra, wtrąciła Roma. To nie przypadek, że Inga zginęła w tym samym miejscu co Dominika. I w podobny sposób, zauważył Zamoyski. Namirski odchrząknął. Niechętnie przyznaję, ale chyba macie rację. Roma podrapała się w skroń. No i pozostaje pytanie, kto sprzątnął dziennikarkę, rzuciła. I dlaczego Hazelowie zniknęli, dodał Aleksander, wypuszczając dym. Wziął do ręki leżące na biurku zdjęcie przedstawiające Hazelów. To wszystko jest ze sobą powiązane. Jeśli za śmiercią tych wszystkich osób stoi Kraszewski, trzeba mu pogratulować, zaśmiał się gorzko. To nie lada wyczyn, by doprowadzić do skazania niewinnego człowieka, upozorować wypadek dziennikarki, a potem sprzątnąć pięcioosobową rodzinę. Myślę, że najwyższy czas się skonfrontować, powiedziała Sułecka. Namirski i Zamoyski przytaknęli. Zapowiadało się ciekawe przedpołudnie. Aleksander zatrzymał samochód przed kamienicą przy Okopowej. Zaciągnął ręczny. Roma siedziała wyprostowana, z plecami wciśniętymi w oparcie fotela pasażera. Oddychała ciężko, a potem posłała mu niepewne spojrzenie. Arek, jakby wyczuwając narastające napięcie, wetknął głowę między przednie siedzenia. Zerknął najpierw na Aleksandra, a potem przeniósł wzrok na Romę. Odwróciła głowę i wyjrzała przez okno. Powinniśmy pójść tam we dwójkę, odezwał się Zamoyski. Namirski posłał mu coś na kształt uśmiechu. Nie ma mowy, odparł. Tak będzie lepiej. Masz mnie za durnia? Jestem detektywem, Roma policjantką. Ty jesteś dziennikarzem. I co z tego? Podałem wam trop na tacy, nie wyrzucicie mnie z tej imprezy. Sułecka obróciła się gwałtownie. Bawi cię to? Warknęła. Uważasz, że to zabawne? Nie, dlaczego myślisz, że... To przestań pierdolić. Ktoś zamordował im dziecko, a ty chcesz tam iść, żeby potem opisać ich reakcję. To nie jest kurwa śmieszne. Ten facet może być mordercą, zauważył Arek, ale Roma spiorunowała go wzrokiem. Skrzyżował ramiona na piersi i opadł na oparcie. Mogłem się tego po was spodziewać. Gracie teraz do jednej bramki, co? Ugrałeś tyle, ile potrzebowałeś, powiedział Aleksander. Masz materiał na podcast i artykuł. Kiedy stamtąd wyjdziemy, wszystko ci opowiemy. Zamoyski otworzył drzwi i wysiadł z samochodu. Sądził, że dziennikarz będzie protestował, ale on się wycofał. Wyjął telefon i zaczął przesuwać palcem po ekranie. Weszli na klatkę schodową. Ich buty stukały o posadzkę, a każdy krok niósł się echem. Sułecka szła przodem. W kamienicy była wiele razy, więc znała drogę. Była zdenerwowana, ale kiedy stanęła przed drzwiami do mieszkania Kraszewskich, na jej twarzy pojawił się spokój. Oczy pozostawały skupione, a mózg pracował na najwyższych obrotach. Zapukała i odsunęła się o krok. Wszystko będzie dobrze, powiedziała, jakby chciała przekonać samą siebie.

Strach to częsty powód, dla którego ludzie dopuszczają się zbrodni, przyznał. Pod wpływem silnych emocji i strachu nie trudno o tragedię. Sprawy mogą wymknąć się spod kontroli. Przecież dobrze o tym wiesz, jesteś policjantką. Ale co robi w tym wszystkim Maciej Hazel? Widział zbrodnię i postanowił powiedzieć o tym dziennikarce? Dlaczego nie poszedł na policję? Aleksander wzruszył ramionami. Wciąż miał w głowie wiele znaków zapytania. Pojedziemy do Kraszewskich razem, powiedział. Musimy się zastanowić, w jaki sposób podejść Błażeja. Sułecka już miała odpowiedzieć, kiedy drzwi do gabinetu się otworzyły. Do środka wpadł zziajany Arek Namirski. Na jego policzkach rozlewały się rumieńce. Musicie czegoś posłuchać, oznajmił. Nazywam się Maciej Hazel. Jest ze mną dziennikarka. Śmiało, odezwał się kobiecy głos. Jest ze mną pani Arleta Kowalska. Postanowiłem się do niej zgłosić, bo mama zawsze powtarzała, że ona jest najlepszą dziennikarką w mieście. Każdego tygodnia czytała jej rubrykę kryminalną w Głosie Tomaszowa. Pomyślałem, że to lepsze rozwiązanie niż pójście na policję. Wiem, że pani Arleta potraktuje moją sprawę poważnie. Trochę bałem się do niej zgłosić, ale ostatecznie uznałem, że tak trzeba. Nie mówiłem o niczym rodzicom. Byliby źli, bo ich okłamałem. Byłem w innym miejscu, niż obiecałem, że będę. Chwila ciszy. W tle było słychać ciężki oddech chłopaka. Dominika Okulska została zamordowana, a ja wiem, kto to zrobił. Pani Arleta chciała, żebym o tym opowiedział. Chciała mieć dowód na bierność policji, która zamknęła i oskarżyła niewinnego człowieka. Andrzej Musiał nie zabił Dominiki. Widziałem, kto to zrobił. Tamtego dnia byłem na źródłach. Lubiłem tam chodzić. To piękne miejsce. Często tam zaglądałem, żeby pomyśleć o przyszłości i o tym, że nie pasuję do tego świata. Wtedy również tam byłem. Siedziałem na ławce przy bijących źródłach i zobaczyłem Dominikę z mężczyzną. Było ciemno, a oni mnie nie dostrzegli. Poszli w kierunku Brzustówki. Kłócili się. Ona krzyczała, że ma dosyć. Mówiła, że ten facet ją okłamuje i zwodzi. Gość powtarzał, żeby wreszcie się zamknęła i dała mu czas, a on wszystko załatwi. Potem złapał ją za rękę i wykrzywił, jakby chciał ją uderzyć. Widziałem, że się wystraszyła. Nie podobało mi się to, więc poszedłem za nimi na wypadek, gdyby... No, nie chciałem, żeby ją pobił czy coś takiego. Oni kłócili się coraz głośniej. Nikogo wokół nie było i trochę się bałem. W tej części źródeł mało kto przebywa o tej porze. Ale wiem, że przy wejściu do rezerwatu kręciło się parę osób. Pili piwo i tak dalej. Tutaj jednak było pusto. Przyszło mi do głowy, że facet może być niebezpieczny. Pomyślałem nawet, żeby zadzwonić na policję, ale... Wszystko wydarzyło się tak szybko, że bałem się, że kiedy włączę telefon, facet mnie zobaczy. Ponownie zapanowała cisza. Głos, który się odezwał, nie należał do Maćka Hazela, lecz do Arlety Kowalskiej. Co widziałeś? Wiem, że to trudne, ale musisz powiedzieć. Milczenie trwało kilka sekund.

0: 10 sekund dokładnie zostało nam do trzeciej, więc czas na najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Sępi-Miernikowski, zapraszam. Walczyła w Powstaniu Warszawskim przez lata, przypominała o jego bohaterach. W wieku 99 lat odeszła Wanda Traczek-Stawska. Nowa polityka migracyjna klubu Rozwój Plus to limity wiz, służba deportacyjna i obowiązkowa asymilacja. Dwa niedźwiedzie zginęły pod kołami samochodów. Tatrzański Park Narodowy podpowiada, jak uniknąć takich wypadków. Dziś w nocy w wieku 99 lat zmarła Wanda Traczek-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, żołnierka Armii Krajowej i wieloletnia strażniczka pamięci o powstańcach. O jej śmierci poinformował europoseł Michał Szczerba. Traczek-Stawska podczas powstania walczyła na Powiślu i w Śródmieściu. We wrześniu 1944 roku została ciężko ranna, po upadku zrywu trafiła do niemieckiej niewoli. Po wojnie została psycholożką i nauczycielką. Przez kolejne dekady angażowała się w działalność społeczną i edukacyjną, apelując m.in. o szacunek, dialog i pamięć o ofiarach wojny. Była odznaczona m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. W 2017 roku otrzymała tytuł honorowej obywatelki Warszawy. Teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 31 w Słubicach. Tam samochód osobowy uderzył w lampę, uszkadzając infrastrukturę drogową. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Miejsce zderzenia można jednak ominąć drogami lokalnymi. Klub Rozwój Plus przedstawił założenia swojej polityki migracyjnej. Wśród propozycji są powołanie ministra do spraw migracji i asymilacji, utworzenie służby deportacyjnej oraz roczne limity nowych wiz pracowniczych spoza Unii Europejskiej. Politycy chcą też zachęcić Polaków mieszkających za granicą do powrotu. Program Powrót do Polski zakłada m.in. 50% ulgę w PIT przez pierwsze 5 lat oraz ulgi mieszkaniowe. Kolejnym elementem planu jest tak zwana bezwarunkowa asymilacja. Między innymi obowiązkowa nauka języka i kultury polskiej i europejskiej pod rygorem deportacji. Klub zapowiada konsultacje projektu, a jego ostateczna wersja ma być gotowa przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Dwa nieszczęśliwe wypadki z udziałem niedźwiedzi pod Tatrami. Oba wpadły pod koło samochodów i nie przeżyły. Kierowcom na szczęście nic poważnego się nie stało. Ale jak uniknąć tego typu zdarzeń w przyszłości? Pytaliśmy zastępcę dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego Filipa Ziębę.
2: Trzeba jeździć ostrożnie, uważnie, wjeżdżając w przestrzeń leśną, trochę zwolnić. Zresztą są znaki drogowe, które mówią o tym, że możemy spotkać na drodze dzikie zwierzęta. Są ograniczenia prędkości. Po prostu trzeba jeździć uważnie i stosować się do znaków drogowych. Ale też tutaj chciałem podkreślić, że te zdarzenia miały miejsce w szczycie sezonu turystycznego i to też nie ma co tutaj winić kierowców. Po prostu trzeba mówić o nieszczęśliwym wypadku. To były takie sytuacje, że niedźwiedź jakby bezpośrednio pod koło wyszedł w jednym i w drugim przypadku.
0: Do końca wakacji niecałe 2 tygodnie, ale studentom pozostało jeszcze niemal 1,5 miesiąca do początku nowego roku akademickiego. Jak młodzież wykorzystuje te ostatnie dni wolne od nauki? Sprawdziliśmy.
3: No ja już mam plany wyjazdowe za sobą i teraz skupiam się właśnie na podrywaniu dziewczyn i raczej takim właśnie chodzeniu po galeriach handlowych.
4: No staram się imprezować tyle, ile się da, jak najwięcej czasu poza domem.
5: Właśnie przedwczoraj przyjechaliśmy tutaj do Łodzi ze Szczecina. Mamy w miarę dużo poodwiedzać i bardzo fajnie jest w Łodzi, piękne miasto.
6: Ja jeszcze planuję wypocząć, żeby wejść w ten nowy rok szkolny z przytupem i jeszcze na koniec wyjeżdżam do Włoch, do Mediolanu.
0: Usłyszała w Łodzi nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: W Kolbuszowej na Podkarpaciu powstaje prawdopodobnie największe w Europie Muzeum Radia. Jego pomysłodawca i właściciel od ponad 40 lat zbiera wyjątkowe pamiątki, które są związane właśnie z radiofonią. Tak mówił naszemu reporterowi Pawłowi Konicznemu Grzegorz Urban.
7: Wszystko, co jest związane z radiem, czyli literatura, odbiorniki radiowe, mikrofony, nadajniki, no i przede wszystkim opowieść o ludziach, którzy radio tworzyli.
8: To może zacznijmy właśnie od początku, skąd pana taka pasja się wzięła?
7: Wszystko, co jest niewidoczne i tajemnicze, jest ciekawe. Wokół nas jest inny świat radiowy. My go nie widzimy, nie mamy tych detektorów, które by to wykrywały, a jednak on jest. I od dzieciństwa lubiłem przesiadywać za odbiornikiem i szukać tych ludzi, gdzie oni są, tych orkiestr i tak dalej. Nic nie widziałem, dlatego zacząłem czytać książki, myśleć, jak to zostało wszystko wykonane. Mając bodajże chyba 12 lat, skonstruowałem swój pierwszy odbiornik. Zagrał, zadziałał i tak się zaczęło.
8: Tutaj mamy właśnie ten sprzęt, który dziś nie jest używany, ale moje pokolenie, jeszcze wcześniejsze pokolenie, część tego sprzętu przynajmniej kojarzy.
7: Tak, tu są częściowo głośniki radiowęzłowe, ale są też aparaty z lat 20., z początków lat 20. W tych gablotach są odbiorniki kryształkowe, czyli inaczej zwane detektorowe, które nie wymagały zasilania. I te odbiorniki były stosowane na początku radiofonii. Wymagały długiej anteny, a takim najsłynniejszym odbiornikiem w Polsce był Detefon, produkowany od 1929 roku. Później są już odbiorniki lampowe, najpierw z jedną lampą, później, żeby ten sygnał był głośniejszy, te lampy były dokładane, dwie, cztery. Później nastąpiła zmiana w designie odbiorników, czyli lampy były chowane w skrzynkach, nie były na zewnątrz eksponowane. No i na przestrzeni tych 100 lat, można powiedzieć, ten design się zmieniał. Najpierw te odbiorniki miały osobne głośniki tubowe, takie jak do patefonów, które tutaj widać po lewej stronie. Później te głośniki się też zmieniały. Następnie były montowane już w skrzynkach drewnianych bądź bakelitowych. No a później co? Tworzywa sztuczne i miniaturyzacja totalna, a dzisiaj to każde radio ma w smartfonie.
8: Oczywiście odbiorniki, ale także głośniki. No dzisiaj też już takich głośników się nie używa.
7: To jest klasyka Unity z lat 70. z najlepszych czasów polskiego przemysłu elektronicznego. Nie używa się, ale bardzo dobrze grają, bo są bardzo ciężkie, zrobione z porządnych materiałów. Oczywiście wszystkie są, to jest wersja eksportowa.
8: Powiedzmy, jakie jeszcze eksponaty zobaczymy w muzeum, bo oczywiście tutaj mamy tylko część, taką zapowiedź, ale no będzie tego naprawdę sporo.
7: To może przejdziemy do następnego pomieszczenia.
8: To co my mamy w tym pomieszczeniu?
7: Tu mamy lata 30. i powojenne, plus dodatkowo początki telewizji. Jeden z pierwszych odbiorników telewizyjnych, rosyjski KWN-49, przekątna monitora, to tak jak dzisiejszy smartfon. Oczywiście polska Wisła, Belweder, pierwszy czechosłowacki telewizor Tesla, także też będzie część wystawy poświęcona telewizji jako starszej siostrze radia.
8: Oczywiście odbiorniki to jedno, ale jak pan wszedł w posiadanie tego sprzętu, bo jest go tutaj naprawdę dużo.
7: 41 lat zbierania. Da się uzbierać. Trzeba szukać, pytać, świat jest otwarty, jest internet, dużo Polaków jest za granicą, trzeba z nimi rozmawiać, są wyprzedaże różne, są aukcje, a niekiedy ludzie wystawiają na zachodzie przed dom.
8: I wtedy można po prostu dostać to.
7: No wtedy można to dostać.
8: A co jeszcze znajdzie się w muzeum? Bo oczywiście wiemy też, że część sprzętu, oprócz tego, który pan tutaj ma, jest oddany na razie albo pożyczony.
7: Tak, jest, część sprzętu jest w Mielcu, część Mielcu jest w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. I tam w zasadzie są początki, to są urządzenia badawcze, jakich używali fizycy przy odkrywaniu radia. Między innymi układ Branly'ego, tego, który wynalazł detektor. Dzieło Maxwella, pierwsze wydanie francuskojęzyczne, też końcówka XIX wieku. Nadajnik iskrowy Marconiego z przełomu XIX i XX wieku. Jeszcze oprócz tego dwa nadajniki Goivena i Coxa, też używane na statkach. Oczywiście nadajniki iskrowe. I z takich ciekawostek kondensator, czyli butelka lejdejska. Identyczny typ, jaki był wykorzystany na stacji w Titaniku. Tu są głównie urządzenia badawcze. ale mamy też jeden z pierwszych odbiorników, tak zwany wykrywacz burz, jeszcze z fryterem, czyli urządzeniem, które wynalazł Edward Branly. W szklanej rurce są opiłki i jeżeli w pobliżu się pojawi wyładowanie na przykład atmosferyczne czy iskra z takiego urządzenia, no, które wiele osób pamięta z fizyki, to nastąpi przepływ prądu. Czyli możemy odbierać tutaj sygnały telegraficzne. Dłuższy sygnał, kreska, krótszy kropka i to było podłączane już do telegrafów, typowych telegrafów drutowych i na taśmie nam się to wszystko zapisywało, bądź jak był ktoś już bardzo wprawiony, to mógł wykorzystywać urządzenie takie, że mu wystukiwało i on sobie to bardzo szybko notował. Sprawni telegrafiści już to wykorzystywali. Tu ciekawostka, cały rocznik Radia Amatora z 25 roku. Radia Amator zaczął być wydawany w 24. Pierwszy numer wyszedł we wrześniu. No, cenna wiedza z pierwszej ręki. Wspaniałe opisy, jak to się wszystko robiło, jak się budowało samemu aparaty, jak powstała pierwsza stacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Pewne źródło, bez przekłamań. To są początki, lata 20, odbiorniki od 22 roku, można powiedzieć, jeszcze z lampami zewnętrznymi. W zdecydowanej większości produkcji francuskiej, wtedy Francuzi, można powiedzieć, przodowali. Jak też są i amerykańskie, i szwedzkie, ale to jest tak, 22, jeden z 20 roku, produkowany specjalnie dla szkół i uczelni amerykańskich, dla służb profesjonalnych, czy to marynarzy, czy operatorów stacji przybrzeżnych, Crossley z 1920 roku. Można powiedzieć, że to jest najstarszy aparat, bo jaki posiadam, typowy, lampowy, bo pierwszymi takimi komercyjnymi były odbiorniki Westinghouse, junior i senior. To Westinghouse założył swoją stację i od razu w tym samym roku zaczął produkować odbiorniki radiowe, detektorowe i jednolampowe. Posiadam też dużo literatury z lat 20. i nastych, a nawet z początku XX wieku, kiedy się pojawiały pierwsze informacje o wynalezieniu radia. Posiadam artykuł z 1897 roku, gdzie najprawdopodobniej była pierwsza wzmianka w polskiej prasie o powstaniu radia.
8: Co wtedy mówiono?
7: Że to jakieś czary i że ci wynalazcy na pewno wspomagają się jakimiś środkami odurzającymi, żeby wpadać na takie szalone pomysły.
8: Kiedy muzeum ruszy, kiedy pierwsi odwiedzający odwiedzą?
7: Najtrudniejsze pytanie. Chciałbym, żeby jak najszybciej. Chciałem, żeby to się stało na stulecie radia, ale niestety pandemia tu zrobiła dużo zamieszania w kosztach, w budżecie. Później wojna, jeszcze więcej zamieszania. Budynek jest duży, także koszty są potężne. Mamy plan optymistyczny. Koniec 27. Ale jak to się nie uda, to myślę, że 28 już jest raczej pewny i wtedy to by była 102 rocznica. 18 kwietnia tak by wypadało.
0: Z Grzegorzem Urbanem rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny. A zdjęcia i informacje o Muzeum Radia znajdziecie na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A pierwsze komercyjne radio w Polsce to które? Ćwiczymy pamięć o 3.13 RMF FM. To, którego właśnie słuchacie. To, które wstaje z wami już o 3 nad ranem. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Zapraszam na program Pierwsza Kawa z RMF FM. A na początek muzycznie Harry Styles.

0: by Manam.
1: Kto tak zaczyna tę środę z RMF-em? Wakacyjną środę, a wakacje to wzmożony czas latania samolotami. Może właśnie zmierzacie na lotnisko, tylko z kierunkiem Sycylia. Różnie w ostatnich dniach bywało przez wulkan. O tym w radiu RMF24 informował Piotr Salak. Posłuchajcie.
2: Na naszej antenie życie w cieniu wulkanu. Etna daje o sobie znać. Wiecie doskonale, komplikuje funkcjonowanie transportu, komplikuje życie turystów, którzy chcieliby z Sycylii wrócić. Komplikuje też życie może mieszkańców Katanii. Jak się żyje w cieniu wulkanu, który właśnie znowu się obudził? O tym porozmawiamy z panią Natalią Guziuk, polską przewodniczką mieszkającą na Sycylii. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Bardzo nam miło również. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Jak tam dzisiaj Etna? Dymi troszkę?
3: Dzisiaj się uspokoiła, już skończyła się aktywność, już nie, na szczęście nie w tej chwili lotnisko jest otwarte, nie dorzuca w siebie kurzu, czy tego wulkanicznego, ale jest dalej aktywność, tak zwana aktywność poboczna, czyli płynie sobie lawa. My mamy w tej chwili inny tutaj problem na Etnie, mamy zbyt wiele chętnych do oglądania lawy z bliska, więc nawet nie wiem, czy wiecie, że Etna, każdy kawałeczek Etny należy do innej miejscowości. I każda miejscowość, która znajduje się na Etnie, ma swój taki kawałeczek do samego szczytu. I tam poszczególne miejscowości dodają takie ograniczenia, bo mamy za dużo chętnych na wchodzenie na Etnę w tej chwili. A nawet zginęła jedna osoba wczoraj właśnie, niestety, tylko uderzona, strzelił w nią piorun po prostu.
2: To rzeczywiście,
3: to
2: natomiast
3: w tej chwili mamy też,
2: to tragiczne informacje. Tak. Natomiast wracając do tego, co się dzieje w tej chwili na Sycylii. Pani mówi, że lotnisko jest w tej chwili otwarte, czyli ci wszyscy, którzy wracają z Sycylii z wakacji, nie muszą się martwić o transport.
3: Tak, w tej chwili jest otwarte. Nie wiemy, czy, bo ta Etna się zachowuje w sposób nietypowy w tym momencie, czyli w tej chwili to jakby się uspokoiło wszystko i normalnie, regularnie startują samolotnie. Nawet wczoraj było trochę ograniczeń, ale mimo wszystko działało wszystko dobrze. Dzisiaj działa normalnie, regularnie, bez żadnych nawet specjalnych opóźnień. Ale nie wiem, czy znowu może trzymała się na kilka dni Etna i znowu wystartuje. W tej chwili jest...
2: A jak wygląda sytuacja z ruchem turystycznym? Bo mówi pani, że zaczęli zjeżdżać ci wszyscy, którzy chcieliby zobaczyć, jak funkcjonuje Etna, jak funkcjonuje ten piękny wulkan. Rozumiem, że Sycylia teraz przeżywa najazd turystów.
3: Turyści normalnie wjeżdżają na Etnę, są wycieczki na Etnę, tak jak odbywa, jeszcze są bardziej podekscytowani turyści, bo mogli coś tam zobaczyć na tej Etnie, więc jest to regulowane, no to niektóre części są zamknięte, niektóre są otwarte, te takie klasyczne miejsca odwiedzone przez turystów są w tej chwili dostępne, można je zobaczyć, można wjechać na trochę 2000 metrów, a może nawet na 2500.
2: No, a jak to wygląda z punktu widzenia tych, którzy żyją na co dzień w cieniu Etny? Czy to jest uciążliwe życie?
3: Tak, my już mamy troszeczkę dosyć. No, niektórzy z nas się cieszą, bo akurat sobie jadą zobaczyć tą lawę, bo od dawna takiej nie było erupcji, gdzie lawa by tak nisko spłynęła jak w tym roku, więc no, wczoraj prawie sama się dobrałam, bo bardzo mnie wszyscy do mnie dzwonią, proszą mnie, żebym ich zebrała na pokazać im lawę. Chociaż ja niechętnie, bo byłam przewodnikiem po Etnie 20 lat, więc już wolę oprowadzać po prostu po miastach. Już mi się znudziło tej Etny trochę. No i ona rzeczywiście kurzy i ten kurz może być dla nas czasami... Mamy dosyć tego zamiatania tych balkonów, bo zamiatamy, dopiero skończyliśmy zamiatać, budzimy się i znowu jest kurz na balkonie.
2: A czy to jest tak, że państwo dostajecie jakieś komunikaty o przewidywalnej aktywności Etny, czy to zawsze jest zaskoczenie?
3: Mieszkańcy nie dostają tych komunikatów. Etna jest monitorowana przez instytut, który nazywa się Instytutu Nazionale di Geofizica Vulcanologia. Tam są wulkanolodzy i oni nie mają nawet prawa podawać informacji na temat działalności Etny. Oni są tylko naukowcami, natomiast studiują i jak jakiekolwiek informacje, to oni muszą je przekazać do innych instytucji. Po pierwsze tutaj prefekt Katani na przykład jest osobą, która decyduje, czy będzie zamykana Etna, czy i jest taka instytucja, która nazywa się Protezione Civile, czyli ochrona ludności i oni ewentualnie mogą podawać informacje, no my z dziennika na przykład się dowiadujemy, z dziennika telewizyjnego, ale zazwyczaj nie sieje się paniki, że tak powiem, ponieważ większość erupcji Etny to nie są niebezpieczne erupcje. Etna jest wulkanem bardzo czynnym i ona ma częste te erupcje. Ta była dosyć wyjątkowa, my przez bardzo wiele czasu nazywamy Etnę dobrym wulkanem, bo ona nie jest niebezpiecznym wulkanem, nie krzywdzi nikogo, tylko tam turystów, którzy sami sobie, że tak powiem, chcą zrobić krzywdę. No wiadomo, że jak wchodzimy na Etnę w czasie erupcji, no i ktoś sobie za blisko podejdzie, to może to być dla niego niebezpieczne. Ale dla mieszkańców Etny, bo na Etnie mieszka 20% z populacji Sycylii, to nie jest niebezpieczny wulkan.
2: Tak nam mówi pani Natalia, dzisiaj jest spokojnie, dzisiaj pracuje już lotnisko na Sycylii, można na Sycylię lecieć i trzeba wybierać autoryzowanych przewodników, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak Etna działa.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF 24.

Catering. Sam się nie rozwiezie, pieczywo też nie i inne dobre rzeczy, które wieziecie właśnie na pace. W RMF FM kibicujemy wam w pracy. Środa, 19 sierpnia, taki dzień już trwa. Jak go wykorzystacie? Oby jak najlepiej. Wiem.

0: Ekipa RMF FM nie śpi razem z wami, zwłaszcza jeżeli teraz jesteście w trasie. Arku, jak wygląda sytuacja na drogach Polski?
1: No wieczorem mieliśmy dwa wypadki. Na Mazowszu na S8 między węzłami Trojany i Niegów oraz na Krajowej 17 w Lubelskim między Krasnystawem a Zamościem. Tam utrudnienia trwały wprawdzie kilka godzin, ale teraz już obydwie trasy są przejezdne.
0: Czy to oznacza, że nie ma żadnych utrudnień w tym momencie?
1: No nie do końca, bo w Lubelskim mieliśmy stłuczkę osobówki z przydrożną lampą. Tam na drodze Krajowej 31 dokładnie utrudnienie nadal w Słubicach. Tam trzeba się kierować na drogi lokalne, żeby ominąć ten zablokowany w obydwie strony fragment trasy.
0: No i wiecie na bieżąco, co na polskich drogach. A w RMF FM wracamy do muzyki. Marek Grechuta.

Aquarius Monks. Za 10 minut czwarta. Tak to fajnie brzmi w RMF FM. Pierwsza kawa, pijemy razem z wami. I Brazylia trafiła na złoża ropy. Taki temat do kawy. Jak twierdzą tamtejsze władze, odkrycie ropy naftowej u północno-wschodnich wybrzeży kraju może otworzyć przed państwem nowe perspektywy gospodarcze. Może, czemu nie? Ale może też spowodować zwiększone zainteresowanie Stanów Zjednoczonych. Co prawda w Brazylii jest demokracja, ale Trump już coś wymyśli.

0: Dokładnie, z RMF FM nie ma co się bać, my jesteśmy zawsze z wami. Godzina czwarta, za chwilę wybije na zegarach w całym kraju czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: PiS i Rozwój Plus po rozłamie negocjują warunki współpracy. Na stole także podział miejsc w Sejmie. Czy rolnicy podczas żniw będą mogli pracować bez obaw o ciszę nocną? Rząd proponuje zmiany w przepisach. A dziś kolejna osłona akcji Pyszne bo Polskie. Na poszukiwanie regionalnych smaków ruszamy do województwa opolskiego. Pomiędzy politykami Prawa i Sprawiedliwości a Rozwojem Plus trwają negocjacje dotyczące podziału miejsc w Sejmie. To pokłosie odejścia Mateusza Morawieckiego z PiS-u. Były premier wraz z niemal 40 parlamentarzystami złożył nowy sejmowy klub. Czy w jakiejś sprawie doszło już między dawnymi politycznymi partnerami do porozumienia, to sprawdzał Kacper Wróblewski.
2: Na razie się na to nie zanosi. Politycy obu formacji, a do niedawna przecież koledzy z jednej partii, kłócą się zarówno o pomieszczenia sejmowe, jak i o to, kto koło kogo ma siedzieć na sali plenarnej. PiS chciałoby w pewnym sensie wyrzucić Rozwój Plus z serca Sejmu, czyli w pobliżu wspomnianej sali, i oddać puste pomieszczenia w budynku U, który, patrząc z perspektywy ulicy Wiejskiej, znajduje się po jej drugiej stronie. Kłótnie są też o miejsca na sali plenarnej. Ekipa Morawieckiego chce miejsca z przodu sali, a PiS liczy na wyrzucenie Rozwoju Plus pod ścianę do końcowych rzędów. Jak się dowiedziałem, jeśli obydwu ekipom nie uda się znaleźć porozumienia, wówczas ostateczną decyzję w tak, wydawałoby się, nieistotnych sprawach podejmie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i członkowie jego kancelarii.
1: Hałas dobiegający z pola uprawnego nie będzie już powodem, by zgłosić to na policję. Rząd wczoraj zajmował się projektem ustawy, która zakłada, że prace rolnicze nie stanowią zakłócania porządku ani ciszy nocnej. W faktach z nami Igor Skrzypek. Co dokładnie ma się zmienić?
3: Chodzi o sytuacje, w których w pobliżu terenów rolniczych pojawiły się budynki mieszkalne i ich właścicielom niekoniecznie podobają się dźwięki lub zapachy dobiegające z gospodarstwa. Gdy trwają żniwa, to taki dźwięk nawet w środku nocy nie powinien nikogo dziwić, a jednak dziwił i kończył się zgłoszeniami o zakłócaniu porządku. Teraz rolnicy mają być przed tym chronieni, a osoby nabywające nieruchomość w pobliżu świadomi. Projekt ustawy zakłada, że w aktach notarialnych oświadczaliby, że zdają sobie sprawę z prowadzonej działalności rolniczej w sąsiedztwie. Nie oznacza to, że na wsiach zrobi się teraz bezkarnie głośno. Rolnicy będą chronieni pod warunkiem, że ich prace są prowadzone zgodnie z przepisami i według prawideł gospodarki rolnej.
4: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Brytyjskie służby prowadzą śledztwo w sprawie kompromitującego incydentu na szczytach władzy. Szef rządu Andy Burnham padł ofiarą prowokacji ze strony tajemniczego żartownisia.
5: Według doniesień premier Andy Burnham dał się podejść oszustowi podszywającemu się pod szefową personelu Białego Domu, panią Susie Wiles. Brytyjski premier był przekonany, że przez kilka tygodni prowadził poufną wymianę wiadomości z jedną z najważniejszych osób w otoczeniu Donalda Trumpa. Sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy próbowano oficjalnie potwierdzić uzgodnione w wiadomościach ustalenia. Choć sprawa wygląda na wybryk zręcznego hakera, w Londynie nikt się nie śmieje. Incydent obnażył bowiem luki w procedurach bezpieczeństwa na samym szczycie brytyjskiej władzy.
1: O czym z Wysp Brytyjskich donosił nasz korespondent Bogdan Firmorgan. A my dziś znów ruszamy w Polskę w poszukiwaniu smaków, za którymi stoją niezwykli ludzie i ich historie. Tym razem nasz konwój w ramach akcji Pyszne bo Polskie zaparkuje w województwie opolskim. Jak co tydzień spotka się z wami Magdalena Wojtoń.
6: Na śniadanie wpadniemy do Izbicka na zaproszenie naszych słuchaczy Mireli i Piotrka z serowarni Wiejskie Dobroci. Jak sami podkreślają, najważniejsze są nasze krowy. Zdrowe, karmione sianem i pastwiskowane. No i to jest, widać, przepis na sukces krajowy i zagraniczny, bo ich sery zdobywają wyróżnienia, jak choćby brązowy medal Światowego Konkursu Serowarskiego. Później jedziemy do Hajdugnyskich, tam główną rolę zagra gruszka. Panie z koła gospodyń wiejskich ponoć potrafią wyczarować z niej kulinarne cuda. A na deser? Głuchołazy i lody mieszane z lokalnymi przysmakami. Miód malina. Dziękujemy słuchaczom za polecenie nam tych miejsc i, mówiąc szczerze, nie możemy się doczekać.
1: My poszukiwania tych oryginalnych smaków będziemy od rana relacjonować w faktach.
7: To dzieje się w twoim regionie.
1: Można wziąć udział w mozaikowych warsztatach, a później zobaczyć efekty na jednym ze szczecińskich osiedli. Do przyszłego piątku potrwają otwarte warsztaty dla wszystkich chętnych. Nie trzeba się zapisywać, ani mieć doświadczenia z taką formą sztuki. Wystarczy przyjść do Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie między 14 a 20. Z autorką projektu Martą Marianną Kubiak oraz Tomaszem Midzią prowadzącym warsztaty rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
7: Nazywam się Marta Marianna Kubiak i jestem tutaj inicjatorką projektu Mozaiki, ale też całej inicjatywy na Drzetowie Grabowie. A zdecydowałam się na to, ponieważ około miesiąc temu broniłam swój dyplom magisterski na Akademii Sztuki w Szczecinie i dotyczył on właśnie lokalnych sklepów osiedlowych, które przykuły moją uwagę, ponieważ jak przeprowadziłam się do Drzetowa, bo było to stosunkowo niedawno, okazało się, że tych sklepów prywatnych jest stosunkowo dużo, jak na aktualny stan. I to zainspirowało mnie do całego projektu dyplomowego, ale również do mobilizacji sąsiadów i chęci stworzenia czegoś wspólnie i upamiętnienia też tych miejsc, które no, chcąc nie chcąc będą znikać w najbliższej przyszłości.
8: Co ten projekt, co ta mozaika będzie przedstawiać?
7: Projekt mozaiki powstał na bazie wspomnień, którymi podzieliły się ze mną mieszkanki Drzetowa na naszym mobilnym punkcie sąsiedzkim. Stworzyliśmy razem mapę myśli i z tej mapy myśli ja wyłoniłam różne wspomnienia o produktach, jak na przykład lizak kogucik, cukierek Irys, albo po prostu ciepłe lody w kształcie świnki. No są to dosyć takie kultowe i słodycze i produkty, których już raczej coraz rzadziej widzimy na półkach sklepowych. Powstały ogólnie dwa projekty, mozaiki, i odbyło się trochę takie głosowanie w punkcie właśnie sklepu pani Małgosi, na której sklepie Elewacji powstanie nasza mozaika. Wygrał właśnie wzór, na którym widzimy siatę zakupową.
8: To chyba będzie taka bardzo barwna mozaika.
7: Tak, tak. Będzie kolorowa, na pewno przyzdobi krajobraz Drzetowa i będzie cieszyć oko.
8: Tutaj widać właśnie w kolorze ten projekt, siatka zakupów, na górze ryba i tutaj jeszcze co mamy? Jabłko, właśnie świnka, lód świnka, lizaki. Salcesa. Marchewka, tak, a tutaj? A to są te cukierki irysy chyba.
7: Tak,
8: a to?
7: Tak, symboliczne. To są...
8: Słonecznik.
7: Słonecznik, tak. To są ziarnka słonecznika, ponieważ mój dyplom w ogóle nosił tytuł Słonecznik pakowany w gazetę i to zdanie zaczerpnęłam właśnie z komentarzy w ogóle na Facebooku, gdzie w ogóle szukałam właściciela jednego ze sklepików, który jest już zamknięty, ale ludzie zaczęli się ze mną dzielić wspomnieniami właśnie, które rzeczy, jakie kupowali w tych sklepach i mimo, że ja tego nie doświadczyłam, to właśnie pojawiło się enigmatyczne dla mnie stwierdzenie słonecznik pakowany w gazetę. W pierwszym momencie oczywiście pomyślałam o kwiecie, ale później okazało się, że to po prostu było miejsce, w które się pakowało sypki słonecznik.
8: A jak duże będzie to dzieło?
7: Około 2 metrów na 1 metr. Będzie to miało rozmiar takiego szyldu sklepowego. Nie będzie duże, ale też na pewno będzie widoczne.
8: No i zamysł jest taki, że każdy mieszkaniec, każdy chętny może przyłączyć się do tworzenia tej mozaiki przez najbliższe 2 tygodnie.
7: Tak, dokładnie. Zapraszamy. Będziemy na Państwa czekać tutaj od 14 do około 20, więc po pracy można do nas dołączyć i się zrelaksować, układając ceramiczne elementy.
8: Mozaika to jest w ogóle taka forma artystyczna, bardzo bliska Szczecinowi. Mamy bardzo dużo przykładów z dawnych lat. W ostatnim czasie też te mozaiki są coraz lepiej zaopiekowane w naszym mieście. Są spacery specjalne i śladami i tak dalej. I to będzie część jakby naszego miasta.
7: Tak, zgadzam się tym bardziej, że ta mozaika powstaje w sąsiedztwie mozaiki, która już istnieje na budynku stoczni. Będzie ona na po prostu w dalszej części ulicy Stalmacha, więc robimy troszkę koleżankę tej już obecnej mozaiki. No zgadzam się, no dlatego gdzieś tam nawiązałam tą współpracę z oswajaniem miasta, żeby kontynuować ten charakterystyczny szlak mozaikowy szczeciński, więc przede wszystkim chodziło mi o trwałe utrwalenie tego, że w tym konkretnym miejscu był kiedyś sklep osiedlowy i no jednak mozaika jest na tyle trwałym elementem krajobrazu i trochę trudniej ją zamieść i zniknąć niż po prostu wyburzyć budynek, na którym jest taka mozaika.
8: A czemu mozaika, a nie wiem, na przykład nie mural?
7: możemy robić to razem. Też myślę, że mozaika jest mi bardziej bliższa właśnie ze względu na tą materialność, na tą taką drobiazgowość i przede wszystkim chyba ta możliwość kolektywnego robienia tego wspólnie.
8: A jak w ogóle wygląda robienie takiej mozaiki od takiej technicznej strony? To znaczy, czego w ogóle potrzebujemy? Jak wygląda taki proces?
7: To myślę, że tutaj musimy już zapytać Tomasza, który będzie naszym tutaj wsparciem mentorskim i on odpowiada za te techniczne sprawy. Ja odpowiadałam za całą mobilizację tutaj sąsiedzką i integrację ze sklepikarzami oraz wykonaniem projektów.
9: Dzień dobry, jestem Tomasz Midzio, członek Zrzeszenia Oswojenie Miasta.
8: Będzie pan prowadził tutaj te warsztaty przez najbliższe dni. Na czym polega robienie mozaiki? Co tutaj jest potrzebne? Jak wyglądają poszczególne elementy?
9: To wieloskładowy jest proces. Najpierw potrzebny jest projekt, a mozaikę samą będziemy układać z płytek ceramicznych. Z różnych. Tam część już mieliśmy wcześniej, część jakichś zakupionych. Na projekt się nakłada siatkę, której używa się do ociepleń. Do siatki już docina się elementy z płytek, łapie się na klej. Właściwie w celu transportu tak naprawdę jest ta siatka, nie? Jest wygodniej gdzieś na stole niż bezpośrednio na ścianie, więc to jest taki dużo jest roboty tak naprawdę, żeby ułatwić sobie robotę.
8: I co? I później po prostu naklejamy fragmenty tych kafelków. Tutaj widzę w wiaderkach są porozstawiane różnokolorowe kafle. Tniemy je na drobne kawałki i przyklejamy tutaj do projektu.
9: Tak, łapiemy do projektu, potem dajemy mu wyschnąć i kroję to potem tnę na mniejsze elementy, takie, żeby były łatwiejsze do transportu i potem już finalnie na przygotowaną podłożę, na ścianę, na klej do płytek się przykleja te elementy.
8: Czy to jest jakaś taka trochę zapomniana forma sztuki?
9: Ciężko powiedzieć. Ona, myślę, że zapomniana nie, ze względu na to, że sporo jeszcze się zachowało mozaik z czasów PRL-u, więc to jest jakiś też taki punkt wyjścia też. Gdzieś one dały inspirację do tego, żeby w ogóle zająć się tym tematem i spróbować zobaczyć, co tu chodzi. Jest parę miejsc w Polsce, to nie jest dużo, bo jest trochę pracowni, trochę osób, artystów i artystek, którzy się zajmują mozaiką. No nie jest to na pewno, myślę, popularna technika. Mhm. Ona jest popularna w takim sensie, jak warsztaty się robi, to sporo osób jest zainteresowanych tym rękodziełem, bo to jest rzadko spotkane w ogóle, jeśli chodzi o warsztaty, o tego typu manualne zajęcia, ale jako forma wyrazu myślę, że nie jesteśmy jakimś ośrodkiem takim, Polska nie jest jakimś takim potężnym miejscem, gdzie ta mozaika, że to jest jakaś niesamowita ferment, jest jakiś związany z mozaiką, no bo nie. Myślę, że cały czas to jest bardzo niszowe zajęcie.
8: Ale nawet jeśli ktoś nie miał styczności z tym wcześniej, jest to dość chyba proste, żeby zacząć to robić, tak? Nawet nie mając jakiegoś doświadczenia wielkiego.
9: Tak, poziom wejścia jest, myślę, bardzo niski ten próg. Trochę siły trzeba mieć w rękach, żeby móc obcęgami przyciąć sobie tą płytkę. Wiekowo też w sumie od 10 roku życia, jak już dzieciaki mają trochę więcej siły, to można. A jak się przygotuje odpowiednie elementy, to i nawet dzieci w przedszkolu układają, bo też robiłem z dziećmi w przedszkolu, także tak, jest to inkluzywna technika jak najbardziej. Myślę, że nawet bardziej jest taka niż malarskie jakieś techniki wielkopowierzchniowe typu murale. Wiadomo, ten pierwszy tam dobrze, że jak ktoś pokaże. Jeżeli chodzi o finanse, to też jest w sumie. Można trochę płytek gdzieś znaleźć, nawet jak robią remonty. Jak chce się zacząć, to naprawdę nie trzeba wiele. Parę groszy wystarczy, spokojnie za 100 zł można już się w sprzęt zaopatrzyć.
8: No i też chyba ta świadomość, że później to, co się stworzy, będzie częścią Szczecina.
9: No tak, w tym wypadku, gdzie mamy tą przestrzeń zapewnioną, miejsce do ekspozycji, te mozaiki, no tak najbardziej. Myślę, że o tyle atrakcyjne, że faktycznie ona będzie wyeksponowana i każdy będzie mógł zobaczyć i osoby, które tu przyjdą i będą z nami układały, będą mogły powiedzieć, o tutaj mój kawałek.
1: A o tych warsztatach z Martą Marianną Kubiak oraz Tomaszem Midzio rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mozaikowe warsztaty w Szczecinie, a mozaika muzyczna czeka na Was w RMF FM. Zaczniemy ciepłymi barwami, Toto i Afrika na początek tej godziny, w ten chłodny, środowy początek dnia. 19 sierpnia, 4:13 na zegarze i pierwsza kawa z RMF FM. Maciek Rybak. Mówię dzień dobry.

Lato może stygnąć, byle kawa nie wystygła. Kuba i Kuba w RMF FM to jest najlepsza muzyka na 25 minut po czwartej. Patrol z sektoru ochrony melduje się z pierwszą kawą i pozdrawia ochroniarzy w pracy. Kierowcy dużych też już wygodnie siedzą w fotelach. Jedziemy z tą środą. Teraz 8 stopni na Kaszubach oraz w okolicach Radomia. Najcieplej 14 kresek w Legnicy. W ciągu dnia to się wyrówna maksymalnie od 20 nad morzem do 25 na południu kraju. No, czyli trochę nam to lato jednak wystygło.

Inni gadają, a w RMF-ie grają. Teraz Dom nad wodą PZ-a, za 26 minut będzie piąta. Może już jesteście nad jakimś stawem? A jeśli w planie góry, za moment w RMF FM przydatne info. Nie tylko na czas wakacji.

0: więcej za 20 minut będzie godzina 5. Nadal wakacyjny czas w RMF FM, a to oznacza, że niektórzy z Was mogą niebawem wychodzić na górskie szlaki. Ekipa RMF na posterunku, bo w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem we wtorek wybuchł pożar w trudno dostępnym terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tak, Arku?
1: Tak, dokładnie. W ogóle to jest taka nietypowa sytuacja, ponieważ w tych miejscach rzadko kiedy dochodzi do pożarów. Tam było podejrzenie uderzenia pioruna w drzewo. To dosyć wilgotny teren, tam zapaliła się ściółka. Dzięki wykorzystaniu drona szybko udało się opanować sytuację.
0: A czego powinniśmy unikać, żeby samemu nie doprowadzić do pożaru w górach?
1: No tu przede wszystkim nie rozpalać ognisk poza wyznaczonymi miejscami i nie wyrzucać niedopałków. A jeżeli już zobaczymy dym lub ogień, nie próbujmy gasić go samemu. Najlepiej jak najszybciej zawiadomić służby pod numerem 112 i dokładnie wskazuje lokalizację.
0: No i powiedzmy jeszcze, co w takim razie warto zabrać ze sobą, wyruszając w góry, żeby być przygotowanym na różne sytuacje losowe, niekoniecznie pożarowe.
1: Ratownicy podkreślają, naładowany telefon, to jest bardzo istotne, włączona lokalizacja GPS oraz pobrana aplikacja Ratunek. O niej mówiliśmy już wielokrotnie. Ta przyda się w polskich górach do wezwania topru, ale nie możemy w 100% polegać na technologii.
0: Dokładnie.
1: Więc warto zabrać ze sobą tradycyjną mapę i zwykłą małą latarkę.
0: Zwłaszcza, że z zasięgiem nie wszędzie może być tak super, jak poza szlakami. Za 18-17 minut 5, teraz Bajm w RMF FM.

Najlepsza muzyka, która obudzi, do tego aktualne informacje, to macie w pakiecie do pierwszej kawy z RMF FM. Za 6 minut będzie piąta, po faktach prognoza pogody, ale łapcie jeszcze nowość od Zali. Tylko kochaj mnie w RMF FM. Zaczyna się spokojnie, tekst łapie za serducho, no jest fajnie.

0: Środa, 19 sierpnia, godzina 5. Za chwilę na zegarze czas na fakty w RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Kolejne wnioski w sprawie Marcina Romanowskiego. Jego obrońca chce uchylenia decyzji dotyczących ścigania polityka. Pożary pustoszą Hiszpanię i Portugalię. W Estremadurze ewakuowano co najmniej 700 osób. Nowe ustalenia śledczych po tragedii na poznańskich Jeżycach. Są zarzuty w sprawie pożaru i eksplozji kamienicy sprzed 2 lat. Do warszawskiego sądu mają trafić 2 wnioski zmierzające do uchylenia decyzji dotyczących ścigania Marcina Romanowskiego. Tydzień temu poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości wystąpił do sądu o wydanie listu żelaznego, czyli możliwości odpowiadania z wolnej stopy. Jego adwokat skierował do sądu kolejne związane z nim wnioski. Czego one dotyczą? O tym Tomasz Skory.
2: Pierwszy to wysłany w piątek wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego. Adwokat poszukiwanego powołuje się w nim na jego pismo do sądu, w którym wnosząc o list żelazny Romanowski oświadczył, że przebywa poza granicami Unii Europejskiej, a więc poza zasięgiem działania ENA. Wcześniej z takiego samego powodu sąd odmówił już wydania ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Niezależnie od tego jednak mecenas Lewandowski wysłał też zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Romanowskiego. Tu podstawą jest podważenie przez sąd 7 zarzutów, które prokuratura chciała postawić Zbigniewowi Ziobrze. We wniosku o jego ekstradycję z USA z 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zostało tylko 19. Według adwokata ta zmiana pozwala na ponowne rozważenie postanowienia o aresztowaniu poszukiwanego w tej samej sprawie Marcina Romanowskiego. Oba wnioski adwokata zmierzają do uchylenia jego ścigania.
1: Kolejne ewakuacje z powodu pożarów w Hiszpanii i Portugalii. W hiszpańskiej Estremadurze ogień zmusił do opuszczenia domów co najmniej 700 osób z 10 miejscowości. Żywioł szaleje około 50 km od granicy z Portugalią. Po portugalskiej stronie z ogniem walczy około 2000 strażaków. W Hiszpanii od początku roku ogień strawił już ponad 240 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. Zginęło 16 osób, a około 80 tysięcy zostało ewakuowanych. Zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, który doprowadził do śmierci 2 osób na poznańskich Jeżycach, usłyszeli przedstawiciele firmy serwisującej baterie i akumulatory. Do tragedii doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku przy ulicy Kraszewskiego. W wyniku pożaru i eksplozji zawaliła się kamienica, a życie straciło 2 strażaków.
3: Zdaniem biegłych pożar, a później eksplozja, która doprowadziła do zawalenia kamienicy, były związane z prowadzoną w piwnicy budynku produkcją i magazynem baterii. Firma miała przechowywać i serwisować akumulatory z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach znajdowało się ponad 6 ton ogniw.
4: Ogniwo się jedno od drugiego się zaczęło zapalać i powstał pożar. Następnie wydzielające się z tego gazy spowodowały, mówiąc tak najogólniej, eksplozję. Oboje członkowie zarządu spółki ponoszą taką samą odpowiedzialność za to niedbalstwo w działaniu spółki.
3: Mówi Marek Piegat z poznańskiej prokuratury. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
1: Na ustalenia śledczych zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W ostatnich 2 tygodniach 2 niedźwiedzie zginęły pod Tatrami potrącone przez samochody. Wicedyrektor Tatrzyńskiego Parku Narodowego Filip Zięba przekonuje, że to nie powinno dziwić, bo niedźwiedzie czasami są bardzo blisko dróg i szlaków turystycznych.
6: Przejeżdżamy koło drzewostanów, które mają pełno zakamarków, martwego drewna, wykrotów, czyli te niedźwiedzie 5 metrów od tej drogi czują się bardzo, bardzo bezpieczne, bo często to jest prawie niemożliwe przejście tego terenu przez człowieka. W związku z tym już taka sytuacja, że z jednej strony jest prawie ścisły rezerwat i schronienie niedźwiedzia, a 2 metry dalej jest ruchliwa droga, no to już może też i zapewne to już generuje też taką niebezpieczną sytuację.
1: Czarno-żółte flagi pojawiły się wczoraj na ulicach Gdańska, a największa z nich zawisła na Górze Gradowej. To właśnie między innymi tam, przy najwyższym maszcie w mieście, odbyły się obchody święta flagi kaszubskiej.
7: Oczywiście możemy tłumaczyć, że czarne to też uparty charakter Kaszubów. Żółto oddaje tutaj słońce, zboża. Ta symbolika jest różnie odczytywana, ale heraldycznie jest to przeniesienie po prostu skarbu Kaszub. Czarny gryf na żółtym polu.
8: Jakbyśmy mogli się unieść, spojrzeć z góry na cały region, to jaki on jest?
9: On jest piękny i trudny.
8: potrzebny. Piękny, no to wystarczy spojrzeć. Mamy morze, mamy lasy, piękne wzgórza, jeziora, nawet część regionu nazywamy Szwajcarią Kaszubską przecież, to będąc wrażliwym na piękno człowiekiem, ciężko się w tym nie zakochać. Natomiast trudny, no bez względu zwłaszcza na trudną, złożoną historię.
1: Z Jackiem Słomionem i Piotrem Pałkowskim rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. A kolejne fakty punktualnie o 6:00. Zapraszam już teraz w imieniu Tomasza Bryńskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Co tam w pogodzie? Warto wiedzieć 4 minuty po 5:00. Na zachodzie kraju to będzie chłodny poranek, okolice 13-15 stopni. Reszta chłodna, okolice 10-11. Przelotnie słaby deszcz od Dolnego Śląska po Małopolskę oraz na Pomorzu będzie możliwy. Około godziny 8:00 od 14:00 w centrum do 17:00 na zachodzie i południu. Generalnie deszcz przez cały dzień może spaść wszędzie, a na południowym zachodzie może też zagrzmieć. Jutro gwałtowniejsze burze mogą przejść przez południowe województwa, ale o tym jeszcze będziemy informować w RMF FM. Trwa pierwsza kawa. No tak, warto zacząć dzień. Maciek Rybak, cześć. Jestem tu od 2 godzin. Ale nocna zmiana dzielnie działa. Znacznie dłużej pomyślcie o nich ciepło, pijąc małą czarną. A do tego najlepsza muzyka. To ATB w RMF FM.

Wy tak wcześnie nie śpicie? My też, tylko RMF FM jest z wami o tej porze w takim zestawie. Maciek Rybak, dzień dobry i muzyka najlepsza pod słońcem. To był Dub Dogs z mocnymi akcentami lat 80. Słońce, no właśnie, powoli wstaje. Mam nadzieję, że wy również w dobrych nastrojach. 17:18 już, minut po 5 i gramy.

0: co za noc? Nie, nie, nie, co za poranek? Tu rolnik Paweł dzwonił przed chwilą i mówi, że krowa już daje mleko. Pamiętamy o was, rolnicy. Pierwsza kawa z RMF FM, może właśnie z mlekiem, ale u nas też istotne informacje o 5.27, zwłaszcza dla zmotoryzowanych. Arek, jak ten dzień wygląda na stacjach paliw?
1: No, kierowcy dzisiaj zapłacą więcej za paliwo, bo minister energii podniósł maksymalne ceny obowiązujące na stacjach.
0: No, dwa dni było nieźle, ale tej podwyżki chyba dojeniem nazwać nie można.
1: No, litr benzyny 95 może kosztować najwyżej 6 zł 46 groszy, benzyny 98 7 zł 26 groszy, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy. To nie są jednak duże podwyżki, bo odpowiednio o 5, 6 i 10 groszy więcej niż wczoraj. Ceny na czwartek poznamy koło południa.
0: Przydatne i aktualne informacje to macie do pierwszej kawy z RMF FM. To był Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzięki, do usłyszenia.
1: Dzięki.

0: Agnes do pierwszej kawy z RMF FM. Zawsze przy tym numerze przyjemniej jedzie się samochodem. Za 22 minuty będzie szósta. Nie wiem, czy u wszystkich, co w drodze do pracy, jest ten sam poziom przyjemności, ale w końcu jest środa. Dzień jak każdy inny, jednak do weekendu, no to już będzie z górki.
1: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: Nie wierzę,
4: to
7: po prostu nie wierzę.
4: A ty? Tak, ty.
5: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
8: Śpij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.

za kwadrans 6. Hej, dziś ostatni dzień w pracy, jutro czas urlopu i wylot do Bułgarii, także mam niezły power o poranku, napisała do nas Ania. I tak ma być, Ania. Ktoś musi mieć power o tej porze. Jedni już go mają, inni dopiero ładują baterię przy pierwszej kawie. Maciek Rybak, do kawy, do herbaty, czy co tam macie o poranku w termosie? Podrzucam muzykę najlepszą pod słońcem. Adam Lambert, hej!

0: Oni tak trochę w tej piosence trochę ziewają tam w tle, tak mi się wydaje. Jak ty przed chwilą.
1: I po co takie rzeczy opowiadać?
0: A przepraszam.
1: Po co takie rzeczy opowiadać? Kto o tej porze nie ziewa, ten jest już prawdopodobnie po pierwszej kawie.
0: To właśnie było przez ostatnie 3 godziny w RMF FM. Zgadza się. Jesteście już nastrojeni na tę środę. Teraz Jacek was przejmie w obroty i co
1: dobra,
0: będzie?
1: Dobra, no jak co będzie? Będzie... Akurat będzie moja pierwsza kawa.
0: O, już nie będzie ziewania.
1: Więc startujemy. Wstawaj, szkoda lata.

0: To właśnie ona w RMF FM, a my właśnie w taki sposób zbliżamy się do godziny 6. I teraz on, człowiek o głosie jak petarda, Tomasz Weryński. Zaczynamy fakty, dajcie głośniej.
1: Dzień dobry. Ranni w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. Dziś do Polski przyleci 12 osób, o tym na początek faktów. Potem sprawa szczepionek. Pfizer domaga się od Polski prawie 6 miliardów złotych. Belgijski sąd odroczył rozprawę w sprawie zajętych pieniędzy. Czarno-żółte flagi powiewają w Gdańsku. To symboliczne barwy Kaszubów. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Taką informację przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Poszkodowani przylecą samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. W faktach o poranku witamy naszego reportera Michała Radkowskiego. Michale, co z pozostałymi rannymi, którzy są w szpitalach na Węgrzech?
2: To 5 Polaków. Ich stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Nie ma teraz możliwości, by wypisać ich ze szpitala. Muszą być pod stałą opieką lekarzy.
3: My nie ścigamy się, jeśli chodzi o wprowadzanie poszkodowanych do Polski. Punktem kluczowym jest ich zdrowie i bezpieczeństwo. No nie można wyciągać ze szpitala osoby tylko po to, żeby pokazać, że kogoś się sprowadziło.
2: Podkreślał wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Wiceszef MSZ dodał, że jego resort wspólnie z ministerstwami zdrowia i obrony szykują teraz bezpieczny transport dla tych, którzy zostaną dziś wypisani ze szpitali. Wiadomo, że nie wszyscy są w stanie podróżować w pozycji siedzącej. Część wymaga specjalistycznego transportu.
1: W rzeszowskich szpitalach przebywa aktualnie 4 poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Do kraju zostali oni przetransportowani w poniedziałek. Jeden z rannych jest w szpitalu MSWiA, a 3 w klinicznym szpitalu wojewódzkim. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
4: Jak powiedział mi wicedyrektor do spraw medycznych szpitala klinicznego profesor Sławomir Snella, muszą być jeszcze poddani obserwacji na oddziałach urazowo-ortopedycznym i chirurgii, bo po tak potężnej katastrofie komplikacje zdrowotne mogą pojawić się nawet po kilku dniach.
5: Wymagają na pewno hospitalizacji. No i plan jest taki, że jeżeli byłoby dobrze, to może pod koniec tygodnia będziemy ich nawet wypisywać. Oni się zresztą właściwie wszyscy trójka dopomina, kiedy do domu, no ale to tłumaczymy im, że poczekajcie państwo chwilę.
4: Pacjenci, mimo że ich stan ogólny jest dobry, będą więc musieli pozostać jeszcze kilka dni na szpitalnych oddziałach, a już w najbliższym czasie mogą do nich dołączyć kolejne osoby poszkodowane w wypadku na Węgrzech.
1: Do 15 października belgijski sąd odroczył rozprawę w sprawie około 6 miliardów złotych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Pieniądze zostały zajęte na belgijskim koncie Eurocontrol, na które wpływają opłaty za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej. Doszło do tego na wniosek Pfizera, który wygrał z Polską w sądzie, twierdząc, że Warszawa powinna odebrać około 64 milionów dawek szczepionek i zapłacić koncernowi prawie 6 miliardów złotych. W porannych faktach teraz brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, co to oznacza dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej?
6: Prezes PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak, z którą rozmawiałam po rozprawie, powiedziała, że musi teraz znaleźć kryzysowe finansowanie.
7: Zajęte jest 80% naszych przychodów. Cała ta sprawa potencjalnie w bardzo mocny sposób może wpłynąć na zapewnianie kontroli ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.
6: Belgijski sędzia myślał jednak raczej o swojej emeryturze, bo proponowałby sprawą zajął się inny sędzia dopiero w styczniu. Dzięki naciskom Polski, która przekonywała, że chodzi o bezpieczeństwo lotów i pomoc dla Ukrainy, ustąpił, zgodził się na nową rozprawę w październiku.
8: Lato reporterów RMF FM.
1: Gdańsk przybrał czarno-żółte barwy. Wzdłuż głównych ulic wywieszone są kaszubskie flagi, a największa wczoraj w samo południe została wywieszona na Górze Gradowej na pamiątkę pierwszego publicznego jej wystawienia. Co oznacza być Kaszubem w 2026 roku? Oto podczas święta flagi kaszubskiej pytał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: Każdy Kaszub, powiem w swoim sercu właśnie odpowiedź na to pytanie, no bo ile Kaszubów, tyle jest rodzajów przywiązania do i ziemi, i kultury, i do języka.
10: Ja czuję po prostu dumę z tego, pamięć, że jesteśmy tutaj ponad 1000 lat na tym Pomorzu jednak jako Kaszubi. Musimy to trwać tutaj, pokazywać, żebyśmy następne 1000 lat przetrwali.
11: Pewno myślę, że jakieś na prostu przywiązanie do tradycji języka, ale po prostu może też do społeczności, nie? Nawet tej takiej sąsiedzkiej, najbliższej.
12: Dla mnie to jest przede wszystkim odpowiedzialność też za różnorodność i naszego regionu, i naszego świata. Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, gdybyśmy wszyscy mieli tę samą globalną, powiedzmy, tożsamość, to by było bardziej nudne. No, tak jest kolorowo.
1: Dziś od samego rana zabierzemy was w podróż po smakach, za którymi stoją niezwykli ludzie i ich historie. A nasz żółto-niebieski konwój w ramach akcji Pyszne, bo Polskie zaparkuje na Opolszczyźnie. Słuchajcie koniecznie faktów RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Zapytałem Maćka, co tam w pogodzie, powiedział: powtórka z rozrywki. No to rzeczywiście, z tego co widzę, tutaj powtórka z rozrywki się nam szykuje. O poranku temperatura jak wczoraj, czyli takie 12, 13, 14 stopni. Deszczu najwięcej dzisiaj będzie na północnym zachodzie kraju. Natomiast no, maksymalnie po południu 22 na Dolnym Śląsku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Czyli jeśli właśnie wybieracie się do pracy, no to jednak te cieplejsze spodnie, to jest ten moment. To już nie ma co udawać, że tu w krótkim rękawku i ze spodenkami to ogarniecie.

wiem, że wielu z was może w pracy, głównie myślę w pracy, ale może ktoś jeszcze przed urlopem, może ktoś się na ten ostatni tydzień wakacji będzie wybierał na wakacje. No to tutaj mam poradę z prasy. Posiłek w podróży tylko w sprawdzonym miejscu. I tak zastanowiłem się, jak sprawdzić, czy miejsce jest sprawdzone, więc mam sposób. Po prostu trzeba odbyć podróż wstępną. Na przykład krakowianin wybiera się do Kołobrzegu, nie wiem, w sierpniu. No to w lipcu odbywa podróż wstępną nad morze, zatrzymuje się w różnych punktach i sprawdza, czy mu smakuje i czy po posiłku nie choruje. I później już podczas podróży właściwej wie, gdzie się zatrzymać. I w ten sposób odbędziemy bezpieczną gastrycznie podróż. Tylko sprawdzone miejsce. Jasiek Piwowarczyk teraz. Halo Houston w RMF FM.

19 minut po godzinie 6. A ja właśnie czytam, że efekt lukru na paznokciach to teraz prawdziwy przebój manikiurzystek. Lukier na paznokciach. Słuchajcie, to jest opcja dla bogatych. Można zrobić też wersję tą oszczędną. Wystarczy kupić sobie pączka.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Chcesz rzucić palenia.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
14: RMF FM na dzień dobry.
13: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
15: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
16: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
18: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
19: Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska. Miała 99 lat. W powstaniu walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Kierowała Społecznym Komitetem do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Prokuratura nie widzi podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Dzięki niemu były wiceminister sprawiedliwości mógłby odpowiadać przed śledczymi z wolnej stopy. Śledczy zwrócili się do mołdawskiej prokuratury o międzynarodową pomoc prawną, by ustalić, czy Romanowski przebywa w Tyraspolu.
20: Z materiału dowodowego nie wynika, aby Marcin Romanowski przebywał w Tyraspolu na terenie Zadniestrza. Nie wynika również, aby tam nie przebywał. Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie listu żelaznego.
19: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Nadleśnictwo Świdnice na Dolnym Śląsku poinformowało, że w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego zauważono pumę. Dowodem jest zdjęcie dzikiego kota pochodzące z fotopułapki. Jest datowane na 9 sierpnia. Służby apelują do mieszkańców i turystów o szczególną ostrożność.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
19: Najlepszy piłkarz mundialu, nowym zawodnikiem Barcelony. Hiszpan Rodri podpisał kontrakt z dumą Katalonii, o czym więcej w faktach sportowych Cezary Dziwiszek. Witamy, Czarku. Jaki jest koszt tego transferu?
22: Mówi się, pisze się o 70 milionach euro, około, co oznacza, że Barcelona już zbliża się powoli do 200 wydanych w tym oknie transferu.

0: Sam zawodnik napisał, że czuje się dobrze, a wszystko jest spowodowane dysfunkcją neurologiczną. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów same remisy: Dinamo Zagrzeb z norweskim Wikingiem 2-2, Fenerbahce z Lyonem 1-1 i bezbramkowy Lewski Sofia z AEK-iem Ateny przed eliminacjami Ligi Europy. Problemy ma Lech. Z obu spotkań kontuzja wykluczyła kapitana Michaela Ishaka. W pierwszym meczu ze szwajcarskim Thun w Poznaniu z powodu urazów nie zagrają też Leo Bengtsson i Filip Jagiełło, a z powodu braku Wister, Jegbe i Jani Kaniero. Wszystkie spotkania polskich drużyn w Lidze Europy i konferencji w czwartek.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: O poranku chłód. Nie, tak patrzę w tym momencie na Warmii, na Mazurach 10 stopni, więc jak ktoś spał pod namiotem, no to mam nadzieję, że ubrał sobie grube skarpetki. O godzinie 8:10, takie 20 stopni to taka będzie średnia w całym kraju. No i opady około 11 zaczną się na północnym zachodzie kraju i będą się później przesuwać do centrum. Do 17:18 dotrą mniej więcej do Łodzi. 34 minuty po 6:00 tu RMF FM, tu wstawa jeszcze.

0: Lady Gaga zaprasza do tańca. 18 minut i będzie godzina 7. Szef dzwoni podczas urlopu. Wyjaśniamy, czy trzeba odebrać. Tu czytam w sieci. No w skrócie, no nie trzeba. Ale z drugiej strony, no potem jest szansa, że się urlop trochę przedłuży. A o ile się przedłuży, no to już zależy, jaki macie okres wypowiedzenia.
1: Reklama.
2: Klasterama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Poblista notowanie.
5: Ty wybierasz przewoje lata.
6: Tu Dawid Podsiadło.
7: Hi, I'm Zara Larsson.
5: Już dziś po 19 w RMF FM.
4: Zaprasza Darek Maciborek.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
4: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
3: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
4: Pyszne bo polskie.
3: Słuchaj w RMF FM.
5: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: Wstawaj, Szkoda Lata w RMF FM. Dobra ekipa na lato.

RMF FM, 8 minut i będzie godzina 7 i fakty w RMF FM, ale wcześniej jeszcze jedna informacja, bo podobno w lasach wysyp kurek, w sensie grzybów. W internecie dowody, zdjęcia grzybiarzy chwalących się zbiorami. No wspaniale, wspaniale, taka jajecznica z kurkami, ja, albo zupa kurkowa. I od razu mówię, rosół akurat z tej kurki nie wyjdzie. Ja rozumiem, że brzmi podobnie, ale to jest coś innego.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Przepis na lato.
7: Tutaj się opalamy na basenie.
2: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
9: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
10: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
13: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
14: Tomasz Wyryński ponownie w studiu faktów RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
15: Pałac prezydencki zasypany apelami w sprawie Lex Szarlatan, ustawy przeciw pseudomedycynie. Ponad 200 osób i instytucji chce podpisu. Do 8 lat więzienia dla kierowcy polskiego autokaru jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Węgrzech. W faktach również o utrudnieniach na kolei na linii Warszawa-Łuków. Poza tym smaki opolszczyźny na trasie RMF FM. Ponad 200 osób i instytucji wysłało apele do Pałacu Prezydenckiego o podpis pod ustawą Lex Szarlatan. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. W piątek minie termin, do którego prezydent Karol Nawrocki może podjąć decyzję w tej sprawie. Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Które nowości w tej ustawie według autorów tych apeli są kluczowe?
16: Surowe kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł dla osób, które w swoich ofertach wprowadzają pacjentów w błąd, czyli na przykład zapewniają, że ich terapia wyleczy chorobę, choć nie ma na to dowodów naukowych. Apele o podpis prezydenta wysłały przede wszystkim jak dotąd organizacje pacjentów i lekarze, wśród nich dr Katarzyna Pogoda z Narodowego Instytutu Onkologii.
17: To jest tak naprawdę zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, że jeżeli będą niesprawdzone metody proponowane, no to będą szykanowane. Niestety doszliśmy do takich czasów. Czekam na ten podpis, bo to jest naprawdę ważne.
16: Z drugiej strony do Pałacu Prezydenckiego trafiają też apele, by prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, żeby przepisy jeszcze doprecyzować, by nie było absolutnie żadnych wątpliwości, gdzie jest dokładnie granica, za którą zaczyna się właśnie pseudomedycyna. Jeśli Karol Nawrocki podpisze tę ustawę, Lex Szarlatan zacznie działać za 3 miesiące.
15: Od 2 do 8 lat pozbawienia wolności grozi kierowcy polskiego autokaru, który prowadził pojazd w czasie wypadku na Węgrzech. Zgodnie z tamtejszą klasyfikacją prawną jest on podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, skutkującego śmiercią wielu osób. W Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Witamy, Pawle.
5: Dzień dobry.
15: Wczoraj mężczyzna został aresztowany na 30 dni.
5: No, taką decyzję podjął miejscowy sąd. Zgodnie z komunikatem przekazanym przez biuro prasowe, według uzasadnionego podejrzenia, kierowca prawdopodobnie w wyniku skrajnego przemęczenia stracił panowanie nad pojazdem. Autobus zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. Ze względu na charakter czynu, możliwy wymiar kary i fakt, że mężczyzna jest cudzoziemcem, sąd uznał, że istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się, a także wpływania na świadków. Kierowca autobusu zostanie w areszcie do 18 września. Taka decyzja nie jest jednak prawomocna. Podejrzany i jego obrońca złożyli odwołanie. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
15: Poranne utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Łuków. Opóźnienia w kursowaniu wynikają z awarii sieci trakcyjnej i tak może być do 8.
10: Polskie smaki w faktach RMF FM.
15: Mapa przygotowana, apetyt zaostrzony. Żółto-niebieski konwój Pyszne po Polskie rusza w trasę w województwie opolskim. To wy, słuchacze RMF FM, wskazaliście nam miejsca, do których warto zajrzeć. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń. Dzień dobry,
6: Magdo. Dzień dobry, o poranku.
15: Od czego zaczynacie?
6: Od śniadania i to konkretnego. Ruszamy właśnie do Izbicka, gdzie na zaproszenie naszych słuchaczy, Mireli i Piotrka, odwiedzimy serowarnię Wiejskie Dobroci. Oni 5 lat temu zaczynali od jednej krowy i 12-litrowego garnka. Dzisiaj mają 13 krów, a ich sery, słuchajcie, zdobywają nagrody. Strzelecki Wędzony przywiózł z Brazylii brązowy medal Światowego Konkursu Serowarskiego. No i sprawdzimy, jak smakuje. Później Hajduki Nyskie i tam Gruszka w roli głównej. Panie z koła gospodyń wiejskich pokażą nam, ile pyszności można z niej wyczarować, a ponoć ta lista jest bardzo długa. A na deser Głuchołazy i lody miód malina, mieszany z lokalnymi produktami. Nie możemy się doczekać.
15: Sery, gruszki i lody. No, takie mamy dziś menu w Opolskim. Z ekipą Pyszne, bo Polskie, słyszymy się o 9:00.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: chłodny poranek. Tak to najlepiej określić. Takie 12-13 stopni to jest maks. Po południu będzie trochę cieplej, do 21-22 stopni. Natomiast zarzucenie na siebie jakiegoś takiego cienkiego swetra to nie będzie przesada. Tak samo tutaj krótkie spodenki to nie jest ten moment. 4 minuty po godzinie 7:00, tu Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM. No, gdybyście się chcieli rozruszać, to mam jeden sposób. Najlepszą muzykę.
1: Cash for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Disciples w RMF FM, 12 minut po godzinie 7. Przyszedł SMS pod 3322. Żona napisała do mnie o poranku: kup papier toaletowy, parówki, ser żółty. Czy to jest romantyzm? No pewnie, że jest. I to jest może moment, żeby odpalić ostatnie SMS-y. Jakiego ostatniego SMS-a wy dostaliście? Dajcie znać. 3322.

0: FM, a teraz...
1: Poranna ekipa MFFM sprawdza wasze ostatnie SMS-y.
2: Poprosiłem, żebyście rzucili na szybko okiem w telefon i sprawdzili, jaki ostatni SMS od bliskich dostaliście. I czy jest romantyzm w narodzie? No. Myślę, że jest, chociaż pierwszy SMS, który przyszedł, to chyba jednak nie od ukochanej albo ukochanego. Jest lipa, rozrząd zerwany. Tu prawdopodobnie podpisano ukochany mechanik. Hej, wyślij mi hasła Wi-Fi, kocham cię. Słuchajcie, Wi-Fi to jest tylko pretekst. Chodziło bardziej o kocham cię. O, tu ładne. Ile wlałaś płynu do płukania? Całą nakrętkę, bo czuję się jak na łące. Proszę bardzo, czyli jednak dbają o siebie, tak? Ona o niego, płynu do płukania mu nie żałuje, super. O, i tu piękny na koniec. Znowu zapomniałeś o śmieciach. Kocham cię.
1: Ostatnie SMS-y w RMF FM.
0: Jest miłość, jest romantyzm. I z tym wchodzimy w nowy dzień. Jest środa, 19 sierpnia. Jest Nelly Furtado, All Good Things. Dajcie głośniej, bo wstawaj, szkoda lata.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Piotr Salak, dzień dobry. Te tematy w porannej rozmowie rozpaliły całą Polskę.
2: Powinniśmy przekazać pociski do patriotów Ukraińców?
3: Nie, dlatego, że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskiego nieba.
4: Drony będą przekazane, bo takie jest porozumienie, inne technologie dronowe, a drony fizyczne.
5: Próby przekupywania za stołek wicepremiera koalicjanta to jest najgorszej wody politykierstwo. Mam nadzieję, że to są tylko plotki.
6: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8:00.
7: Reklama.
8: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Tu nie musisz walczyć o leszak.
12: Tu możesz zapomnieć o terminach.
11: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
15: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
15: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
17: Czas na fakty w RMF FM, jest 7:30.
18: Pożar w budynku po dawnej piekarni przy ulicy Składowej w Starchowicach w Świętokrzyskiem. W obiekcie i na zewnątrz znajdują się kanistry z nieznanymi substancjami.
19: Część zbiorników była narażona na środowisko pożaru. Akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa. Równolegle prowadzona jest identyfikacja substancji. Na miejscu pracuje 10 strażackich zastępów. Działania trwają. Sytuacja jest już opanowana. Akcja w przemysłowej części miasta, dlatego nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
18: Powiedział Marcin Bajur, oficer prasowy Świętokrzyskich Strażaków. Dziś tankowanie może być trochę droższe niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,46, benzyny 98 7,26, a oleju napędowego 7,47. Zdaniem ekspertów perspektywa szybkiego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie się oddala. Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, mówił jednak w radiu RMF24, że ryzyko związane z konfliktem amerykańsko-irańskim jest już obecnie uwzględnione w cenach ropy i paliw.
20: Jeżeli dojdzie do nowej eskalacji, do rozlewania się konfliktu na kolejne kraje, to być może to ryzyko będzie wyceniane wyżej i będziemy mieli dalsze wzrosty cen. Natomiast jeśli dojdzie do jakiejś małej stabilizacji, która nie musi oznaczać końca wojny, która może oznaczać na przykład przynajmniej rozmowy amerykańsko-irańskie bez fajerwerków, to ceny mogą wręcz spadać.
18: A wczoraj Donald Trump informował, że żadne rozmowy z Iranem nie są obecnie prowadzone, nie ma także w planach żadnych negocjacji. Czy wspólna lista wyborcza prawicy do Senatu pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego to realna opcja? Czy znajdą się na niej również politycy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej? O tym dziś w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący i poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Zapraszamy 7:40.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Wojtek, producent, widzę, że w krótkich spodenkach dzisiaj. Co to się wyprawia? Ty? Nie słuchasz Tomkowicza o poranku. Nie róbcie tak jak Wojtek. Ubierzcie długie spodnie dzisiaj, bo o poranku takie 10-12 stopni w całym kraju. No czuć jesień, po południu maksymalnie 20-22 stopnie. Najwięcej deszczu na północnym zachodzie kraju.

0: wracać mam.
1: Z Karcem, z RMF FM. Trwa lato na bogato w RMF FM. Ktoś dzisiaj, ktoś z was może zgarnąć 1 000 000 złotych. Ale mam ważniejsze ogłoszenie. Nawet ważniejsze niż ten milion. Bo właśnie w tym momencie przejdziemy do historii. Ustanowimy nowy rekord. Bo rekordowo dużo z was wygrywa dzisiaj pieniądze. Wygra dzisiaj pieniądze, no już mogę to powiedzieć wprost. Aż 115 osób. W finale z sejfami zagracie o ponad 1 000 000 złotych. Ktoś z was. I aż 114 osób zgarnie dodatkową kasę. Jak o to zagrać? Wejdźcie do gry wysyłając hasło RMF pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm. I jednocześnie grając o 1 000 000 złotych, grać

dodatkowe 114 nagród. Z kasą, po prostu z kasą. Wejdźcie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. I uwaga, jeszcze coś ode mnie. Przez 15 minut... Albo nie, czekajcie, patrzę na zegarek. 13 minut. Przez 13 minut każdego SMS-a pomnożę razy... Czekajcie, 115 osób dzisiaj wygra, czyli razy 1115 szans. Radzę się pospieszyć. Historyczny dzień w RMF FM. RMF, ślecie pod 7474.

0: kwadrans i będzie godzina 8, tu RMF FM, tu Wstawa i Szkoda Lata. Czy w polskim hymnie będą zmieniane słowa? Taka petycja została złożona w kancelarii prezydenta, żeby wywalić z drugiej zwrotki Napoleona Bonaparte i dać w to miejsce Bolesława Chrobrego, bo według wnioskodawców bardziej na to zasługuje Chrobry niż Napoleon Bonaparte. Dobre, ale może idźmy dalej, tak żeby było na czasie, może nie Chrobry, może ktoś taki na czasie, co łączy, nie wiem. Albo Zenek Martyniuk, albo Małgorzata Rozenek. To sobie wybierzcie.
1: Reklama.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Rekordowa nagroda główna rozdana.
3: Mój drogi, jesteśmy bogaci o 1 300 000 złotych.
4: Ani nie mówiłaś, że grałaś.
2: Lato na bogato. Nagrody płyną do was hurtowo. Nagrodziliśmy już aż ponad 370 osób. I nie mówimy stop.
5: Teraz nowy milion do zdobycia.
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIM.
8: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Mega.
10: Marian,
9: mega,
10: co ty robisz?
11: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: Poblista notowanie.
15: Ty wybierasz przeboje lata.
16: Tu Dawid Podsiadło.
17: Hi, I'm Zara Larsson.
15: Już dziś po 19:00 w RMF FM.
18: Zaprasza Darek Maciborek.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
20: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O czym marzą bystrzaki tego lata?
1: Codziennie czekolady.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój picieś wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
0: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
6: Wiesz? Na Golasa?
7: Tak.
6: Zupełnie?
7: Zupełnie.
6: Nie, wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
0: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
8: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
9: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: Po reklamie.
11: RMF Radio, muzyka i zawsze aktualne fakty. Fakt o 8 ma dla nas Tomasz Beryński.
12: Nie więcej niż 85% budżetu szpitala na pensję. Rządowa agencja przygotowuje rekomendacje w tej sprawie. Wanda Traczek-Stawska nie żyje. Walczyła w Powstaniu Warszawskim, miała 99 lat. Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Piotra Stalaka Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący i poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Wynagrodzenia będą mogły pochłaniać nie więcej niż 85% budżetu szpitala. Taką rekomendację jeszcze w sierpniu zaprezentuje Rządowa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Szczegóły tej propozycji poznał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, ten limit jest odpowiedzią m.in. na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym.
13: Tak.
12: Oraz na informacje o rekordowo wysokich zarobkach wybranych medyków. Jak ten nowy limit można odnieść do aktualnych budżetów szpitali?
13: Dzisiaj ponad połowa lecznic w Polsce przeznacza na pensję ponad 80% swojego budżetu. Od dyrektorów kilku szpitali powiatowych usłyszałem, że w ich placówkach zdarza się, że wynagrodzenia pochłaniają nawet 90% wszystkich wydatków. Wobec tego zarządzający tymi placówkami komentują, że zastosowanie tych nowych zasad to będzie dla nich na pewno duże wyzwanie.
12: Jaka jest ich propozycja?
13: Chcą zmiany przepisów, które teraz, raz w roku, w lipcu, gwarantują podwyżki dla medyków i proszą o wyhamowanie tempa tych podwyżek. Jak ustaliłem, szefowie części szpitali rozważają kampanię, której główne hasło może brzmieć: mniej pieniędzy na pensję, to więcej pieniędzy na leczenie.
12: Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Miała 99 lat. W powstaniu walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek. Tak wspominała w rozmowie z RMF FM początek tego zrywu.
14: Były strzały. Były już pierwsze trupy na ulicy. 5 sanitariuszek, a za chwilę było 4, bo jedna od razu zginęła. I to wszystko było takie niesamowite. No, jesteśmy na ulicy. Trupy leżą na ulicy przed nami. Zaczęła się strzelanina i tylko myślimy o tym, czy się uda. I jesteśmy przekonane, święcie przekonane, że się uda.
12: Po wojnie Wanda Traczek-Stawska do końca lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. W ostatnich latach aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości.
15: Rozmowa oparta na faktach.
12: Czas na poranną rozmowę w RMF FM. Piotr Salak i jego gość. Witamy i zapraszamy.
16: Dzień dobry, gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Jeszcze się nie nauczyłem, panie przewodniczący. Dzień dobry. Bezpartyjny człowiek, rozumiem.
7: No tak, w tym momencie tak.
16: Ale do 15 października, bo 15 października pan przystąpi do partii, która się będzie nazywała?
7: A, to trochę niespodzianek musi pozostać.
16: No nie, ale chyba pan mnie nie zaskoczy, bo rozumiem, że partia się będzie nazywała Rozwój Plus, bo stowarzyszenie się przekształci wtedy w partię.
7: No, tego nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Zobaczymy, czy nie będzie niespodzianki.
16: Czy Marcin Romanowski, który na 99%, jak mówi premier Donald Tusk, jest w Naddniestrzu, powinien stawić się przed polskim sądem?
7: No to tutaj wie pan, tu jest kilka spraw. Pierwsza sprawa jest taka, że...
16: Nie, to jest proste pytanie, powinien się stawić?
7: Nie, jest kilka spraw jednak. Jedna sprawa jest związana z tym, że no, te metody, które Donald Tusk i jego służby wykorzystują do walki...
16: Ja pytam pana na razie o Marcina Romanowskiego.
7: No ja chcę i odpowiadam na to. To uważam za skandal. Jest sprawa druga, natomiast samego pobytu. I tak jak uważałem, no dopóki to był azyl na Węgrzech, no to było to wytłumaczalne. No, w Naddniestrzu, jeżeli to by była prawda, no to jest to dla mnie niewytłumaczalne i tyle. Natomiast
16: powinien wiem wrócić do Polski?
7: Tym, natomiast wie pan, wiem o tym, no nie powinien na pewno tam przebywać. Wiem o tym, że jak Donald Tusk mówi nawet, że coś na 100% będzie, to nie jest to pewne.
16: Pytanie,
7: a co dopiero na 99%.
16: Czy powinien stawić się przed polskim sądem, pańskim zdaniem?
7: Proszę pana, odpowiadam panu. No na pewno nie powinien, przebywać w Naddniestrzu.
16: No, ale to nie usłyszałem tej odpowiedzi. Tak. Czy powinien się stawić przed polskim sądem, czy nie?
7: No ale tak jak pan mówi, no jeżeli ma azyl w jakimś kraju sojuszniczym w Polsce, z Polską, no to nie widzę w tym problemu.
16: Czy ta sprawa jest obciążeniem dla Stowarzyszenia Rozwój Plus?
7: Dlaczego miałaby być obciążeniem dla Stowarzyszenia?
16: A niech mi pan przypomnie, w którym rządzie wicepremierem był Marcin Romanowski?
7: No wicepremierem w żadnym nie
16: przepraszam,
7: był
16: wiceministrem?
7: No wiceministrem był w naszym rządzie, rzecz jasna.
16: Którego szefem był Mateusz Morawiecki, czyli przewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. To w takim razie nie jest to obciążenie dla Rozwój Plus?
7: Nie, bo był koalicjantem. Była to koalicyjna partia, która go rekomendowała. I
16: Mateusz Morawiecki nie miał żadnego wpływu na obsadę Ministerstwa Sprawiedliwości także?
7: No nie miał wpływu na obsadę Ministerstwa Sprawiedliwości.
16: Na wiele ministerstw nie miał wpływu?
7: Nie wiem, na wiele czy na niewiele, ale na pewno nie miał wpływu na Ministerstwo Sprawiedliwości. Ale to wie pan, to jest rzecz zrozumiała w sytuacji w systemie parlamentarno-gabinetowym, w którym no, trzeba zdobyć większość w parlamencie. Był koalicyjny komitet, były trzy partie, które były w tym komitecie. No i to jest jasne, że koalicjanci mają jakieś tutaj
16: ale
7: prawo do działania.
16: Ale premierem odpowiadającym za swojego wiceministra Mateusz Morawiecki.
7: Nikt też nie jest duchem świętym, pan premier również. Jeżeli pan mu przypisuje takie zdolności, to bardzo miło, ale to trochę na wyrost, żeby wiedział, co też pan Romanowski zrobi kilka lat po odejściu z rządu.
16: Internetowe konto imigranta, co to za pomysł?
7: O, to jest jeden z pomysłów na to, by przywrócić, rzeczywiście odzyskać tą kontrolę nad migracją. Samo internetowe konto imigranta, no to wpisuje się w jeden z pięciu filarów pod nazwą ścisła kontrola. To znaczy...
16: Każdy migrant będzie dostawał takie konto?
7: Tak, każdy.
16: Nawet, który przyjeżdża tutaj do pracy, będzie wysoko uposażonym biznesmenem, pracował w banku, też będzie dostawał takie konto, rozumiem.
7: A dlaczego nie? Każdy. I no, to jest jasne, że wiążą się z tym obowiązki pewnego rodzaju. I to jest jasne, że chcemy mieć kontrolę. No, niech pan zobaczy, że właśnie brak takiej sytuacji doprowadził już w Polsce do wielu tragedii. Że na przykład osoby, które legalnie...
16: Do afery wizowej także, prawda? A kto by wtedy był premierem?
7: Ale sekundę. Osoby, które przyjechały do Polski, czyli legalnie przyjechały, no dostał ktoś tam wizę na 3 miesiące, po czym polskie służby nie robią nic, i to, bo nie mają też do tego specjalnych narzędzi żadnych, nie są w stanie zareagować w sytuacji, gdy ktoś przebywa dalej na terytorium Polski. A więc my mówimy o tym jasno, że trzeba wdrożyć zupełnie nową politykę migracyjną.
16: Stawiamy tutaj kropkę. Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24.
12: Dziękujemy. Rozmowa trwa w Radiu RMF 24. Polecamy także Fakty o 8.30.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Poczekajcie, sprawdzę jeszcze, jaki dzisiaj biometr. Zawsze to jest jakieś wytłumaczenie, dlaczego czujemy się tak, a nie inaczej. No, na południu Polski niekorzystny, centralna Polska niekorzystny, na Warmii i Mazurach dzisiaj korzystny biometr, czyli jeśli nie jesteście na Warmii i Mazurach, możecie się tym wytłumaczyć. Wszystkie jakieś niepowodzenia dzisiejsze to wszystko przez biometr.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: No i przypominam, jeśli dopiero teraz wybieracie się z domu, ubierzcie się trochę cieplej, do poranku takie 13-14 stopni. No nie napawa to optymistycznie i nie nastraja to jakoś tak wakacyjnie, urlopowo. Może lepiej będzie przy najlepszej muzyce. Męskie granie orkiestra.
17: Mam supermoce, mam
11: we Wstawaj Szkoda Lata.

godzinie 8. Ceny malin w hurcie spadły o połowę. Taniej też w sklepach i na bazarach, czy tam w sieci. Po prostu ilość polskich malin na rynku znacznie wzrosła, przez to ceny spadły i to znacznie. I super! I to jest w końcu ten moment, kiedy będzie można kupić maliny i to bez brania chwilówki.

którzy już może dotarli do pracy, którzy może mieli gorszy dzień od samego rana dzisiaj, spokojnie, będzie lepiej. 21 minut po godzinie 8. Wyjazdy wakacyjne cały czas trwają. I tutaj jeden z portali zadaje pytanie: namiot na dachu samochodu, czy to dobry pomysł? No moim zdaniem dobry, ale zły, bo ciężko się wbija śledzie w dach auta i zostają ślady.

0: sama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
7: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
6: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
8: Kup w Media Expert airfryer Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A artykuły Wizir kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
18: Po reklamie.
19: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
20: Kolejne utrudnienie w ruchu pociągów na Mazowszu. Na odcinku Sulejówek-Miłosna, Warszawa-Rembertów doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Pociągi do Siedlec i Mińska Mazowieckiego mają nawet 30 minut opóźnienia. Usuwanie awarii może potrwać do 10. Dziś przesłuchany zostanie youtuber Stu. Chodzi o aferę znaną jako Pandora Gate. W ubiegłym tygodniu, przypomnę, youtuber został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski. Wcześniej tamtejszy sąd zgodził się na jego ekstradycję. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia w związku z zarzutami o czyny pedofilskie i rozpijanie nieletnich. Jeżeli Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to jest to niewytłumaczalne. Mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber, poseł i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wczoraj premier Donald Tusk oświadczył, że służby innych państw z regionu potwierdziły na 99% miejsce pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości właśnie w tym zbuntowanym prorosyjskim regionie Mołdawii.
21: Dopóki to był azyl na Węgrzech, no to było to wytłumaczalne. No, w Naddniestrzu, jeżeli to by była prawda, no to jest to dla mnie niewytłumaczalne i tyle. Natomiast
22: powinien wrócić do Polski?
21: Natomiast wie pan, wiem o tym, no nie powinien na pewno tam przebywać.
20: Na Romanowskim ciążą poważne zarzuty związane z nieprawidłowościami w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Cała rozmowa Piotra Selaka z Łukaszem Schreiberem jest na rmf24.pl.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Zaczynamy fakty sportowe, które przygotował Cezary Dziwiszek. Witamy, Czarku. O której spotkanie z Dian Paris?
0: Godzina 17, całkiem przyzwoita dla kibica. Świątek i Paris zagrają na Grandstand Court jako pierwsze. Więc mecz nie powinien się opóźnić, o ile nie będzie padać, bo według prognoz w Cincinnati może dzisiaj pokropić. Iga do tej pory grała z Francuską tylko raz i pewnie wygrała ponad 2 lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Dwóch piłkarzy ma dołączyć do Krakowi. Tunezyjski skrzydłowy Saifalah El-Tayef i belgijski napastnik Mohamed Berthe. Ma to być odpowiedź nie tylko na słabe wyniki sportowe, ale i doniesienia medialne możliwej sprzedaży klubu przez amerykańskiego właściciela Roberta Płatka. Klub zdementował te pogłoski w oświadczeniu i zaprzeczył, jakoby biznesmen zgarnął pieniądze z transferu Oskara Wójcika do Werderu, a potem pożyczył je klubowi. W sobotę rusza memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wystąpi wielu naszych lekkoatletów, których fani mogli oglądać na Mistrzostwach Europy, m.in. biegaczki Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i Pija Skrzyszowska.
1: Nie jest to impreza mistrzowska, ale jedna właśnie z ciekawszych meetingów u nas w Polsce przed polską publicznością. Nie nastawiam się na żaden wynik w Chorzowie. Nastawiam się, żeby po prostu być zdrową i dobrze pobiec i być po prostu czerpać przyjemność z tego startu. Mimo, że jestem w życiowej formie, nie obiecuję, że te wyniki się teraz pojawią. Uważam, że już jeszcze dobrze

Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Koszalina, Poznania. Tam będzie tego deszczu najwięcej, choć do Wielkopolski deszcz dotrze trochę później. Tak patrzę na godzinę 17, wtedy już na przykład w Poznaniu, w Bydgoszczy też będzie padać. Piła, Grudziądz, Szczecinek, Trójmiasto też dzisiaj z deszczem. No i temperatura, patrzę po południu, nad samym polskim morzem, no tak więcej niż 17-18 stopni. Nie, to dzisiaj nie będzie. Czyli dzisiaj dzień planszówek. 25 minut i będzie dziewiąta.

Depeche Mode w RMF FM. No to tak na osłodę tej pogody. A ja zapowiedziałem dzisiaj jedną rzecz. Dzisiaj razem przejdziemy do historii. Dzisiaj ustalimy nowy rekord, bo rekordowo dużo z was wygra dzisiaj pieniądze w RMF FM. Aż 115 osób w finale z sejfami. Ktoś z was zagrał ponad 1 000 000 złotych i aż 114 osób zgarnie dodatkową kasę. I teraz najlepsze, bo to jest bardzo proste, bo wejdziecie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Jak wejść do gry, hasło RMF wyślijcie pod 7474 albo zagrajcie online na www.rmf.fm, tam też czekają specjalne promocje. I teraz tak, jednym SMS-em, jednym wejściem do gry gracie o 1 000 000 i jednocześnie o tych 114 dodatkowych nagród. I uwaga, uwaga, tak między nami, przez 10 minut każdego SMS-a pomnożę razy 1 000 000.

możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień.

tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł.

0: krzeseł, polanki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
15: Telewizor Haier 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
2: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

tej porze zamiast kawy. 9 minut i będzie 9:00, tu RMF FM, tu Wstawa i Szkoda Lata. I teraz mam idealny temat dla tych, którzy może jeszcze właśnie przed urlopem, może jeszcze wyjeżdżacie w podróż z dziećmi. I tutaj mam nagłówek: wakacje z dziećmi, sprawdź miejsca, w których dzieci się nie nudzą. To ja od razu bez czytania wymienię kilka. Fotel przed telewizorem, tablet,

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Reklama.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Gramaż 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
1: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
3: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
4: Teraz Media Expert, karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przez Max w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji Wagacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
8: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
11: Pora na wakacje.
10: Pora na hybrydę z rabatem.
12: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Po reklamie.
14: No i mamy godzinę 9:00, czas na fakty w RMF FM. A te zebrał dla nas Tomasz Weryński.
15: Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Najciężej ranni pozostaną w szpitalach. Potem w faktach ważne informacje z polskich dróg. 6 samochodów osobowych zderzyło się na śląskim odcinku autostrady A4. A na koniec sery i wielka serowarska pasja. Pyszne bo polskie zawitało do Izbicka na Opolszczyźnie. Do Polski powrócą dziś kolejne osoby poszkodowane w niedzielnym wypadku na Węgrzech. Na miejscu pozostaną natomiast osoby poważnie ranne, których stan nie pozwala na przewiezienie do kraju. W Miszkolcu, gdzie leczone są najtrudniejsze przypadki, jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Witamy, Pawle. Co wiadomo o dzisiejszym transporcie?
16: No, na Węgrzech wciąż przebywa przedstawiciel zespołu pomocy humanitarno-medycznej, który po konsultacji z miejscowymi lekarzami przygotowuje transport poszkodowanych do Polski. Do kraju ma dziś powrócić 12 osób rannych, które wymagają podróży w pozycji leżącej. Wylecą oni z Debreczyna do Rzeszowa, skąd będą przetransportowani do miejscowych placówek medycznych. Przy rannych krewnych czuwają członkowie rodzin. Jak podkreślają, poszkodowani zostali otoczeni profesjonalną opieką.
17: Cała opieka w szpitalu tak naprawdę jest super i czuć to, że jakby osoby, które pracują w tym szpitalu w Wegerze, one naprawdę się troszczą i robią wszystko, co mogą, żeby wszystkim, którzy tutaj są, pomóc. No tylko nie do przeskoczenia jest po prostu ta bariera językowa, która była tu ogromna.
16: Mówiła mi pani Karolina, której rodzice ucierpieli w niedzielnym wypadku. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
15: Karambol na śląskim odcinku autostrady A4 w pobliżu Rudy Śląskiej na jezdni w stronę Krakowa zderzyło się 6 samochodów osobowych. Ruch odbywa się tam pasami lewym oraz awaryjnym. Utworzył się 5-kilometrowy korek. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 92 w Łódzkiem. Między Kutnem i Łowiczem zderzyły się 2 samochody osobowe. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.
13: Fakty RMF FM
11: na talerzu.
15: Pyszne po polskie dziś na Opolszczyźnie. Na początek odwiedzamy miejsce, gdzie dojrzewają nie tylko sery, ale też wielka serowarska pasja. Jesteśmy w Izbicku, gdzie słuchacze RMF FM zaprosili nas do serowarni Wiejskie Dobroci. Na miejscu Magdalena Wojtoń i Anna Kropaczek. Witamy was serdecznie.
18: Dzień dobry.
15: Co to za miejsce?
18: To jest małe rodzinne gospodarstwo małżeństwa Mireli i Piotra Pateroków. Mleko wykorzystywane do produkcji serów pochodzi od waszych krów, które tutaj mają raj na ziemi.
19: No tak, mają pastwisko, ewentualnie w czasie suszy są dokarmiane sianem i to stanowi ich podstawę diety.
18: I to, co jedzą, wpływa na to, jak smakuje mleko, a później jak smakują sery.
19: Tak, przede wszystkim na skład mleka, a mleko wpływa na smak sera.
20: Teraz są 2 minuty po godzinie 9. Co wy zwykle robicie o tej porze w serowarni?
19: O tej porze już sklepik jest otwarty dla klientów. Od 9 można do nas przyjeżdżać na zakupy. No i przede wszystkim jesteśmy też w trakcie produkcji sera.
20: I jesteście już po śniadaniu?
19: Tak.
20: I co jecie na śniadanie?
19: Sery. Najczęściej sery.
18: A taki dzień, o której się zaczyna? O której trzeba już iść do waszych krów,
19: przed
18: koleżanek?
19: Przed 6 już na pewno musimy być na nogach.
18: To dużo pracy, no ale też dużo, powiedzmy, owoców. Podejdźmy tutaj do stołu, gdzie przygotowaliście mnóstwo serów tutaj z waszej produkcji. Co leży na stole?
19: Co leży na stole? Na stole leży przede wszystkim mleko, nasze masło. Mamy kuleczki do smarowania w oleju nierafinowanym, jest też pasta, jest tradycyjny smażony ser, nasz taki tradycyjny produkt. Mamy gołdę, żółty ser, twardy, coś w rodzaju fety. I wędzony.
18: Gdybyście wiedzieli, jak to pachnie, to jeszcze pewnie słyszycie, wieje wiatr, który sprawia, że te zapachy tak naprawdę tak krążą koło nas. Za godzinę spróbujemy, jak smakuje strzelecki wędzony, czyli ser, który otrzymał, uwaga, brązowy medal Światowego Konkursu Serowarskiego w Brazylii.
15: Bardzo dziękujemy. Z Anią i Magdą słyszymy się punktualnie o 10:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Czego możemy spodziewać się w pogodzie? No przyzwyczaić się trzeba do tego, co już mamy, bo ta temperatura zostanie z nami na dłużej. Zostanie też z nami na dłużej deszcz. Opady deszczu no, możliwe tak naprawdę przez najbliższe dni. No i temperatura, do której powinniśmy się przyzwyczaić, czyli tak 20-22 stopnie. To taka średnia popołudniowa, natomiast do poranku no... Koniecznie jeden sweterek więcej, później można go zrzucić. 9:05, tu RMF FM, tu Wstawa i Szkoda Lata. I Dua Lipa. Na początek tej godziny, za chwilę Enrique Iglesias. Będzie męskie granie orkiestra. Dajcie głośniej, Jacek Tomkowicz. Cześć ponownie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Niezmiennie. Wspaniale. Wspaniale się tego słucha. Kwadrans po godzinie 9. Donald Trump, to doniesienia z Ameryki, opublikował kontrowersyjną grafikę, na której cieśnina Ormus jest zaznaczona jako amerykańska. I sam prezydent USA napisał: podoba mi się pomysł ogłoszenia jej jako terytorium USA. Nasuwa się tylko jedno pytanie. Panie prezydencie, czy ta cieśnina jest teraz z panem w pokoju? Bo jeśli jest, to by wiele wyjaśniało.
2: Wstawaj, szkoda lata. Tylko w RMF FM.

0: Letcon. Zapowiada, żeby się niczym nie martwić i to jest bardzo dobry plan. Nawet jeśli planujecie właśnie urlop i coś tam w tej prognozie pogody wychodzi, że będzie deszczowo. Spokojnie, może dobra książka, bo tutaj takie pytanie pod 3322. Jadę na urlop. Czy moglibyście polecić jakąś książkę, która sprawiła, że się popłakaliście? Podręcznik do matmy, także nie musisz dziękować.
1: Reklama.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: wymarzony samochód już na Ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: MOK 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Z RMF FM najlepiej.

0: muzyczna nowość. Sylwia Grzeszczak. Premiera tej piosenki była w programie Byle do lata, także bikini w kolorach mango będzie mi się kojarzyło z wakacjami 26. Za 17 minut godzina pierwsza. A propos wakacji, dostałem od słuchaczki Weroniki. Smażalnia w Stegnie, wywieszona kartka, cytuję: drodzy goście, proszę nie pytać, czy ryby mają ości. Owszem, mają i nie wiemy dlaczego. Ktoś się opisał, a i tak wiemy, jakie padnie pytania przy zamówianiu.
1: Reklama.
2: Mega,
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej.

0: rozdane.
1: To jest Lato na Bogato.
2: I już nagrody warte prawie 3 miliony rozdane.
3: Super, rewelacja, dziękuję.
4: A dziś znów mamy milion.
5: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
6: RMF FM, tu spełniają się sny.
7: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
14: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Alkar.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: No i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Hi, I'm Zara Larsson.
4: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Po reklamie.
13: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 5:45. Świt w Bieszczadach. A w RMF FM.
2: Czy w polskim hymnie będą zmieniane słowa? Taka petycja została złożona w kancelarii prezydenta, żeby wywalić z drugiej zwrotki Napoleona Bonaparte i dać w to miejsce Bolesława Chrobrego, bo według wnioskodawców bardziej na to zasługuje Chrobry niż Napoleon Bonaparte. Dobre, ale może idźmy dalej, tak żeby było na czasie. Może albo Zenek Martyniuk, albo Małgorzata Rozenek.
1: Wstawaj, szkoda lata. I najlepsza ekipa już jutro.
3: Reklama.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
9: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
11: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
12: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
14: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowid. Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
17: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
17: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
18: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Po reklamie.
19: I już prawie godzina 13, więc dajmy głośniej, posłuchajmy faktów RMF FM. Szczegóły zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
20: Zapraszam. Premier Donald Tusk ogłosił zmiany w podatkach. Jakie to konkretnie zmiany i kto na nich skorzysta? O tym za moment. Utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A4 w Śląskiem. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W tych faktach także smaki opolszczyzny. To w tym regionie jesteśmy dziś z naszą wakacyjną akcją. Pyszne, bo polskie. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, zapowiedział premier. Donald Tusk poinformował na konferencji prasowej, że wraz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim przygotował propozycję zmian podatkowych, które miałyby zacząć obowiązywać od przyszłego roku.
21: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, mówimy cały czas o płatnikach PIT-u oczywiście, przygotowaliśmy stawkę 24%.
20: Premier zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Więcej o zapowiadanych zmianach podatkowych o 14 w relacji naszego reportera. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, a oleju napędowego 7,52 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż dziś o kilka groszy. Uwaga kierowcy, dwa samochody osobowe zderzyły się na czwórce w pobliżu Rudy Śląskiej. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Katowic. W Chorwacji zatrzymano Ukraińca podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream w 2022 roku, poinformowała prokuratura federalna Niemiec. Według agencji DPA to Wołodymyr Żurawlow, którego wydania niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości odmówił polski sąd jesienią ubiegłego roku. Ukrainiec ma zostać przetransportowany do Niemiec, gdzie ma stanąć przed sądem.
0: Wakacje z faktami RMF FM.
20: Gruszka, bohaterką akcji Pyszne bo Polskie. Nasz żółto-niebieski konwój dotarł na Opolszczyznę. Jesteśmy w Hajdukach Nyskich, miejscowości dumnej ze swojej 200-letniej gruszy. Cuda z tego owocu wyczarowują panie z miejscowego koła gospodyń wiejskich, a testerkami smaków są Magdalena Wojtoń i Anna Kropaczek. Witamy panowie.
2: Tak, mamy to szczęście.
20: No właśnie, zazdrościmy. Co was zaskoczyło?
2: Chyba to, że tak dużo i tak dużo różnych potraw można wyczarować z tego owocu. Mnie osobiście zaskoczyły flaczki, które przyznam jadłam pierwszy raz w życiu, bo nie jem mięsa. Tutaj flaczki były z gruszki właśnie i z ciecierzycy. Przepyszne!
22: Tak, z kabanosami.
2: Odsunęłam.
22: Dosyć słodki smak i dosyć ciekawe, tak.
23: Tak, mnie też flaczki z gruszką zaskoczyły, ale ja cały czas tutaj patrzę na takie ciasteczka, bo ja bardzo lubię słodkie. I to są ciasteczka również z gruszką w roli głównej.
24: Tak, to są nasze hajduckie ciasteczka maślane z konfiturą gruszkową.
2: No i w kształcie gruszki.
24: W kształcie gruszki, dokładnie. Właśnie te ciasteczka moja mama upiekła na konkurs kulinarny. No i kiedyś wygrały właśnie konkurs i dlatego są naszym produktem regionalnym.
23: I do tego ja je będę zaraz jeść.
2: Polecam Cianiu gorąco, bo przepyszne. Rewelacyjne. Jak my teraz mamy tutaj rozmawiać?
23: Właśnie.
2: Ciastka, flaczki, co jeszcze z gruszki można u was dostać przepysznego?
22: Hajduckie niebo, z gruszką również mamy ciasta, różnego rodzaju dania, kompot, który na naszych festynach bardzo, bardzo
2: robi wrażenie.
23: Ostatnio braliśmy udział w konkursie w Bierkowicach, w konkursie kulinarnym i wygraliśmy konkurs z naszą golonką, z musem właśnie mus chrzanowy i z gruszką.
2: Wow, jesteście fantastyczni i dziękujemy też bardzo za piękną muzykę w tle. No i ruszamy dalej, kierunek deser i głuchołazy.
20: A my już jesteśmy ciekawi.
25: No właśnie, w głuchołazach lody, a u nas chcieliśmy pozdrowić wszystkich mieszkańców gminy Nysa i nie tylko, ale przede wszystkim naszej malewniczej w miejscowości Hajduki Nyskiej. Nie zapraszamy, można odpocząć w cieniu gruszy.
20: No to już wiemy, że to mają być lody na ten deser. Słuchamy i oglądamy relacja na Instagramie RMF24.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Słyszałem, że gruszka to jest ulubiony owoc pięściarzy. Nic się tak nie sprawdza na treningach. Flaczki z gruszki. Podejrzewam, jak to się robi. Byle do lata. Daniel Dyk, dzień dobry. Może teraz Belinda Carlisle? RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem.

0: RMF i muzyka najlepsza pod słońcem. 13.18, w sieci coś trafiłem takiego. Chcesz mieć psa? Musisz uzyskać certyfikat. Na szczęście nie u nas. Władze Austrii wprowadzają taki wymóg. Chociaż właśnie, żeby przechodzić obowiązkowe szkolenie, to może być ciekawe, gdyby to działało też w tę drugą stronę, prawda? Bo do tej pory psy na szkoleniach uczą się na przykład, jak podać łapę. Dlaczego właściciele nie mogliby nauczyć się znacznie pożyteczniejszej sztuczki, jak podać karmę?
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Dzieciaki, bystrzaki, no te to mają pomysły.
4: Zdanie, które mnie zmroziło: mamo, wypiłem szampon.
3: Bo przecież upał był. Dzieciaki, bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Tu nie musisz walczyć o leżak.
18: Tu możesz zapomnieć o terminach.
17: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
20: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
21: Pan Rębiszewski?
22: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
21: No to życzę szczęścia.
22: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
23: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

dziś ustanawiacie z nami nowy rekord. Rekordowo wielu słuchaczy wygrywa dzisiaj pieniądze w RMF-ie. Z ostatniej chwili, uwaga, uwaga, już ponad 100 osób wygrało dodatkową kasę, a my obiecaliśmy, że będzie aż 115 zwycięzców, a więc to już naprawdę ostatni moment, by wejść do gry i od razu możecie się dowiedzieć, ile trafi na wasze konto. Ostatnie nagrody dodatkowe czekają, wy nie czekajcie. To jest ostatnia szansa, żeby jednocześnie zagrać o 1 000 000 złotych w wakacyjnych sejfach. No i właśnie o te nagrody dodatkowe, jeden SMS. Która godzina? Okej, musimy dać wam mocne 10 minut. Zdobywacie teraz aż 1077 losów. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 i już. Albo łapiemy bonus na stronach www.rmf.fm. 115 osób musi dzisiaj wygrać, żebyśmy mieli rekord. Dzisiaj przechodzimy razem do historii. To jest lato na bogato w RMF.fm. Ściskam kciuki, żeby padła też nagroda główna. Aż 1 000 000 złotych. 1077 losów pomoże. RMF 7474.

0: Polacy jedzą coraz mniej. Właśnie trafiłem w sieci, czytam, zaskakująca zmiana na talerzach. Że mniej? Ja wiem, czy to zaskakująca zmiana. Kto płacił za rybę w smażalni i gofry na deptaku, na pewno nie jest zaskoczony.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol.
2: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach maluchów.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
2: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicieś wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
2: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
6: Zapraszam, Paweł Fajdek.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.

0: kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
3: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

Już tylko minuta i 18 sekund. Łapiecie 1077 losów w grze o milion złotych i w sumie o 114 nagród dodatkowych. 115 osób wygrywa pieniądze dzisiaj. Będzie rekord. Ale to już ostatni moment. Hasło RMF. Ślemy pod 7474.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

0: reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Tego lata o poranku w RMF FM.
8: Skowron, Olbratowski,
9: Tomkowicz.
8: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
10: Ja jestem jedna.
8: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: No i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
16: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
15: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Prawie godzina 14, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
3: Dwie osoby trafiły do szpitala po wybuchu kutry w porcie rybackim w Jestarni. Potem szczegóły zmian w podatkach, które ogłosił premier wraz z ministrem finansów. Kwota wolna nie wzrośnie.
4: W roku 2027 i w roku 2028 kwota wolna jest mało realna.
3: W Faktach także zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
5: Za te dwa dni, drodzy Państwo, Zakopane staje się światową stolicą kultury ludowej.
3: Na zegarze 14. Wybuch kutry w porcie rybackim w Jestarni. Dwie osoby trafiły do szpitali. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co ustaliłeś?
6: Do wybuchu doszło podczas pracy związanych z czyszczeniem silnika w tym kutrze rybackim. Jak potwierdza Agnieszka Selewska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku, dwóch mężczyzn jest poszkodowanych, mają około 50 lat. Jeden z nich został zabrany karetką do szpitala w Wejherowie, natomiast poważnie poszkodowany przetransportowany został śmigłowcem LPR do jednego ze szpitali w Gdańsku. Służby jeszcze nie wiedzą, co doprowadziło do tego wybuchu. Teraz pracują na miejscu, aby to ustalić.
7: Aktualny obraz faktów.
3: Słodko-gorzki komunikat premiera i ministra finansów w sprawie podatków. Jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, ale również podwyżkę podatków dla największych firm. Nie będzie też podniesienia kwoty wolnej od podatku, co było kluczową obietnicą wyborczą Koalicji Obywatelskiej. W Faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF
8: FM. Dzień dobry, jestem.
3: Witamy, Igorze, ilu osób będą dotyczyć te zmiany.
8: Około 3,5 miliona podatników według wyliczeń ministra finansów. W portfelach tej grupy ma zostać średnio 3600 zł rocznie. Takiej zmiany nie odczują osoby, które zarabiają poniżej 130 tysięcy złotych w skali roku. Nie będzie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Premier Donald Tusk przekonuje, że budżet państwa ma teraz inne wyzwania.
9: My na pewno w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zobowiązania zrealizować. Przezbrojenie naszej armii to jeszcze dużo pracy i dużo środków potrzebujemy. Na pewno w roku 2027 i w roku 2028 kwota wolna jest mało realna.
8: Szef rządu zapowiedział też zmiany, które dotkną najlepiej zarabiających. Dodatkowy podatek, tak zwana danina solidarnościowa dla osób z dochodem powyżej miliona złotych rocznie, wzrośnie z 4 do 5%.
3: Jak Donald Tusk wpłynął na sprawę Marcina Romanowskiego? Z przekazanej wczoraj przez premiera wiadomości, że Romanowski na 99% jest w Tyraspolu, w Naddniestrzu, nikt chyba nie ucieszył się bardziej niż adwokat byłego wiceministra sprawiedliwości. Mecenas Bartosz Lewandowski już wczoraj skierował do sądu wnioski o przesłuchanie w tej sprawie Donalda Tuska, który, jak mówi adwokat, udzielił Romanowskiemu nieoczekiwanego wsparcia. Na linii dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, na czym polega to wsparcie?
10: Adwokat chce wykorzystać słowa premiera do potwierdzenia, po pierwsze, wiarygodności tego, co o miejscu swojego pobytu napisał sądowi jego klient, a po drugie, co jeszcze istotniejsze, wsparcia głosem Donalda Tuska wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego.
11: Pan premier Donald Tusk de facto potwierdził publicznie fakt, że ma wiedzę o tym, że Marcin Romanowski przebywa poza terenem Unii Europejskiej. To jest niezwykle przydatne w obu postępowaniach, czy o wydanie listu żelaznego, czy o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
10: Mówi Bartosz Lewandowski. Obrońca liczy na to, że skoro według premiera i służb poszukiwany przebywa poza Unią, to sąd uchyli niedziałający przecież w Naddniestrzu Europejski nakaz aresztowania Romanowskiego i to dzięki słowom premiera.
3: Zakopane przygotowuje się do największej imprezy kulturalnej w wakacje i jednej z największych tego typu w Europie. Pojutrze rozpocznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
12: Odwiedzą nas zespoły z wielu krajów. Węgry, Senegal, Turcja, Bośnia, Hercegowina, Rumunia, Czechy, Portugalia, Chorwacja, Bułgaria, Słowacja. No i oczywiście nasze polskie zespoły.
5: Za te dwa dni, drodzy Państwo, Zakopane staje się światową stolicą kultury ludowej, gdzie przyjeżdżają do nas wspaniali artyści. Bardzo bogaty program. A w to jeszcze nie wił o tym święcie, to przyjeżdżajcie, bo to wszystko zaczynamy od 21 do 27 sierpnia. Czekamy na was.
3: Zapraszali burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz i dyrektor artystyczny festiwalu Hanna Rybka. Fakty RMF FM wracają punktualnie o 15, w nich m.in. zaproszenie na deser naszej akcji Pyszne bo Polskie na Opolszczyźnie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: deser za godzinę, czyli to teraz trzeba pomyśleć o obiedzie. Macie w pracy przerwę obiadową, lunch, nie? Coś takiego? Dobra, nie było pytania, chociaż na muzykę zróbcie sobie przerwę. Mamy solidną dawkę dla was. Tu Daniel Dych, byle do lata.

0: dwóch Polaków. Lewandowski i Chopin promują Polskę za granicą. Właśnie trafiłem coś takiego w sieci. A przypomnijcie mi, Chopin w którym klubie gra?
1: Reklama. Kaufland jest też. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska. A.
10: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
11: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
18: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
19: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
21: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

myślę, że można ogłaszać. Wakacyjne sejfy w RMF FM. Mamy nowy rekord! Mamy to! Słuchajcie, nagrodziliśmy już 114 osób dzisiaj. 114 osób! Nigdy wcześniej nie wygrało tyle słuchaczy jednego dnia. 114 osób ma już pieniądze i może wydawać sobie na wakacje, w czasy. Na co tylko sobie wymyśli. Wszystkim wam gratulujemy. No i bardzo dziękujemy, bo bez was ten rekord polski by się po prostu nie udał. 114 nagrodzonych. Jeszcze raz wielkie brawa. Ale chwila. Obiecaliśmy, że wygra 115 osób. Ta ostatnia osoba oczywiście zagra o sejfy. A tam dziś czeka 1 000 000 złotych. Cały czas więc trzymam kciuki za wasze szczęście. No i spróbuję pomóc szczęśliwym bonusem. 7 szczęśliwa, więc niech to będzie 7 minut. Zdobywacie w tym czasie 1001 losów w grze o 1 000 000 złotych. Wystarczy teraz wysłać hasło RMF SMS-em pod numer 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. 1001 losów. 7 minut. Nie czekajcie. RMF 7474.

ktoś z was jeszcze miał to na swojej kasecie? Pozdrawiam wszystkich rówieśników. Słuchajcie, patrzę na zegarek, ucieka szczęśliwy bonus. Już tylko 4 minuty w wakacyjnych sejfach. Kto teraz zagra, otrzymuje 1001 losów i gramy o 1 000 000 złotych w wakacyjnych sejfach. Podkreślam, RMF 7474.

0: Systems bez końca na antenie RMF FM. Ten chłopak przypomina, że jest chyba miłością połowy dziewczyn w Polsce. Widziałem ostatnio takie wideo, jak on kokietuje na tych koncertach.
1: Ale dziewczyny, ja czytałam ploteczki, że podobno zajęty, to jeszcze nie potwierdzone, ale...
0: A, widzisz, no to dziewczyny.
1: Żeby nie było.
0: Możecie powzdychać.

0: powiedzieć, ale no raczej bym nie zarywał do Oscara. A co ty taka rozmarzona? Bo właśnie widzę, że ty tak, coś patrzysz w ekran i się śmiejesz.
1: Ja cały czas w sieci, w internecie. Słuchajcie, pan Darek z nadmorza, dokładnie, podczas sprzątania plaży na Helu, znalazł w splątanych sieciach półkilogramową bryłę bursztynu. Taka historia. Podobno ten okaz może być wart nawet kilkanaście tysięcy złotych dla ciebie.
0: Ale powiem ci, że uczciwy układ, bo pan Darek sprzątał, a Bałtyk po prostu płacił.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyny.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
2: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
7: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
7: Na Golasa?
8: Tak.
7: Zupełnie?
9: Wszędzie.
7: Zupełnie.
10: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
6: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Kto Cię zaskoczy bardziej niż Twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki bez

Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Zbliża się godzina 16, czas na najnowsze fakty RMF FM. W studiu faktów ponownie Ewa Kwaśny, której mówimy dzień dobry.
2: Witam ponownie i zapraszam. Agenci CBA w Jeleniogórskim Ratuszu kontrolują zaświadczenia związane z pomocą po powodzi w 2024 roku. YouTuber znany w sieci jako Stu usłyszał zarzuty. Został oskarżony m.in. o przestępstwa seksualne i rozpijanie osób nieletnich. Przed Ligą Świątek mecz czwartej rundy turnieju WTA w Cincinnati zmierzy się z francuską Diane Parry. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do ratusza w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Sprawdzają zaświadczenia po powodzi, które były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie sprzed 2 lat. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jak przebiega ta kontrola?
3: Jak zapewnił mnie rzecznik Jeleniogórskiego Ratusza Marcin Ryłko, kontrola przebiega bez problemów i w pełnym porozumieniu. Nie mamy nic do ukrycia, usłyszałem. Agenci CBA kontrolują procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi z 2024 roku. Kontrola to efekt działań biura, które to prowadzi od kwietnia i dotyczy przestrzegania procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wsparcia przedsiębiorców. Jak przekazał rzecznik urzędu, w Jeleniej Górze wydano około 200 zaświadczeń dla podmiotów, które chciały ubiegać się o popowodziową pomoc.
2: Stuart KB, youtuber znany w sieci jako Stu, usłyszał dziś zarzuty. Dotyczą one rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. W prokuraturze był reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak youtuber zareagował na te zarzuty?
4: Nie przyznał się do winy, odmówił też składania zeznań ani przed, ani po zakończeniu przesłuchania. Nie wyszedł do dziennikarzy, podobnie jak jego obrońcy. 34-latek do prokuratury przyjechał prosto z aresztu. Przypomnę, że trafił tam tydzień temu, potem jak sprowadzono go do Polski z Wielkiej Brytanii. Tam też był w areszcie, czekając na ekstradycję do kraju.
5: Prokurator jeszcze dziś skieruje wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o utrzymanie stosowania tymczasowego aresztowania, który miał związek z poszukiwaniem podejrzanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wdrożeniem listu gończego oraz europejskiego nakazu aresztowania.
4: Mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Sąd jutro ma podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu dla 100. YouTuberowi grozi 15 lat więzienia.
2: A teraz ważna informacja dla kierowców. Utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie zepsuty samochód blokuje lewy pas w kierunku Wrocławia. Za godzinę Iga Świątek rozpocznie spotkanie czwartej rundy turnieju WTA w Cincinnati z francuską Diane Parry. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, co wiemy o rywalce Polki?
6: Dzień dobry. Parry jest niecałe 2 lata młodsza od Świątek, ale jej kariera nie rozwija się tak dynamicznie. Dopiero w tym sezonie osiągnęła największy sukces w turnieju wielkoszlemowym. Awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa, ale nijak ma się to do 4 wygranych Polki w paryskim turnieju. Do tej pory tenisistki zagrały ze sobą tylko raz, ponad 2 lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. I wtedy bardzo pewnie bez straty seta wygrała Iga Świątek. Jeśli Polka potwierdzi świetną dyspozycję, wydaje się, że dziś rezultat może być taki sam. Iga notuje w końcu serię 8 zwycięstw z rzędu, dzięki której wygrała turniej w Toronto. Oby tylko zmęczenie nie zaczęło dawać o sobie znać, bo wszystkie te spotkania zostały rozegrane w zaledwie 13 dni.
0: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Na finał pyszne, bo polskie w Opolskiem. Jesteśmy w Głuchołazach. Słuchacze zaprosili nas do lodziarni Miód Malina. Na miejscu są Magdalena Wojtoń i Anna Kropaczek.
7: Jesteśmy w sercu lodziarni Miód Malina, bo jesteśmy w tym miejscu, gdzie te lody powstają.
8: Od razu zapytam, Justyno, co tak szumi, co tak huczy?
9: Teraz właśnie powstają nasze przepyszne lody krówkowe, a szumi frezer, który tak naprawdę jest odpowiedzialny za to wszystko.
8: I tam się miesza co? Jakie składniki?
9: Tam się miesza właśnie już gotową bazę mleczną ze wszystkimi dodatkami. W tym przypadku jest to krówka głuchołazka. Czekamy do osiągnięcia odpowiedniej temperatury i jeśli ją uzyskamy, będziemy wyciągać już gotowe lody.
7: Za chwilę one wyjadą tutaj po prostu.
9: Tu się dzieje magia, jednym słowem.
8: To chwilkę poczekamy.
9: Dobra.
8: Mamy.
9: Mamy osiągniętą temperaturę odpowiednią i teraz właśnie będziemy wyciągać nasze lody krówkowe.
8: A, otwierasz.
9: Otwieram.
8: Taki włas?
9: Tak jest.
8: Płyną. Ale są puszyste. Chętnie spróbujemy.
7: Takie jedwabiste.
8: Tak, jedwabiste.
7: Tak bym je określiła. Smaku. Pyszne.
9: Tak, 100% naszej głuchołazkiej krówki.
7: Doskonałe.
8: Ocena
10: 11 na 10, wiadomo.
2: Relacje z naszej wizyty na Polszczyźnie znajdziecie na rmf24.pl i naszych mediach społecznościowych, a już za tydzień wielki finał naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Będziemy na Lubelszczyźnie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Jutro zdecydowanie te lody, o których przed chwilą słyszeliśmy w faktach, na pewno się przydadzą, ponieważ lato będzie się nieźle trzymać południa. 30 stopni w Krakowie i Rzeszowie, 29 w Katowicach, a nad morzem przyjemnie. 23 stopnie, więc warto korzystać z ostatnich uroków lata nad Bałtykiem.
11: I ja właśnie mam wrażenie, że takie dwie strefy klimatyczne jutro mamy w Polsce. Na północy naprawdę przyjemnie, z delikatną dozą deszczu, a na południu upalnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Czyli chcieliśmy krótko podsumować naszą prognozę pogody, że bardzo dobry czwartek przed nami, ale skupmy się na tym, że dziś mamy środę i ta może być jeszcze milsza, jeśli będziecie z nami. Ola Filipek, Olek Sikora, jesteśmy dla was z wami.

0: Tak się zastanawiamy, jak tam wasze wakacje? Mam nadzieję, że u was wszystko na tip-top, ale jeśli nie, bo wiemy, jak to w życiu bywa, to być może przyda wam się nasza pomoc. Jeśli tak, bardzo dobrze, bo na www.rmf.fm trwa wakacyjne SOS, gdzie piszecie, jaki sprzęt z oferty Media Expert przydałby wam się na wakacjach, żeby były jeszcze fajniejsze. Z nami Kamila, cześć!
1: Cześć, witam.
2: Kamila, ty wybrałaś nawigację samochodową TomTom Go z asystentem pasa ruchu. Dlaczego akurat nawigacja?
1: Bo zawsze jak jedziemy na wakacjach, zawsze nas gubię, zawsze nadrabiamy dodatkowe kilometry, przyjeżdżamy obok tego samego budynku po 3-4 razy. Czasami się to już kończy historią o rozwodzie, o tym, że będziemy spać gdzieś pod namiotem.
2: O nie, nie, nie.
0: A przestań, a
2: wakacje mają łączyć, nie dzielić. Dobrze, przekonałaś nas, kochana. Wygrywasz kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup albo tej nawigacji, albo jakiejś innej, która wpadnie ci w oko. Gratulacje.
0: Gratulujemy, czyli bezpiecznie i do celu. Dzięki śliczne, a was oczywiście zapraszamy na www.rmf.fm, ponieważ nasz konkurs dalej trwa.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Ogłoszenie płatne.
5: Wakacje z Marianem i Barbarą.
6: Ty to pomóż mi, pomóż. O, dziękuję. Barbara, a te rękawki do pływania to gdzie mi spakowałaś?
7: No jak to gdzie, Marian? Ja wszystko wiem. W granatowej torbie razem z pontonem.
6: Okej, okay, a te moje ulubione kąpielówki w palemki to gdzie będą?
7: W dużej czarnej walizce.
6: Jakoś nie mogę się w tym odnaleźć. Chyba muszę kupić GPS.
7: No albo się trzeba było samemu spakować.
6: No tak, tak, tak. A Barbara, powiedz mi jeszcze, gdzie są te moje takie bezprzewodowe słuchawki do smartfona?
7: No właśnie, też bym to chciała wiedzieć, Marian.
6: To wiesz co, to ja sobie szybciutko nowe w Media Expert kupię, bo to jest tu bliziutko.
7: O, super, a w takim razie weź mi też takie słuchawki, tylko różowe, dobra?
6: Dzieciaku ty.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: No sorry papi, na pewno nie będziecie mówić do swojego ojca, kiedy będziecie na przykład chcieli ponarzekać, no nie stać mnie za to. Milion złotych to nagroda główna w naszych wakacyjnych sejfach, w których znajdziecie także dzisiaj 17 tysięcy 35 lub 49, to wszystko w finale za około godzinę.
1: Dokładnie tak, trzymamy gorąco kciuki za wasze wygrane, ale najbardziej trzymamy kciuki za tę jedną, za okrągły milion. A żeby was przybliżyć do tej wygranej, tak sobie z Rokiem pomyśleliśmy, wiemy, że jest coś, co bardzo lubicie. Wiemy, jak pomnożyć wasze szanse, ale w taki wyjątkowy sposób. Uwaga, uwaga, czas na szczęśliwe numerki.
0: Tak. Ja lubię ten dźwięk. No a dzisiejsze szczęśliwe numerki po długich naradach z Olą Filipek to, uwaga, 7 i proszę bardzo...
1: 2.
0: Dwójka, może tak być, 7 i 2. Więc jeśli macie w swoim numerze telefonu 7 i 2, macie dzisiaj najwięcej szczęścia. Przypomnijcie sobie w głowie, jak leci wasz numer telefonu. Sprawdźcie, czy tam jest ta 7 i czy jest 2. Pamiętajcie, te cyfry nie muszą być obok siebie.
1: Nie muszą być też w tej samej kolejności. Ważne, żeby i 7 i 2 w tym numerze telefonu były. Jeśli są, to macie dziś jeszcze więcej szczęścia. Uwaga! Od teraz przez 9 minut każdy, wysyłając RMF pod 7474, zyskuje 1100 losów. Ale kto ma 7 i 2 w numerze telefonu, ten dostanie 2200 szans. Co ważne, ten bonus ruszył też na www.rmf.fm. Tam też można skorzystać z tej okazji. Minut na to tylko 9, więc spieszcie się, bo czasu coraz mniej, a zegar, jak słychać, tyka.
0: Zegar tyka. 1100 albo 2200 szans, więc w takim razie telefony w dłoń, RMF 7474. Ta okazja rusza także na www.rmf.fm.

0: Mamy do was takie pytanie. Czy ktoś dzisiaj z was może płacił kartą? Pytanie nieprzypadkowe, ponieważ słuchajcie, pojawiły się nowe terminale i pytanie, czy właśnie nie pytało was na ekranie tego terminala o napiwek, żeby tam coś kliknąć, bo tak, właśnie czytamy, że nowe terminale płatnicze pytają o tak zwanego tipa.
1: Dokładnie, jest opcja 5, 10 albo 15% napiwku. UOKiK twierdzi, że takie rozwiązanie może wywierać presję na klientach.
0: No oczywiście, że tak, no a nie? No weź nie daj napiwku. Najpierw zjesz obiad, a później ciebie zjedzą wyrzuty sumienia.
2: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
4: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert, karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przez Max w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywu. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety pozytywu zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicisz wrócił.
8: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańsze.

0: akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Po reklamie.
2: Numery wszechczasów w RMF FM.

0: Oszczędności, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
3: Mamy dla was gorące newsy.
2: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
4: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
7: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
10: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
11: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Zbliża się godzina 17. Posłuchajmy najnowszych faktów RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
18: Zapraszam. Kto zyska, kto straci na zapowiadanych przez premiera Tuska zmianach w podatkach? Posłuchajcie, jak oceniają to eksperci. Kolejny pożar w rejonie Polany w Łosienicy, niedaleko Morskiego Oka w Tatrach. W Wałbrzychu zebrał się sztab kryzysowy w sprawie pumy, która grasuje w dolnośląskich lasach. Będzie też o ćwiczeniach specjalistycznych grup ratownictwa technicznego w wielkopolskim Węglewie. Zyska klasa średnia, stracą najbogatsi duże firmy. Żadnych zmian nie zobaczą najsłabiej zarabiający. Tak eksperci oceniają rządową zapowiedź zmian w systemie podatkowym. Drugi próg zostanie podwyższony, CIT dla firm będzie wyższy, ponadto większy podatek zapłacą najbogatsi. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, kto najwięcej zyska na propozycji rządu?
19: Osoby zarabiające więcej niż kilkanaście tysięcy złotych brutto miesięcznie. Dolny próg, by w ogóle odczuć zmiany, to około 12 tysięcy złotych brutto.
20: Maksymalnie będzie to 300 zł miesięcznie, czyli 3600 zł rocznie. Tyle zyska każdy, kto zarabia od około 15 tysięcy złotych brutto wzwyż.
19: Wylicza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. Pytanie, czy to prawdziwa zmiana dla tak zwanej klasy średniej?
21: Jeżeli mieliśmy próg zamrożony przez te lata, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że on powinien się przesuwać o tyle, o ile rośnie przeciętne wynagrodzenie co roku, to w tej chwili on powinien wynosić ponad 160 tysięcy złotych.
19: Mówił w radiu RMF 24 ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB Merito. Od lat nie zmieniała się także kwota wolna od podatku i na razie tak zostanie. Premier Donald Tusk przyznał, że ze względu na wydatki na zbrojenia w ciągu najbliższych 2 lat szanse na jej podniesienie są niskie.
18: Dolnośląski Sąd Koleżeński Koalicji Obywatelskiej na posiedzeniu, który właśnie ma się rozpoczynać, zdecyduje o partyjnej przyszłości Anny Konieczyńskiej. O działaczce zrobiło się głośno po ujawnieniu przez media nieprawidłowości dotyczących udzielania wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku. Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, czy Anna Konieczyńska zostanie wyrzucona z partii?
0: Dzisiejsza decyzja sądu ma być tylko formalnością. Usłyszałem od europosła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego, który podkreśla, że w tym przypadku inne, ewentualne decyzje będą podejmowały już odpowiednie służby.
3: Ja już bym zostawił to tylko i wyłącznie oczywiście wymiarowi sprawiedliwości. Jest prokuratura, która będzie badała tą sprawę albo już bada. Wiem, że CBA też badało, nie tylko tą, ale też innych.
0: Według opozycji po aferze powodziowej do dymisji powinni podać się inni politycy.
22: Marszałkiem województwa jest przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest pytanie do pana marszałka. Jaki ma bałagan w swoim urzędzie?
0: Usłyszałem od posła PiSu Dariusza Stefaniuka. Tylko przypomnę, że w ubiegłym tygodniu Anna Konieczyńska została odwołana z funkcji wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
18: Kolejny pożar w rejonie Polany w Łosienicy niedaleko Morskiego Oka w Tatrach. 3 strażaków i 3 ratowników TOPR-u doleciało w to miejsce śmigłowcem. 2 drony dostarczają wodę, którą polewane jest miejsce zarzewia ognia. Wczoraj strażacy prowadzili akcję gaśniczą w tym samym miejscu. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna.
15: Popołudniowe fakty RMF FM.
18: Posiedzenie sztabu kryzysowego w starostwie powiatowym w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku. Powodem jest puma zauważona w tamtejszych lasach. Zdjęcie z fotopułapki, na którym widać zwierzę, zamieściło wczoraj Nadleśnictwo Świdnica. Na linii Beniamin Kubiech-Piłat, na czym mają polegać działania służb?
23: Plan w pierwszej kolejności polega na sprawdzeniu terenu. Służby leśne, ratownicy GOPR oraz myśliwi przeprowadzą wspólny monitoring pod kątem odnalezienia twardych dowodów, takich jak tropy czy odchody w miejscach potencjalnego żerowania drapieżnika. Dopiero w przypadku fizycznego potwierdzenia śladów uruchomimy wcześniej skoordynowane procedury, mające na celu bezpieczne odłowienie zwierzęcia, informują przedstawiciele starostwa. Przypuszczenia dotyczące tego, że puma miałaby przebywać w okolicach Wałbrzycha, opierają się wyłącznie na opisach przekazanych przez zgłaszających. Na razie nie odnaleziono fizycznych śladów potwierdzających obecności zwierzęcia, ale każdy sygnał ma być szczegółowo weryfikowany. Władze powiatu i miasta Wałbrzych apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie spokoju i rozwagę.
18: Do piątku potrwają ćwiczenia specjalistycznych grup ratownictwa technicznego w wielkopolskim Węglewie. Swoje umiejętności trenuje kilkudziesięciu strażaków. W planach są m.in. akcje ratunkowe podczas wypadków masowych.
24: Mamy dźwig w zderzeniu z samochodem osobowym, mamy kombajn rolniczy w zderzeniu z samochodem osobowym i mamy cysternę w zderzeniu z 2 samochodami osobowymi. Oczywiście w środku każdego pojazdu są poszkodowani, których musimy jak najszybciej z tego pojazdu wydostać.
18: Opowiadała o ćwiczeniach Sylwia Gudek z Ochotniczej Straży Pożarnej w wielkopolskim Węglewie. A w kolejnych faktach zajrzymy na korty w amerykańskim Cincinnati i sprawdzimy, jak Iga Świątek radzi sobie w meczu z francuską Diane Paris. Zapraszam o 18:00.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Proszę bardzo, jutro 23 stopnie nad morzem, 24 w Warszawie i Łodzi, a na południu nawet 30. Taka sytuacja w Krakowie i Rzeszowie, więc proszę bardzo, będzie przyjemnie. Jeszcze złapiemy lato, ale warto mieć gdzieś tam na podorędziu jakiś parasol, bo może lokalnie popadać.
25: Jeżeli mieszkańcy południa kraju będą narzekać na upały, to spokojna głowa, w piątek troszkę się ochłodzi, 25 stopni, ale uwaga, bo deszczowo. Natomiast RMF FM działa jak taki parasol, który można sobie jednym guziczkiem włączyć. Przynosimy słońce tam, gdzie go potrzeba, albo takie ochłodzenie wręcz tam, gdzie zabrakło klimatyzacji.
17: Do wyboru, do koloru. Ola Filipek, Olek Sikora, dajcie nam znać na 3322, co robicie. Jesteśmy bardzo ciekawi, gdzie teraz jesteście.

0: Rekordowo dużo z Was wygrało dziś kasę w RMF FM w wakacyjnych sejfach. 114 osób. Kto będzie 115? Czyli telefon zadzwoni już za chwilę.
1: Kto wybierze sejf w finale? Tak wiele pytania, tak mało odpowiedzi, ale zaraz się dowiemy. 9 minut do losowania. Przypominamy, że dzisiaj zasypiacie dokładnie tak samo jak zwykle, tylko być może ktoś z Was dzisiaj zaśnie z milionem złotych na koncie, bo to nasza nagroda główna, milion złotych. W sejfach między innymi 17, 35, a może 49 tysięcy.
0: 9 minut do losowania. Ostatnie 9 minut, żeby w ogóle dać sobie szansę na taką wygraną. I to jest ostatnie 9 minut, które być może zaważy nad tym, czy to właśnie do Was zadzwonimy w wielkim finale. Przez te ostatnie 9 minut stwierdziliśmy, że pomnożymy Wasze szanse. Razy 1007.
1: Jak? I to jak? Dokładnie. Razy 1007. Każdego SMS-a, którego do nas wyślecie, w jego treści wpisując RMF pod 7474, pomnożymy razy 1007. To ostatnie 9 minut, by dać sobie szansę na pomnożenie tychże szans. Ta okazja rusza także na www.rmf.fm, więc telefony w dłoń i grajcie. RMF 7474.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto. Auto.pl.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
12: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
14: Telewizor Haier 65 cali mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Halo, halo, przyszły milionerze albo przyszła milionerko, tak do ciebie mówimy. Bardzo prosimy, odbierz telefon w ciągu maksymalnie ilu?
2: Sześciu sygnałów,
1: dokładnie.
3: Wybrany numer obecnie jest zajęty.
1: No i...
3: Aby uzyskać połączenie, pozostań na linii.
1: Dobrze, czekamy na linii w takim razie.
3: Your calling is busy. Your call is waiting. Mhm.
1: Pierwszy sygnał za nami w takim razie. Czekamy maksymalnie 6. Oby to był mało ważny telefon, tamten, który chcemy w tym momencie przerwać, bo mamy ważniejsze,
2: najważniejszy
1: sprawy do przekazania. Halo, halo. Czwarty sygnał. To już nie są przelewki, to już nie są ćwiczenia, to jest gorąca prośba.
2: Odbierajcie telefon. W każdym razie, drogi słuchaczu albo
1: dzień
2: droga
1: dobry.
2: Słuchaczko.
1: Przedstawmy się najpierw. Tu radiowe Olki, RMF FM i wakacyjne sejfy. Chcieliśmy się dodzwonić, ale się nie udało, no.
2: Tak, Ola Filipek, Olek Sikora, to my chcemy cię pocieszyć, że co prawda nie wygrasz dzisiaj miliona, ale mamy dla ciebie 1000 złotych.
1: Tak na pocieszenie. Miłego dnia życzymy. Mamy nadzieję, że telefon, który chcieliśmy przerwać, a się nie udało, był bardzo ważny. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Cześć. No dobrze, ale co, no tyś jak wpadł, prawda? Czyli mamy 115 laureata dziś nagrodzonego, czyli rekord.
2: Brawo, wielkie brawa.
1: Ale daj się większe właśnie, większe brawa, jeszcze większe brawa.
2: O takie oklaski walczyliśmy. No dobrze, ale za to jutro, czwartek, czwarteczek, czwartunio, to znaczy, że będzie się działo, ponieważ nagroda główna w wakacyjnych sejfach RMF FM to okrągły 1 000 000 złotych i to dopiero początek atrakcji, proszę bardzo.
1: Bo jutro liczba finałów wzrośnie, tych finałów z sejfami. Jutro dwie szanse na zgarnięcie 1 000 000 złotych, a minimum w sejfach w drugim finale też wzrośnie i po wyborze sejfu czekać na was będzie co najmniej
2: 56 000 złotych. Mało tego, arriba. Jednocześnie wchodzicie do dwóch piątkowych losowań, a w piątek ktoś z was na pewno wygra 121 000 złotych, albo Forda Kugę, albo okrągły, cieplutki 1 000 000 złotych. Podsumujmy to wszystko. Jeden SMS to teraz jedno, proszę bardzo, wielkie wejście do 4 ostatnich losowań w tym tygodniu, więc telefony w dłoń, wysyłacie SMS-y o treści RMF pod 7474 i przez najbliższych 6 minut każdego takiego SMS-a pomnożymy razy 1056.
1: Dokładnie tak i każdy taki SMS, nie dość, że mnożymy, to jeszcze wejść można na www.rmf.fm i tam też ten bonus obowiązuje razy 1056. Grajcie i nie przegapcie swojej szansy na okrągły 1 000 000 złotych. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: I najważniejsza prośba. Odbierajcie telefony. Może zróbmy taką umowę, że teraz do gry wchodzą tylko ci, którzy jutro odbiorą telefon. Jutro? No i w piątek też. RMF 7474 razy 1056.

0: Action w RMF FM, na zegarze 16 minut do 18. Pytaliśmy chwilę temu, co u was, co robicie. No to bardzo proszę, przeczytajmy parę SMS-ów.
1: No, dajecie nam znać, że jesteśmy z wami na wakacjach, co bardzo nas cieszy. Proszę bardzo, jem kwaśnicę, zrobiłem właśnie pieszo 26 kilometrów po górach.
0: O, widzicie, wow. Czyli jesteśmy w Tatrach, jednym słowem, ale nie tylko tutaj, bo jednym okiem zerkamy też na to, co dzieje się na korcie w Cincinnati. Tam Iga Świątek walczy w tym momencie w 1/8 finału prestiżowego WTA. Pierwszy set wygrany, oczywiście drugi właśnie się zaczyna. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w Faktach RMF FM o 18.
2: It is not that funny. That's not that funny.

0: dajecie nam znać o utrudnieniach na trasie?
1: Dokładnie na odcinku A4 od miejscowości Płachniowice do Chechła. Więcej informacji w najbliższych faktach o 18.
2: Reklama.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
5: Gotowi na weekend? No to jazda!
4: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
5: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
4: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
6: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzyw tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Na zegarze już prawie godzina 18, a skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
7: NFZ nie zgadza się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Nie będzie na razie przyspieszenia negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią Europejską, donosi z Brukseli korespondentka RMF FM. Iga Świątek gra o ćwierćfinał w amerykańskim Cincinnati, jej rywalką jest francuska Diane Parry. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła doniesienia medialne, że odbył się bez formalnej zgody i bez kolejki. Na lecznicę została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, czy placówka zapłaciła już karę?
8: Szpital zapłacił na razie połowę kwoty, bo NFZ zgodził się na rozłożenie kary na dwie raty. Jednocześnie, jak dowiedziałem się, dyrekcja placówki będzie próbować odzyskać te pieniądze bezpośrednio od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu poza procedurą. Umożliwia to tak zwane rozliczenie regresowe. Okoliczności zabiegu cały czas wyjaśnia prokuratura. Śledczy wykorzystują m.in. wyniki wewnętrznej kontroli szpitala, która potwierdziła te nieprawidłowości. Przypomnę, że po tym, gdy ta sprawa wyszła na jaw, senator Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
7: Na razie nie będzie przyspieszenia negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią Europejską. Wspólnota ma zaczekać, aż Komisja Europejska przedstawi na unijnym szczycie w październiku nowe zasady rozszerzenia Unii. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burgino. Kasiu, na czym ma polegać zmiany procedury przyjmowania nowych członków Unii Europejskiej?
9: Komisja Europejska chce zmienić zasady rozszerzenia tak, żeby po przyjęciu nowych członków wspólnota mogła nadal sprawnie funkcjonować. W tej propozycji mają się znaleźć zabezpieczenia, które ograniczą możliwość blokowania decyzji. Komisja chce ułatwić i przyspieszyć poszerzenie, natomiast państwa członkowskie Unii są bardzo ostrożne. Węgry nadal blokują otwarcie kolejnych działów, a Francja mówi, że przed przyjęciem nowych członków sama Unia musi się zreformować. Zresztą przed wyborami we Francji żadne decyzje w sprawie rozszerzenia nie zapadną. Także Polska podkreśla, że nie ma drogi na skróty.
7: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem oraz burzami. Alerty dotyczą przede wszystkim południowo-wschodniej części kraju, a w nocy także pasa regionów od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w Małopolsce, Podkarpaciu oraz na południu województwa świętokrzyskiego. Temperatura maksymalna w tych regionach jutro może sięgać około 30 stopni Celsjusza. Szczegóły prognozy mamy na rmf24.pl.
10: Kibicujemy naszym tenisistkom.
7: Iga Świątek gra z francuską Diane Parry. Stawką pojedynku awans do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM obserwuje to spotkanie. Dobry. Dzień dobry, Patryku. No i jak sytuacja na korcie?
11: No, pierwszy set zakończony zgodnie z naszymi oczekiwaniami, takimi myślę przemyśleniami kibiców. 6-3 dla Polki. Dość dobra gra. W końcówce tego pierwszego seta Diane Parry się jeszcze tam postawiła i w tym ostatnim gemie długo nie dawała Idze Świątek zdobyć tego decydującego 6 punktu, ale w końcu udało się to zrobić. Teraz trwa już drugi set. Pierwszy punkt dla Diane Parry. Teraz Iga Świątek serwuje i ma szansę na to, by doprowadzić do wyrównania. Także na razie mecz pod kontrolą.
7: A my w dalszym ciągu oczywiście mocno trzymamy kciuki. Z Patrykiem połączymy się w faktach za godzinę. Jak co środę zapraszamy na teren wojskowy w Radiu RMF 24. W naszym gdańskim studiu na stanowisku jest już komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Dzień dobry, witamy.
12: Dzień dobry, witam.
7: O czym dziś usłyszymy?
12: No dzisiaj wyjaśnimy, czy wicher, huragan i burza rzeczywiście odstraszą Rosjan. Czym różnił się prezydent Macron w Paryżu 14 lipca od prezydenta Nawrockiego w Warszawie 15 sierpnia oraz zaprosimy do podziwiania polskich Amazonek w siedzibie diabła Boruty. A to wszystko w terenie wojskowym radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
7: Zapowiada się bardzo ciekawie. Teren wojskowy w radiu RMF24 potrwa do 19. Gorąco polecamy. Dziękujemy, panie komandorze. Nowe fakty w RMF FM już za godzinę. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzia.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Pogoda ubywa tak, że nigdy nikt nie jest w 100% zadowolony, bo niektórzy jak jest ciepło, wolą, żeby było chłodno, niektórzy jak jest chłodno, wolą, żeby było odwrotnie, no więc...
13: No nie dogodzisz.
6: Jutro pogoda robi tak, żeby każdy był zadowolony, tylko trzeba po prostu w odpowiedni rejon Polski się wybrać, prawda?
13: Tak, jeśli na przykład lubicie ciepło, zapraszamy do Krakowa i Rzeszowa, tam 30 stopni. Jeśli chcecie złapać jeszcze falę Bałtyku, to jutro warunki będą idealne, bo na północy 23 stopnie.
6: Czyli morał z tego taki, po co narzekać? Wystarczy widzieć plusy każdej sytuacji. No plus jest taki, że jutro pogoda sprzyja wycieczkom, palcem po mapie na przykład,
13: o,
6: albo słuchaniu RMF FM, bo my tę pogodę przynosimy jak na zawołanie.
13: Dokładnie, bądźcie z nami. Ola Filipek, Olek Sikora, jesteśmy jak zawsze dla was.
6: Radiowe Olki meldują się ponownie na zegarze już 5 minut po 18.

0: Ja myślę, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Olek Sikora ma taką pasję do pisania wierszy. Dlatego uwaga, uwaga, po raz pierwszy w RMF FM Aleksander Sikora wyrecytuje wiersz pod tytułem Ach ta Eska.
1: Ola.
0: No co, na odrogi chodzi przecież.
1: A, na antenie RMF-u takie rzeczy. No dobrze, no to ja poproszę o jakąś nastrojową muzykę.
0: Dobrze, przed Państwem Ach ta Eska w RMF FM.
1: Na S7 pod Gdańskiem korek się rozkręca. S8 w Warszawie także kierowców zniechęca. Od Bemowa po Marymont samochodów bez liku. Dziś chyba szybciej dojedziesz w rowerowym koszyku.
0: No przepięknie, kurtyna.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Tego lata o poranku w RMF FM.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
12: Juhu, dzień dobry.
3: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
12: Tomkowicz,
11: Skowron,
12: Olbratowski.
3: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
13: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Uwaga rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
18: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach maluchów.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sugar Babes za nami w RMF FM na zegarze 32 minuty po 18. Słuchajcie, nietypowa interwencja strażaków w Bieszkowicach na Pomorzu. Chcemy posłuchać?
1: Chcemy, bardzo.
0: Dobrze, uwaga, bo to mocne. W toalecie dla pracowników biblioteki pojawiło się gniazdo os i nie chodzi o jakieś tam gniazdo pod dachem. Osy urządziły sobie mieszkanie w muszli klozetowej, no.
2: A, czyli po prostu pojawiła się konkurencja dla takiego standardowego mola książkowego, osa klozetowa.

0: Jaka tam ta dziewczyna? Ta dziewczyna, nasza Iga Świątek, wygrała 1/8 finału prestiżowego WTA w Cincinnati. Jeśli pytacie nas o szczegóły tego meczu, to my możemy mówić o emocjach. Były ogromne, naszym zdaniem. A o faktach, no to już kto? Patryk Serbański, prawda?
1: Dokładnie tak. To, co najbardziej nas cieszy, igomania trwa w najlepsze, więc słuchajcie uważnie. Fakty punktualnie o 19:00.
2: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Tu Dawid Podsiadło.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM.
3: Zaprasza Darek Maciborek. Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Chcesz rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
13: I to po raz 9.
14: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
15: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
16: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
14: Dziękujemy.
15: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
14: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
15: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
14: RMF FM to wasz numer 1.
17: I takie są fakty.
18: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
19: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
20: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Po reklamie. Radiowe Olki mówią wam do usłyszenia jutro o tej samej porze.
22: A tymczasem zapraszamy do posłuchania faktów, a temat dla nas Marlena Chudzio.
23: Dzień dobry. Do Jasionki dotarł kolejny transport Polaków rannych w wypadku na Węgrzech. Dziś to już ostatnia tura powrotów. Iga Świątek wygrała w Cincinnati z francuską Diane Paris i awansowała do 1/4 turnieju. W faktach też kosmiczna sztuka, a dokładnie sztuka z Ziemi, ale eksportowana na Księżyc. Kolejna grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech wróciła do kraju. Po południu na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował 4. i ostatni dziś samolot z 3 rannymi osobami na pokładzie. Łącznie do kraju wróciło dziś 12 Polaków. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale. Kiedy zaplanowano kolejne transporty?
24: Najprawdopodobniej w piątek samolot lotniczego pogotowia ratunkowego poleci do Debreczyna po kolejnych 2 rannych, których stan zdrowia się poprawia.
25: 3 osoby w stanie ciężkim bądź bardzo ciężkim. Nie będzie możliwości transportu dla tych osób w tym tygodniu. To jest informacja zarówno od węgierskich i polskich lekarzy.
24: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu do Polski wrócą także ciała 12 ofiar tragicznego wypadku. Trwa identyfikacja ofiar. Później węgierskie służby przeprowadzą jeszcze ostatnie badania. Dopiero po nich będzie mogła zostać wydana zgoda na transport ciał do Polski. Organizacją transportu ma zająć się wojewoda podkarpacka.
23: Kilkanaście bolończyków ze szczecińskiego schroniska ma wreszcie szansę na prawdziwy dom. 2,5 roku temu psy zostały interwencyjnie odebrane z pseudohodowli. O szczegółach tej sprawy reporterka RMF FM Anna Pałamar. Dlaczego to trwało tak długo?
26: Dopóki sytuacja prawna bolończyków nie została rozstrzygnięta, psy nie mogły zostać adoptowane ani nawet wysterylizowane. Teraz postępowanie zostało umorzone z powodu złego stanu zdrowia właścicielki. Ewa Mrugowska, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie, mówi wprost, spory dotyczące żywych stworzeń nie mogą ciągnąć się latami.
27: Wszyscy szczecinianie płacili za utrzymywanie tych zwierząt przez 2,5 roku. Chociaż można było tę sprawę załatwić naprawdę bardzo bardzo szybko. Można było zabrać prawa własności, nie trzeba było czekać, aż kobieta się rozchoruje i po prostu nie będzie w stanie nawet odpowiadać za swoje czyny. Wszystkie sprawy dotyczące takich pseudohodowli czy własności zwierzęcia, wynikające właśnie z ustawy o ochronie zwierząt, naprawdę one trwają latami. To jest chore.
26: Władze schroniska szacują, że koszt utrzymania bolończyków wyniósł ponad 400 tysięcy złotych. Pierwsze psy trafiły już do nowych domów.
14: Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała Diane Paris. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM ponownie w faktach.
22: Jestem.
14: Francuska była w stanie przeciwstawić się naszej zawodniczce tylko w krótkich fragmentach spotkania.
0: Tak, no to prawda. Głównie gdy już docieraliśmy do końca pierwszego czy drugiego seta. Wtedy Paris potrafiła wznieść się na nieco wyższy poziom gry i jeszcze powalczyć o przedłużenie spotkania tej pierwszej czy drugiej partii. Ale Świątek całkowicie kontrolowała wydarzenia na korcie. Wynik 6-3, 6-3 i już po raz 30 w karierze Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 1000. Przypomnę, że wyżej w hierarchii są tylko i wyłącznie te cztery najważniejsze imprezy wielkoszlemowe. No a w ćwierćfinale nasza tenisistka zagra z Jeleną Rybakiną albo Dianą Schneider.
1: Fakty nie z tej ziemi.
14: Dzieła 50 tysięcy artystów z całego świata zostaną wysłane na Księżyc w ramach projektu Lunar Codex. Na Srebrnym Globie ma powstać pozaziemskie archiwum. Do kosmicznej galerii trafią m.in. prace łodzianki Dari Solar, które zostaną zapisane na niklowych dyskach.
2: Te dyski wyglądają jak malusieńkie płyty CD i one są zgromadzone jakby na takiej jednej dużej płycie CD. Są takie malusieńkie dyski z tej technologii Nanofish, na których są to zminiaturyzowane na przykład 2 na 3 mm, czy 2 na 5 mm te obrazy, lub cały tekst. I tych dysków jest bardzo dużo i one są jakby ściśnięte w taką malusieńką paczuszkę wielkości dosłownie takiego pudełka jak pudełko do płyt CD. I one są przykręcone do boków lądowników.
14: Start misji planowany jest jeszcze na ten rok. A propos Księżyca, na rmf24.pl możecie zobaczyć zdjęcie nowego krateru na ziemskim satelicie. Przeczytacie tam też historię jego powstania.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Jak prezentować się będzie dzisiejsza noc w pogodzie? Otóż deszczowo, a miejscami nawet burzowo na zachodzie kraju zwłaszcza. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, a jutro w ciągu dnia?
22: Jutro w ciągu dnia pogoda nam to wszystko wynagrodzi. Nad morzem 23 stopnie, na północy dokładnie, zaś na południu kraju nawet do 30 stopni.
3: Gdyby jednak tego deszczu było troszkę mniej, trochę słońca by się przydało,
4: to
3: nie?
4: To ja przynoszę światło.
3: O, na Darka zawsze można liczyć.
22: Nasze światło, nasze słoneczko, no, Darek Maciborek.
4: Żebyście mogli się tak przytulić do tego błysku. Mm-hmm. Żebyście zabłysnęli.
3: Ja już widzę to światełko w tunelu.
22: Mm-hmm, ja też.
3: Dawid Podsiadło.

krótko gorzka historia. No w zasadzie jest zasada, gdy zamykają się jedne drzwi, otwierają się inne okna. Na błysk, na dobry wieczór, tu Podlista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. W przebogatej ofercie propozycji do notowania nowej muzyki mamy najwięcej. Tak się teraz tańczy. Music Sounds i artyści Fast Boy w propozycjach do waszej listy.

How does it feel? Dub Dogs, Fezo i Zark na top 10 poblisty. Tysiące zgłoszeń do konkursu na stworzenie Girls Bandu zostały wybrane. One, kacaj, wyglądają, tańczą, recytują, śpiewają. No i w przyjaznym, drapieżnym nowym hicie zapraszają do głosowania. Stworzeniu, którego pomagał sam Ed Sheeran podczas swojej meksykańskiej podróży, usłyszał dziewczyny w innym nagraniu i muzyczna kolaboracja. Już teraz, kacaj, Animal.

0: Oj, kusi, kusi ten bal w nowym Szebojosanach itp. itd. Melodia, zwiewność, lato. I finałowym koncertem też kusi trasy Sanach na stadionach na PGE Narodowym już we wrześniu. Mamy dla was bilety na stadion chwilę, gdy zabraknie.
1: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: 30 dni przed obniżką 2499 zł.
1: Dzieciaki, bystrzaki, no te to mają pomysły.
2: Zdanie, które mnie zmroziło: mamo, wypiłem szampon.
1: Bo przecież upał był. Dzieciaki, bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
3: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
8: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Przyciąganie, przyciąganie i ciągnie ten wiatr przeboju w tym nagraniu i napędza do słuchania, no i przeżywania własnych historii. Męskie granie orkiestra nareszcie na top ten poblisty. W propozycjach rap melodyjny, popowy, czyli melorap. Metzner w nagraniu Kim jestem.

0: Mitchiko.
1: Mitchiko.
2: Stojący się bit, otulający rytm latino i takie miękkie, no jak zapadanie się w noc. DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Mitchiko. Zaraz wracamy z nową muzyką.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
5: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
4: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
6: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
4: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. Już jutro po 23.
3: Ogłoszenie płatne.
7: Festiwal, który rozbrzmiewa największymi hitami lata i łączy pokolenia fanów polskiej muzyki. Erste Letnie Brzmienia 2026 nadchodzą z nową energią, wyjątkowymi koncertami i artystami, którzy rozgrzeją publiczność w całej Polsce. O tegorocznej edycji, muzycznych niespodziankach i atmosferze, której nie da się podrobić, opowiedzą dziewczyny z Babiego Lata.
8: Bardzo serdecznie zapraszamy Was na Erste Letnie Brzmienia. Będziemy przede wszystkim my, będą też inni wspaniali artyści. Zapraszamy na Babie Lato, na nasz projekt. Będzie super.
9: Będzie bardzo dużo kobiecej energii, bo z nami na scenie właściwie same kobiety, instrumentalistki. Zagramy nasze single, 4 i 5 piosenkę, którą będziecie mogli usłyszeć tylko i wyłącznie na koncertach. A poza tym jeszcze...
10: Samo piękno będzie, słuchajcie. Mm. Piękno, wzruszenie, łzy radości, taniec. Co jeszcze więcej chcieć?
3: Ogłoszenie płatne.
10: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy.
3: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
5: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
8: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pian

0: A możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

A po słońcu nastaje deszcz na pobliżu David Guetta, Alok i Stick Figure Run Run River. To bardzo słoneczne regowe. A w propozycjach i trochę mrocznie, i trochę psychodelicznie. Do tego już przyzwyczaiły nas Tame Impala. Tym razem nagranie Loser pojawia się w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień.

sen, który słychać nawet po zakończeniu nagrania z Ali, a tylko kochaj mnie na drugim. Mroczno undergroundowo, ale usypiająco i pobudzająco z jednej strony. Jak do tego podejść? Self-aware. Tempest City na pierwszym miejscu notowania.

0: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Przepis na lato.
4: Tutaj się opalamy na basenie.
3: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
6: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
7: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Od lat komentuję absurdy polskiej rzeczywistości.
12: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
11: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
12: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
11: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
13: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
14: Tu trwa
13: lato na bogato.
14: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
15: Może jest we Włocławku.
16: Może w Kętach.
17: A może w Jaworznie.
18: O, super, dziękuję.
19: A ty? Tak, ty.
20: Co powiesz, gdy już wygrasz?
21: Zastanów się i...
22: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
23: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
24: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
25: Zbliża się 20. Najświeższe fakty. RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
26: Na początek zakład przetwarzania odpadów w Chlewnicy, w Pomorskiem. To tam od kilku dni strażacy walczą z dużym pożarem. W faktach także wspomnienia o zmarłej uczestniczce Powstania Warszawskiego Wandzie Traczyk-Stawskiej. W stolicy wystawiono księgę kondolencyjną. A w faktach sportowych skład reprezentacji naszych siatkarek na Mistrzostwa Europy. Do rana potrwa dogaszanie hałdy śmieci na terenie zakładu przetwarzania odpadów w Chlewnicy w Pomorskiem. Strażacy prowadzą tam akcję już od 5 dni. Sprawę śledzi reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co dzieje się teraz na miejscu i co już wiadomo o skali strat?
27: Na miejscu zostało już 9 zastępów straży pożarnej. W kulminacyjnym momencie pracowało tam ponad 200 strażaków. Działania skupiają się teraz na ogromnej hałdzie pozostałości po sortowaniu odpadów. Ma około 100 metrów szerokości i 200 długości, jest cały czas przelewana wodą. Prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące tego pożaru. Na miejscu odbyły się dziś oględziny. Prokurator Joanna Gorczycka z prokuratury rejonowej w Lęborku przekazała mi, że pokrzywdzony wycenił wstępnie szkody na kilkadziesiąt milionów złotych. I właśnie między innymi ze względu na skalę sprawy materiały zostały przekazane do prokuratury okręgowej w Słupsku z wnioskiem o przejęcie postępowania.
26: Czterolatek sam boso błąkał się w pobliżu ekspresowej 17 w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Chłopca zauważył mężczyzna, który zaalarmował policjantów. Mundurowi zaopiekowali się dzieckiem i odnaleźli jego dom. Matka czterolatka przyznała, że nie zauważyła, że syn sam wyszedł z domu. Kobieta była trzeźwa. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
28: Fakty i ludzie.
26: Mieszkańcy Warszawy wpisują się do księgi kondolencyjnej poświęconej zmarłej uczestniczce Powstania Warszawskiego Wandzie Traczyk-Stawskiej. Księga została wystawiona przy cmentarzu powstańców Warszawy. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Po wojnie pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.
0: Pierwsze duże moje spotkanie z panią Wandą dotyczyło szkolenia dla nauczycieli, które prowadziłam, i zaprosiliśmy panią Wandę jako specjalnego gościa, która też złapała bardzo taki żywy, bardzo otwarty kontakt z nauczycielami. Nie była tylko tym pomnikiem historii.
2: Co powiedziała?
0: Powiedziała, że nauczyciel musi mieć czas na to, żeby pośmiać się z dziećmi, na to, żeby przeczytać książkę, a też musi mieć pieniądze, żeby iść do teatru. Bardzo dbała o to, aby zawód nauczyciela był odpowiednio chroniony, odpowiednio szanowany w społeczeństwie, ale żeby też nauczyciele sami mieli świadomość tego, jak ważną i wyjątkową pracę wykonują.
26: Wspomina Olga Szymańska-Snopek z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Sylwetkę Wandy Traczyk-Stawskiej przypominamy też na rmf24.pl. W Łodzi wakacyjna kumulacja prac drogowych. Remontowanych jest kilkanaście kluczowych ulic, co powoduje duże korki i utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.
3: Teraz mamy tak, Pietrzkowska, Wróblewskiego, Pabianicka, Pandurskiego, Jana Pawła, Palki.
4: Arystelfelda, Rolnicza, nie można się dostać z Kojen. Na Kurczakach jest taki korek, że jest dramat.
16: Gorzej troszeczkę od tej strony Redkini, Teofilowa. Z tamtej strony, jak ktoś przyjeżdża do mnie tutaj do centrum, to każdy narzeka.
4: Tutaj nie ma logiki. Nie można rozkopywać równoległych ulic, które są kluczowe dla miasta.
17: Godzina jazdy tramwajem to tak trochę słabo, nie? Zamiast 20 minut, jak mam jechać, to jadę godzinę.
3: Czy dlatego pan się przesiadł na rower?
19: Jak załatwiam sprawy w mieście, to rowerem jest 100 razy szybciej.
26: Ze zdenerwowanymi mieszkańcami rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
26: A teraz fakty sportowe i Patryk Serwański.
29: Znamy skład reprezentacji siatkarych naruszających w piątek Mistrzostwa Europy. W porównaniu do zeszłorocznych Mistrzostw Świata 5 zmian w waszej drużynie. Trener Lavarini jednak powołaniami nie zaskoczył. Trudno mówić tutaj o jakichś kontrowersjach.
30: Patrząc na tą czternastkę, która została dzisiaj ogłoszona, widzę te najsilniejsze zawodniczki, które mogłyby wziąć udział w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Oczywiście pomijam te aspekty zdrowotne, które wykluczyły część siatkarek.
29: Mówiła komentatorka Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska. Polki pierwszy mecz turnieju rozegrają w sobotę. W Stambule zmierzą się z Węgierkami. W grupie czekają także Turcja, Niemcy, Słowenia i Łotwa. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Pokonała bez większych problemów francuskie Dion Paris 6-3, 6-3. Teraz Polka czeka na kolejną rywalkę. Poprzeczka na pewno pójdzie w górę. Ze Świątek w ćwierćfinale zagra albo Jelena Rybakina, albo Diana Schneider. Ich mecz jeszcze się nie rozpoczął. Jeszcze pewnie kilkadziesiąt minut oczekiwania. A Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony. Miał pozytywny wynik testu antydopingowego. Wykryto u niego kokainę. Próbkę pobrano podczas turnieju tenisowego na Majorce w czerwcu. Popełniłem ogromny błąd i biorę za to odpowiedzialność, napisał w mediach społecznościowych australijski tenisista. Szymon Zapoła podpisał nowy kontrakt z Energą Treflem Sopot. Koszykarz po wygaśnięciu poprzedniej umowy długo analizował sytuację na rynku transferowym, ale przekonał go do projektu nowy trener Trefla, Krzysztof Roszyk.
31: Bardzo spodobał mi się pomysł na wykorzystanie mnie w zespole i myślę, że jest to idealna sytuacja dla mnie, aby rozwinąć się jako zawodnik i zrobić kolejny krok w mojej karierze.
29: A Zapoła trenuje obecnie z reprezentacją Polski, która jeszcze w sierpniu rozegra dwa mecze eliminacji Mistrzostw Świata, a dziś biało-czerwoni zameldowali się w Sarajewie. Jutro zagrają towarzysko z Bośnią i Hercegowiną.
28: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
25: Koniec zimnej wojny. Hymny wolnościowe. Wspomnienia z lat 90. W naszym muzycznym wehikule czasu startujemy. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Tak brzmiało lato 90.
1: Album Innuendo powstawał od 90 roku. Freddie Mercury podczas nagrywania był już bardzo osłabiony trwającą od 87 roku chorobą. Brian May, gitarzysta Queen, zwracał uwagę, że nie był to świadomie napisany przez Freddiego ostatni list czy epitafium. Single został wydany 14 października 91 roku. Freddie zmarł 24 listopada 91 roku. Show must go on. Queen.

0: Idziemy do Żabki po promocję?
1: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperado z pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Tego lata o poranku w RMF FM. Skowron, Olbratowski, Tomkowicz. Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
7: Ja jestem jedna.
6: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
15: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
16: Boli, swędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
21: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
22: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
24: Zapraszam, Ewa Swoboda.
25: 4 najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
26: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
27: Po reklamie.

0: Tak brzmiało lato 90.
1: 27 października 91 roku odbyły się w Polsce pierwsze pełni demokratyczne wybory parlamentarne po upadku komunizmu. W kwietniu rozpoczęła działalność Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Rozpoczął się proces wycofywania wojsk radzieckich z Polski. Był to jeden z najbardziej symbolicznych etapów końca zależności Polski od ZSRR. Rozpad ZSRR to w sierpień 91 doszło do nieudanego puczu przeciwko Michajłowi Gorbaczowowi. Borys Jelcyn stał się jednym z najważniejszych polityków Nowej Rosji. Republiki Radzieckie zaczęły ogłaszać niepodległość. 1 lipca formalnie rozwiązano Układ Warszawski. W 91 roku to był też rok początku rozpadu Jugosławii. Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość. Rozpoczęły się konflikty. W kolejnych latach doprowadziły do wojen na Bałkanach. W muzyce powiał wiatr przemian. Wind of Change. Utwór powstał we wrześniu 89 roku, jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego. Wind of Change, muzyczny symbol otwierania żelaznej kurtyny, upadku komunizmu i końca zimnej wojny. Scorpions.

I've Been Thinking About You, London Beat, jeden z wielkich hitów 91 roku. Kolejny, który przypominamy, Fading Like a Flower szwedzkiej grupy Roxette. Per Gessle napisał Fading Like a Flower podczas pobytu w Kanadzie. Mary Fredriksson zaśpiewała główny wokal. Piosenka później stała się jednym z największych międzynarodowych hitów Roxette. Fading Like a Flower.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowski. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Przepis na lato.
11: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
10: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
12: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
13: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
14: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Idziemy do Żabki po promocję?
18: Przecież byliśmy wczoraj.
19: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
18: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
20: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperado z pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
21: Po reklamie.
22: To było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.

0: troszkę, powiedziałbym, w grach i zabawach dla dorosłych hazard, bo adrenalina rośnie. Dobry wieczór, trzecia sesja piosenki na je. Jak masz na imię?
1: Tomek.
0: Tomek, no to dla ciebie piosenka z kategorii old school. Old school, ale to jest must have, żeby znać.
1: Wiedziałem, że to będzie.
0: Wiedziałeś? No i?
1: Oczywiście The Beatles.
0: Trafiony, zatopiony po jednej nutce. Słuchaj, to teraz chcemy cię poprosić, żebyś pozdrowił wszystkich fanów The Beatles, bo bez klasyki nie ma współczesności. No i ewentualnie, nie wiem, mama, rodzina.
1: Pozdrawiam wszystkich wielbicieli klasyki.
0: I klasyczny ręcznik RMF FM jest twój. Pozdrawiamy, hej.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Albo je, na dobranoc.
2: Je, je, je, je, je.

0: Tok.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 23. Czas na najnowsze fakty w RMF FM, które przedstawia Marlena Chudzia.
3: Anna Konieczyńska nie jest już członkinią Koalicji Obywatelskiej. Wieczorem decyzję podjął sąd koleżeński partii. Co dalej z popularnym youtuberem Stu? Prokuratura będzie chciała przedłużenia aresztu dla 34-latka. Mein Kampf, manifest Adolfa Hitlera na wystawie w księgarni. To wywołało skandal w Londynie. Anna Konieczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Sąd Koleżeński Partii. Przypomnę, zgodnie z doniesieniami, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą kierowała Konieczyńska, w ramach wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku, miała z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety. W faktach z tymi informacjami reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak partia argumentuje tę decyzję?
4: Konieczyńska zdanie regionalnych władz partii miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, czym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Sama Konieczyńska nie stawiła się dziś na posiedzeniu partyjnego sądu, zawnioskowała o odroczenie posiedzenia, jednak ten wniosek został odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny, kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
3: Prokuratura wnioskuje do sądu o przedłużenie aresztu dla Stu, popularnego youtubera, który dziś usłyszał zarzuty. 34-latek jest podejrzany w tak zwanej aferze Pandora Gate. Zarzuty dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia.
5: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień, zakomunikował, że złoży wyjaśnienia po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego.
3: Relacjonował tuż po przesłuchaniu youtubera rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Jutro sąd ma podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu dla Stu. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
6: Aktualny obraz faktów.
3: Ostatnia 35-osobowa zmiana polskich strażaków jutro poleci z Warszawy do Madrytu, aby pomóc w gaszeniu pożarów. Będą oni działać w rejonie Castilla-La Mancha, w środkowej części Hiszpanii. Sytuacja pożarowa nadal jest tam bardzo trudna. Pogarsza ją temperatura sięgająca 40 stopni i brak opadów. 103 ukraińskich żołnierzy wróciło z rosyjskiej niewoli. O wymianie jeńców ze stroną rosyjską poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wśród żołnierzy, którzy wrócili do ojczyzny, są obrońcy Mariupola, którzy walczyli w tym mieście w 2022 roku. To już 77. wymiana jeńców pomiędzy Rosją a Ukrainą od początku pełnoskalowej inwazji. Książka Mein Kampf, napisana przez Adolfa Hitlera, usunięta z księgarni w Londynie. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, jej pojawienie się w witrynie i na półkach wywołało natychmiastowy sprzeciw mieszkańców.
7: Księgarnia specjalizująca się w literaturze arabskojęzycznej umieściła kilka egzemplarzy Mein Kampf na wystawie. Jej obecność w tak wyeksponowanym miejscu natychmiast wywołała protesty ze strony organizacji społecznych, przedstawicieli społeczności żydowskiej oraz lokalnych mieszkańców. Książka Hitlera stanowi fundament ideologiczny Holokaustu, a pojawienie się jej na półkach księgarni uznano za formę prowokacji i braku wrażliwości. Po protestach książkę wycofano ze sprzedaży. Niesmak jednak pozostał.
3: Taniec opanował Poznań. Do piątku potrwają tam warsztaty pod hasłem Dancing Poznań. To zajęcia dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy marzą o zawodowym tańczeniu.
8: Nie tylko poznają choreografię, ale również sposób pracy z ciałem, z myślą, z uczuciem. Tak są te różnorodne podejścia do ruchu, że tu przez taniec można bardzo wiele zdobyć, osiągnąć, wyleczyć się, może nawet traktować to jako rehabilitację.
3: Mówiła RMF Max organizatorka Ewa Wycichowska. Przygoda z tańcem w Poznaniu trwa do piątku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Jeżeli jesteście w trasie, uważajcie. W nocy pojawią się lokalnie ulewne opady deszczu, także burze od Dolnego Śląska i województwa lubuskiego przez łódzkie, pomazowsze oraz Podlasie i Lubelszczyznę. W czwartek rano strefa umiarkowanych, lokalnie intensywnych opadów, a także burz będzie wędrować od centrum w kierunku Lubelszczyzny i Podlasia. Na termometrach 21 na północy, 24 w centrum, do 30 na południu kraju. Dobrze się słucha muzyki w dobrym towarzystwie. O, za chwilę wpada do nas grupa sąsiedzka i również przedstawimy nowe, mamy na to dowody, kolory muzycznego lata. Darek Maciborek, zapraszamy.

jeden z tych klasyków, które przerobione brzmią ciągle doskonale. How Does It Feel, Dub Dog, Schizo i Zark. Jeszcze więcej nowej muzyki po 23:00. To też jest zabawa w kolory lata. Środek nocy, cisza, samotna dziewczyna budzi się i przez chwilę wraca myślami do tamtego lata. I ten letni romans pojawia się z pytaniem, czy przetrwa dłużej kolor lata. Mango w nagraniu Sylwii Grzeszczak. Yeah.

0: naprawdę dla nich pora towarzyszenia i pojawiania się absolutnie nie ma znaczenia. Ale wiem, że za chwilę przysiądą się do nas, do was, nocną porą w RMF FM.
1: Co zabieramy ze sobą na wakacje? Szampon?
2: Szampon.
3: Wiem, o czego pijesz!
4: Mamy hit dla was.
2: Wiecie, bo ja się im przyznałem, że my, radiowcy bez cenzury, mamy swój szampon łysy.
1: A co można tym umyć oprócz łysej pały, za przeproszeniem?
2: Wszystko.
1: Wszystko. Ja chętnie umyję dwa kolana, bo dociera ostatnio tak na kolanach właśnie.
2: Tam, gdzie się nie spodziewasz, że szampon może dotrzeć.
0: Wciągające historie. Grupa sąsiedzka, już za chwilę w RMF FM do posłuchania.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Chciałem otworzyć kolejne zebranie naszej grupy sąsiedzkiej. Super, że wszyscy są i
2: obecni,
1: że
2: obecni.
1: Wy też jesteście.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Przemysławie, miło cię widzieć.
1: Panie przepiękne również.
2: Dziękujemy, Kołodka.
3: Odeta, cześć.
1: I Skowron i w takim razie... Spotkanie jest otwarte, tyle wam powiem.
2: Wspaniale, czy ja mogłabym zacząć dzisiaj od pewnego postulatu?
1: Dobrze.
2: O! Ja postuluję, proszę państwa, o to, żebyśmy znormalizowali parawany nad Bałtykiem. Prawda, mamy lato.
1: Wszyscy mają takie same.
2: Nie, niekoniecznie.
1: Nie.
2: Ale chciałabym raz na zawsze rozwiązać tę zagadkę i potwierdzić, że parawany to nie kit, tylko hit. Hit czy kit, kit czy hit. Ja, szczerze mówiąc, dzisiaj wiem, że się narażam połowie Polski, natomiast chcę wam powiedzieć,
3: tej połowie, która jest w górach aktualnie.
2: Być może, wiecie, zgadnijcie, gdzie mam to, jeżeli uważacie, że parawany to jest wiocha i nie należy.
1: Gdzie to?
2: Nie tam.
1: Gdzie to?
2: Właśnie tam, gdzie myślisz, że to mam, wiesz? Dzieci sypiące tam piach, prawda? No to się od nich oddzielamy, bo one przecież biegają i one nie wiedzą, że one nam sypią w twarz. Albo na przykład ten wiatr, który wiecznie jest w bardzo wielu miejscach.
3: I przykleja się do ust.
2: I przyklej, i do tego kremu,
1: tylko.
2: Co sobie dopiero nałożyłaś.
3: Staremu.
2: Staremu nałożyłaś wreszcie krem, on wreszcie ma ten krem, potem jest cały zapiaszczony, idzie się umyć, opłukać tego, powiedział, że już więcej nie założy tego kremu.
3: A masz taki gumowy młoteczek?
2: No, oczywiście, że mam.
3: A wozisz go ze sobą cały rok, czy tylko na wakacje?
2: Cały rok. On tam jest gdzieś w przepaści bagażnika i po prostu jest. Słuchajcie, parawan.
1: Parawan to jest hit, tylko wszystko zależy od... Trzeba mieć umiar i wyważenie. Od tego, jak wielką powierzchnię nad Bałtykiem zajmujesz.
2: To może tutaj potrzebne
1: czy
2: są
1: sobie takie,
2: regulacje.
1: Wiesz, 3 metry kwadratowe, czy 30?
3: Mhm, tak, to trochę irytujące
1: tak,
3: jest.
1: Dwie rodziny, 6 parawanów.
3: Tak,
1: mają,
3: 8
1: wiesz,
3: psów tak. I grill i potem nie ma jak przejść.
2: Ale wiecie, że w Polakach nad Bałtykiem po prostu taki gen osadnictwa się uruchamia. Wiecie, że to jest wreszcie po prostu teren,
3: to jest nieruchomość.
1: Posiadacz.
3: To jest wakacyjna nieruchomość. To jest mój piasek i w tej kuwecie więcej oprócz mnie nikt nie będzie sikał.
1: Czyli parawany hit. Ja jestem team parawan.
2: Hit. Wspaniale.
3: Hit.
2: Mamy to
3: hit.
2: Rozwiązane.
3: Tylko ja lubię ładne wzory, więc poproszę o te wpaski.
2: Dobrze. Temat wyczerpany w takim razie.
3: Tak.
2: Dobrze. Co zabieramy ze sobą na wakacje? Szampon?
1: Szampon.
3: Wiem, do czego pijesz.
2: Mamy hit dla was.
1: Słuchaj, bo ja się im przyznałem, że my w Radiowcy Bez Cenzury mamy swój szampon łysych.
3: A co można tym umyć oprócz łysej pały, za przeproszeniem?
1: Wszystko.
3: Ja chętnie umyję dwa kolana, bo dociera ostatnio tak na kolanach właśnie.
1: Tam, gdzie się nie spodziewasz, że szampon może dotrzeć.
2: Czyli tak, podsumujmy. Parawan zabieramy na wakacje, żel łysych
3: i szampon łysych również.
2: Tak, i szampon łysych.
3: A ja wam proponuję jeszcze zabrać kota. Mojego kota. Bo nie wiadomo, gdzie nocujecie, jakie są warunki.
2: Odzia, po co nam twój kot?
1: Jeździ na, może to nie obskoczy twój kotek.
3: Mój kotek obskoczy, kogo trzeba, słuchajcie. Ostatnio, wyobraźcie sobie, dzwoni do mnie moja sąsiadka.
1: No.
3: Mogłaby tu z nami siedzieć na kanapie, pasowałaby.
1: No weszła na następne.
3: Mieszka vis-a-vis. Dzwoni do mnie w rozpaczy. Odeta. Piotrek, jej mąż, wyjechał. Ja nie zasnę, ja jestem sama w wielkim domu. A w kuchni widziałam mysz. Ja mówię, no dobra, no i co ja mam z tym zrobić? Wiecie, chciałam jej pomóc, ale no nie znam się na łapaniu myszy. Ona wiedziała, po co do mnie dzwoni, bo ona od razu rzuciła hasło. Nie, ja nie chcę pomocy od ciebie, ty pożycz kota. Wiecie, moje zdziwienie było olbrzymie, bo mój kot ma 11 lat. Mój kot jest bardzo dostojnym, eleganckim kotem. Wydawałoby się, no nie wygląda na łowcę. Ale mówię, dobra, no sąsiadce nie pożyczę. No byłam miła.
1: A i pożyczyłaś?
3: Wzięłam kota pod pachę, wzięłam kuwetę, tam wszystkie te miski i tak dalej. I zaniosłam jej do domu mojego osobistego kota.
1: Na wakacje pojechał do sąsiadki.
3: Pojechał na wakacje do sąsiadki, Ireneusz.
1: Kot Ireneusz.
3: Tak, znaczy to jest kotka Irenka, ale zmienia płeć w zależności od dnia.
2: To po prostu niebinarna. Tak. Niebinarne.
3: Nie stygmatyzujmy je, jeżeli chodzi o płeć.
1: Złowił?
3: No i słuchajcie, złowiłoś?
2: Złowiłoś coś?
3: Złowiłoś? Złowiszczy czy nie złowiszczy? Czyli Ireneuszcze. A nie Ireneusz czy Irena?
2: Czy pozbyto się myszy? To jest pytanie.
3: Wracając do myszy. No. Pożyczam tego kota. Ireneuszcze przechodzi przez ulicę razem ze mną pod pachą, razem z mym kotem, kuweta, miski i tak dalej, bo ja nie wiedziałam, czy ja ją pożyczam na 20 minut, czy na 2 tygodnie, no bo nie wiem, ile
1: obcy
3: trwa.
1: Obcy dom to tak.
3: Obcy dom, no nie zna domu.
2: Może się spodoba kotu.
3: Może lepiej karmią, lepiej głaskają, lepiej przytulają, no nie wiadomo. Więc pożyczam tego kota i mówię, dobra, to jutro się zdzwonimy, no bo to był wieczór. I po 20 minutach dzwoni do mnie moja sąsiadka i mówi, temat załatwiony. Byłam taka dumna z mojego kota.
1: Brawo,
3: także mam nową usługę.
2: Odety, lawety, to nie,
1: nie
2: wszystko.
1: Nie, koty odety24.pl.
3: Nie. No, możemy tak to nazwać.
2: Lub też rente pussy.
3: Pussy for rent.pl.
2: From Odeta.
4: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: No dobrze, to ja trochę o biznesie, którego nie polecam.
3: Czyli?
2: Nie polecam ustawić się w sytuacji, to ja ogarnę nam dom do wynajęcia na wakacje. Jedziemy ze znajomymi, kilka osób na wakacje i mnie przypadło w udzień. Znaczy nie, no ja się zgłosiłam na ochotnika, bo miałam najwięcej czasu. Mówię, to ja ogarnę, ja znajdę, ja powysyłam wam linki. Mamy taką swoją grupę, wiecie, ala sąsiedzką,
3: na komunikę,
2: super jest.
1: Ale to nie jest to, co tutaj, nie?
2: Nie, to nie jest to, co mało, tak ja ci powiem więcej. No to jest dużo gorzej niż tutaj, naprawdę. Bo okazuje się, że niby człowiek wie, że to tak może być, a potem tak się staje i potem człowiek mówi, Boże, jaka ja jestem głupia. Słuchajcie, no tak, no dom, no ten kolor domu to nie. Będziemy tak, nie, to nieładny, nieładny ten kolor domu. Jak będę siedział na leżaku, będę patrzył na nieładny kolor domu, nie. Poszukajmy czegoś innego.
1: Proponowałaś im miejscówkę, a cały czas ktoś miał jakieś takie...
2: Cały czas komuś coś nie pasowało, ale słuchajcie, jak już na przykład cztery osoby mówiły, Boże, jaki świetny basen jest w tym domu, ale nam tam będzie dobrze.
3: To wtedy kuchnia była brzydka.
2: Nie, to wtedy było tak. Ale pokoje są różnych wielkości, kto dostanie największy. Słuchajcie, wykończyć się można. Ja nie wiem, jak myśmy przez to przebrnęli, ale po 4 tygodniach poszliśmy wreszcie na jakieś tam kompromisy i się udało. Ale słuchajcie, to jest bardzo trudne. Mieliście kiedyś taką sytuację?
3: Ja mam kiedyś taką sytuację, jak pojechałam gdzieś z koleżankami na taki dłuższy wyjazd, dłuższy do Sopotu, dłuższy, czyli 3 dni. Pojechałyśmy po to, żeby się trochę zepsuć i trochę naprawić. Wiecie, co mam na myśli. Mm-hmm. Tak, było spa, ale było też przed spa albo po spa, la, la, la, były tam la, la, la takie. I była dokładnie ta sama sytuacja, bo wynajęłyśmy taki apartament, gdzie były różne sypialnie, każda miała mieć swoją, a ponieważ ja byłam największa i najbardziej ulegliwa chyba, to wylosowałam taką dziuplę. No bo już mi się nie chciało kruszyć kopii o ten rozmiar pokoju. I słuchajcie, pamiętam, że miałam taką długą dziuplę na końcu z okienkiem, tapczanik i tak, żeby się zdrzemnąć, to musiałam tak zrobić kic do środka, do tej dziupli. I akurat rano, jak wstawałam, zrobiłam kic.
2: Ale nogi ci wystawały
3: z łóżka? Nogi mi wystawały z tej dziupli, ale stwierdziłam, że jednak, dobra, już jadę, już nieważne, ważne towarzystwo. A u ciebie co? Odwołałaś wakacje?
2: Nie, no wakacje się odbędą, oczywiście. Tylko wiecie, tylko to, teraz będzie chwila prawdy, jak już tam pojedziemy.
3: A, czyli jeszcze tam
2: jak
3: nie byłaś.
2: Jak zobaczymy na żywo.
3: To będzie twoja wina wszystko.
2: No, mam nadzieję, że nie, bo jednak mam dowody w postaci całej korespondencji, prawda, że wszyscy się zgodzili.
3: Czyli ta przyjaźń...

0: Wtedy, ku zaskoczeniu wszystkich, nie było TikToka.
1: Generał zamknął.
0: Tak, razem z panem TikTokiem. Wtedy nie było komórek, Jacku.
2: Właśnie.
1: To na czym przeglądaliście Instagrama?
2: Instagrama też nie było wtedy. Teraz poważnie niech przemówi historia, czyli Tomasz Odbratowski.
0: Mieszkałem w Krakowie na Piaskach Wielkich. W moim bloku mieszkał szef KPN na Kraków.
2: No.
0: I ja miałem niezarejestrowaną maszynę do pisania, bo trzeba maszynę do pisania zarejestrować, i pisałem ulotki dla KPN-u. I pisałem kiedyś, pamiętam, ulotkę wzywającą do demonstracji, a nade mną mieszkał pułkownik Wojska Polskiego. I jak miałem nieść ten papier na powielacz do tego szefa KPN-u...
2: Po schodach na górę.
0: Po schodach na górę, bo on jeszcze wyżej mieszkał. Winda była zepsuta. No i zasuwam po schodach, a z góry schodzi pułkownik. A ja trzymam te kartki do powielacza. Ale mówię, dzień dobry panu. A on mówi, dzień dobry. No i poszedłem, zadzwoniłem, otworzyła żona. Dzień dobry, mam dla męża ten tekst ulotek na demonstrację. Dziękuję bardzo, przekażę. Do widzenia, do widzenia.
1: Czyli tak proszę, czyli my Polacy możemy się spierać, możemy się zwalczać, ale na klatce porządek musi być.
2: Tak?
1: Sąsiedzi muszą dobrze żyć.
0: No, ale dzięki mnie i moim ulotkom w mieście doszło do największej zadymy na demonstracji KPN w historii stanu W.
2: Dobrze, ale co poza tym działo się w kraju?
0: No właśnie.
2: Mówiliśmy już, telefonów nie było wtedy za wiele, tak po jednym, jeden telefon w bloku lub po dwa na całej ulicy, ale i te telefony nie działały.
1: No ale tak jak mówiliśmy, jak działały, to były na podsłuchu.
0: No tak.
1: Czyli tak rozmowa kontrolowana, tak jak w filmach, nie? To można było usłyszeć w słuchawce, rozumiem?
2: Mówisz, no jakbyś tam był, tak. Mhm. Radia nie było, telewizji nie było, nie można było wyjechać z miasta, chyba że miałeś przepustkę. I patrole stały na szosach i sprawdzały każde auto i każdego.
0: To były takie, rozumiesz, ówczesne paszporty covidowe.
1: Tak.
2: I w pociągach też były patrole. W PKS-ach nie, bo te nie jeździły.
1: Czyli jak nie chciałeś być skontrolowany, to wystarczyło nie jechać PKS-em.
2: Tak.
1: Czyli były luki w systemie.
2: Tak. Zamknięte też były stacje benzynowe, więc tego...
1: A gdzie się kupowało piwerko i hot dogi, jak człowiek zgłodniał pod wieczór?
0: Chłopie, nie było piwerka, hot dogów, jak już to w monopolowym po 13.
2: Tak.
0: A hot dogi zapomnij.
1: To po co wyście żyli?
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury, grudzień 81. I powiem wam, mam takie wrażenie, że chociaż wtedy za wiele nie było, to ludzie byli jakoś tak bliżej siebie wtedy, bliżej siebie żyli.
0: Tak, no bo w kolejkach mieli dużo czasu na gadanie ze sobą.
1: No ale w sklepach, pomijając to, że niczego nie było...
0: O nie, nie, protestuję, tu oddajmy sprawiedliwość. Na ocet zawsze można było liczyć.
2: Tak, i były sprzedawczynie poza tym.
0: Tak, i orzełek na ścianie.
1: Tak, ja mogę wam przeszkodzić? Ja bardzo chciałbym o tych zakupach, bo pamiętam, że mój ojciec opowiadał, jak stał po meble, a kupił tłumik do syreny, bo akurat rzucili.
2: A miał syrenę?
1: Nie, no miał Skodę, ale rzucili do syreny, to wziął.
0: I to było bardzo dobre postępowanie, bo tłumik do syreny mógł wymienić na kartki na wódkę, prawda? Plus kartki na papierosy, a kartki na wódkę i papierosy na talon na rajstopy.
2: Albo jak mama miała rajstopy, to na przydział mięsa, prawda?
0: A przydział mięsa mógł przehandlować za firanki.
2: Dokładnie, a firanki i przydział mięsa mógł wymienić na przykład przykładowe meble.
0: Właśnie, czego nie rozumiecie?
2: No. Kupowało się wtedy to, co było, bo zawsze można było to, co było, wymienić na coś, czego nie było.
0: Dokładnie. Sam widziałem w Łodzi, słuchajcie, faceta, który turlał po ulicy 4 opony do malucha. Wiesz, tu trochę na ręce miał, tam jedną kolanę podpychał. Ludzie mu machali, ale pan ma szczęście. Będzie pan miał nowe opony do malucha. On mówi, a ja nie mam auta. I nikogo to nie dziwiło.
1: No bo rozumiem, że za te 4 nowe opony to mógł sobie kupić używanego malucha, tak?
0: Tak, jeszcze mu na miednicę by zostało.
2: Dobrze, to skoro już jesteśmy przy zakupach, to ja opowiem, jak w stanie wojennym kupiłem z mamą dywan. Jeździło się raz w tygodniu.
0: Szczęściarze, słuchaj.
2: Sprawdzało się listę obecności w Parku Dąbrowskiego w Rzeszowie, czyli kilkadziesiąt osób z całego miasta rzucało pracę, jechało do parku powiedzieć, jestem obecny, wpisywało się na listę. Kogo nie było, to wypadał z kolejki. No i któregoś dnia pojechaliśmy z mamą, no i rzucili tyle dywanów, że starczyło dla nas. Więc moja mama, doktorant Politechniki Rzeszowskiej, zapinktalała z tym wielkim, chorym, brzydkim, obrzydliwym dywanem ze mną na drugiej ręce przez całe miasto. I kupiliśmy.
1: Szczęścia,
2: ale pan trzeba było... Brzydki ten dywan, jak kupa w ogóle.
0: Trzeba było jechać, powiedzieć tak do tej listy, to surowe prawo, ale prawo. Jak to jest po łacinie?
2: Dura lex sed divan.
0: Tak
2: się robiło zakupy kiedyś.
0: No to historia do...

0: dorosłych, adepty bez cezury, w ogóle i tam stan wojenny.
1: Jedną rzecz, jeśli bym mógł prosić, żebyście mi wytłumaczyli, bo tak, nie było radia, nie było programów telewizyjnych, internet, no to dobra, przemilczmy. To skąd wiedzieliście, co się działo w Polsce?
0: No, czerpaliśmy wiadomości z rozgłośni zachodnich, no, polskojęzycznych.
1: Przecież zagłuszali.
2: Zagłuszali. Włączyłeś radio na fale krótkie, na fale Radio Wolna Europa i dostawałeś transmisję z pracy ciągnika traktorowego.
0: Ale na Polaków nie ma...
2: Nie ma pały zomowca.
0: Nie ma pały zomowca, tak. Nasi szybko wyczaili, że można odbierać Radio Wolna Europa na tranzystorach produkcji radzieckiej, będących, jak coś oficjalnie mówiło, w obrocie handlowym.
2: Oczywiście, dopóki władza tego nie wyłapała i zaczęła zagłuszać też te inne fale.
0: Bo się okazało, że tam na tych radzieckich tranzystorach były częstotliwości, których władza nie zagłuszała, bo nie było na polskich radiach.
2: Wot i paradoks, prawda? Tak.
0: Oczywiście ktoś doniósł, no i import wstrzymano.
2: I wtedy się okazało, słuchajcie, przyszedł taki moment, że się okazało, że Polska ma największy wkład w rozwój światowego antenizmu.
0: No, ja na przykład obczaiłem, że im dłuższy drut, tym lepiej odbierają krótkie fale.
2: Tak, a jak jeszcze w dodatku puściłeś porynnie ten drut wzdłuż całego budynku, no to rewelacyjnie odbierało.
0: No może nie tak bardzo rewelacyjnie, ale odbierało. Kombinowano też z kołami rowerowymi bez ogumienia. Druciki wiązano do szprych i wkładano do gniazdka antenowego w radiu.
2: I gdyby ktoś wtedy zajrzał do polskich mieszkań, to mógłby zobaczyć osoby biegające po mieszkaniu z kołami rowerowymi.
0: Tak.
2: A sąsiad podpiął w ogóle antenę do żyrandola.
0: No.
2: Czy na przykład jeden kabel FI5 rozpięty na 5 bloków w Rzeszowie.
1: To gdyby dłużej potrwał stan wojenny, to ja mam przeczucie, że my Polacy wymyślilibyśmy telekinezę, teleportację i teleranek.
2: Bo
1: tych trzech rzeczy najbardziej brakowało.
0: No, żebyś wiedział. Jakoś daliśmy radę to przetrwać, bo w ciężkich czasach ratował nas humor, dowcip. Często szary, często czarny, przeważnie czarny.
2: Na przykład było takie pytanie, jak się dzieli polskie społeczeństwo?
1: Pozwolę sobie zapytać, jak?
2: Jak ziemniaki. Jedne są w mundurkach, a drugie są tłuczone.
0: No i te w mundurkach tłukły te drugie, szare takie.
2: Tak, tłukły naszych po prostu.
0: Było też takie pytanie, dlaczego 13 grudnia 1981 roku w telewizji nie pokazano dobranocki dla dzieci pszczółki Maj?
1: Dlaczego?
0: Ponieważ nie udało się znaleźć właściwego rozmiaru munduru dla Gucia.
2: Ja przypomnę teraz i wyjaśnię najmłodszym, że wtedy wszyscy spikerzy telewizyjni występowali w telewizji w mundurach.
0: Dla niepoznaki wojskowych.
1: No, musiało tak być, bo nie ma mundurów spikerów.
0: No,
1: zauważcie, pani Cholecka na przykład, albo pan Adamczyk, oni są różnie poubierani w telewizji, w dzienniku, nie?
0: Pan Adamczyk na przykład spódnicy nie nosi.
1: No.
2: Nie. Bo teraz nie ma w ogóle takiej dyscypliny mundurowej, wiecie.
0: A wtedy tam wszyscy mówili jednym głosem, a nie to, co teraz. Na jednym kanale to, na drugim tamto i weź się tu zorientuj.
2: Tak. Tu w TVP chwalą, w TVN ganią i odwrotnie, nie? To można zgłupieć w ogóle od tego takiego.
1: Dobrze, że jest RMF FM.
2: No właśnie. Był jeszcze jeden sposób na dowiadywanie się, co się dzieje w Polsce. Już wam mówię. Oglądałeś dziennik telewizyjny i to, co mówili, interpretowałeś na odwrót. I miałeś prawdę wtedy.
0: No właśnie, a ja bym chciał zakończyć dzisiejszy program takim akcentem świątecznym.
1: O, bardzo proszę. Dzwoneczkami. Ja robię dzwoneczki, a ty jedziesz.
0: Była taka zagadka z czasów stanu wojennego. Co się stanie, jak Urban zderzy się z Jaruzelskim?
1: Co?
0: Barsz czerwony z uszkami.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończmy dzisiejszą historię dla dorosłych.

0: I tak już zbliża się godzina pierwsza, a to oznacza, że czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowskim. Dobry wieczór, zapraszam. Ponad tuzin eksplozji w Kijowie. Rosjanie zaatakowali stolicę Ukrainy rakietami balistycznymi. Klasa średnia zyska, najbogatsi i duże firmy stracą. Rząd planuje duże zmiany w podatkach. Niecodzienny gość w lasach pod Wałbrzychem. Fotopołapka uchwyciła w tamtejszym lesie pumę. Rosyjski atak balistyczny na Kijów, od tego zaczynamy. W stolicy Ukrainy słychać było ponad tuzin eksplozji. Według mera Witalija Kliczki pociski uderzyły w dwie dzielnice miasta. Płoną budynki, uszkodzony został także szpital dziecięcy. Ukraińskie służby ratunkowe sprawdzają skalę zniszczeń i liczbę poszkodowanych. Mieszkańcy relacjonują, że ludzie zostali uwięzieni w jednym ze schronów przeciwlotniczych. Polscy marynarze rozpoczęli szkolenia w szwedzkiej Karlskronie. Na początku 2028 roku będą uczyć się obsługi okrętu podwodnego A-17, który w przyszłym roku Polska ma wypożyczyć od Szwecji jako rozwiązanie pomostowe. Pierwszy etap obejmuje m.in. medycynę pola walki, ochronę przeciwawaryjną okrętu i szkolenie z ewakuacji. Później marynarze czekają symulatory i ćwiczenia na pokładzie. Polska kupi od Szwecji 3 nowoczesne okręty podwodne A-26. Pierwszy ma trafić do naszej marynarki w latach 2031-32. Do tego czasu A-17 ma wypełnić lukę w polskiej flocie podwodnej.
1: To są fakty RMF FM.
0: Zyska klasa średnia, stracą najbogatsi i duże firmy. Żadnych zmian mają nie odczuć najsłabiej zarabiający. Tak eksperci oceniają rządową zapowiedź zmian w systemie podatkowym. Drugi próg zostanie podwyższony, CIT dla firm będzie wyższy, ponadto większy podatek zapłacą najbogatsi. W faktach z nami dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Powiedz, kto najwięcej zyska na propozycji rządu?
2: Osoby zarabiające więcej niż kilkanaście tysięcy złotych brutto miesięcznie. Dolny próg, by w ogóle odczuć zmiany, to około 12 tysięcy złotych brutto.
3: Maksymalnie będzie to 300 zł miesięcznie, czyli 3600 zł rocznie. Tyle zyska każdy, kto zarabia od około 15 tysięcy złotych brutto wzwyż.
2: Wylicza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. Pytanie, czy to prawdziwa zmiana dla tak zwanej klasy średniej?
4: Jeżeli mielibyśmy próg zamrożony przez te lata, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że on powinien się przesuwać o tyle, o ile rośnie przeciętne wynagrodzenie co roku, to w tej chwili on powinien wynosić ponad 160 tysięcy złotych.
2: Mówił w Radiu RMF 24 ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB Merito. Od lat nie zmieniała się także kwota wolna od podatku i na razie tak zostanie. Premier Donald Tusk przyznał, że ze względu na wydatki na zbrojenia w ciągu najbliższych 2 lat szanse na jej podniesienie są niskie.
0: Teraz przenosimy się na Dolny Śląsk, gdzie w Wałbrzychu w Starostwie Powiatowym zorganizowano posiedzenie sztabu kryzysowego. Powód? Puma zauważona w tamtejszych lasach. Zdjęcie z fotopułapki, na którym widać zwierzę, zamieściło we wtorek Nadleśnictwo Świdnica. Teraz w faktach Beniamin Kubiak-Piłat, który opowie, na czym mają polegać działania służb.
5: Plan w pierwszej kolejności polega na sprawdzeniu terenu. Służby leśne, ratownicy GOPR oraz myśliwi przeprowadzą wspólny monitoring pod kątem odnalezienia twardych dowodów, takich jak tropy czy odchody w miejscach potencjalnego żerowania drapieżnika. Dopiero w przypadku fizycznego potwierdzenia śladów uruchomimy wcześniej skoordynowane procedury, mające na celu bezpieczne odłowienie zwierzęcia, informują przedstawiciele starostwa. Przypuszczenia dotyczące tego, że puma miałaby przebywać w okolicach Wałbrzycha, opierają się wyłącznie na opisach przekazanych przez zgłaszających. Na razie nie odnaleziono fizycznych śladów potwierdzających obecności zwierzęcia, ale każdy sygnał ma być szczegółowo weryfikowany. Władze powiatu i miasta Wałbrzych apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie spokoju i rozwagę.
0: Zakopane przygotowuje się do największej imprezy kulturalnej w wakacje i jednej z największych tego typu w Europie. Jutro zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
6: Odwiedzą nas zespoły z wielu krajów. Węgry, Senegal, Turcja, Bośnia, Hercegowina, Rumunia, Czechy, Portugalia, Chorwacja, Bułgaria, Słowacja. No i oczywiście nasze polskie zespoły.
7: Za te 2 dni, drodzy Państwo, Zakopane staje się światową stolicą kultury ludowej, gdzie przyjeżdżają do nas wspaniali artyści. Bardzo bogaty program. A w to jeszcze nie wił o tym święcie, to przyjeżdżajcie, bo to wszystko zaczynamy od 21 do 27 sierpnia. Czekamy na was.
0: Zapraszali burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz i dyrektor artystyczna Hanna Rybka.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Jeżeli Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to jest to niewytłumaczalne, tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber, poseł i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. We wtorek, przypomnijmy, premier Donald Tusk oświadczył, że służby innych państw z regionu potwierdziły na 99% miejsce pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości właśnie w tym zbuntowanym prorosyjskim regionie Mołdawii. Romanowski ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Na prokuraturę zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego właśnie funduszu. Posłuchajcie fragmentu rozmowy, którą z posłem Schreiberem przeprowadził Piotr Salak.
8: Dzień dobry, gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Jeszcze się nie nauczyłem, panie przewodniczący. Dzień dobry. Bezpartyjny człowiek, rozumiem.
9: No tak, w tym momencie tak.
8: Ale do 15 października, bo 15 października pan przystąpi do partii, która się będzie nazywała?
9: No, to trochę niespodzianek musi pozostać.
8: No nie, ale chyba pan mnie nie zaskoczy. Bo rozumiem, że partia się będzie nazywała Rozwój Plus, bo stowarzyszenie się przekształci wtedy w partię.
9: No, tego nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Zobaczymy, czy nie będzie niespodzianki.
8: Czy Marcin Romanowski, który na 99%, jak mówi premier Donald Tusk, jest w Naddniestrzu, powinien stawić się przed polskim sądem?
9: No to tutaj wie pan, tu jest kilka spraw. Pierwsza sprawa jest taka, że...
8: Nie, to jest proste pytanie, powinien się stawić?
9: Nie, jest kilka spraw jednak. Jedna sprawa jest związana z tym, że no, te metody, które Donald Tusk i jego służby wykorzystują do walki...
8: Ja pytam pana na razie o Marcina Romanowskiego.
9: No ja chcę i odpowiadam na to. To uważam za skandal. Jest sprawa druga, natomiast samego pobytu. I tak jak uważałem, no dopóki to był azyl na Węgrzech, no to było to wytłumaczalne. No, w Naddniestrzu, jeżeli to by była prawda, no to jest to dla mnie niewytłumaczalne i tyle. Natomiast
8: powinien wrócić
9: wiem
8: do
9: o
8: Polski?
9: Tym, natomiast wie pan, wiem o tym, no nie powinien na pewno tam przebywać. Wiem o tym, że jak Donald Tusk mówi nawet, że coś na 100% będzie, to nie jest to pewne.
8: Pytanie,
9: a co dopiero na 99%.
8: Czy powinien wrócić do Polski, stawić się przed polskim sądem, pańskim zdaniem?
9: Proszę pana, odpowiadam panu. No, na pewno nie powinien przebywać w Naddniestrzu.
8: No, ale to nie usłyszałem tej odpowiedzi. Tak. Czy powinien się stawić przed polskim sądem, czy nie?
9: No ale tak jak pan mówi, no jeżeli ma azyl w jakimś kraju sojuszniczym w Polsce z Polską, no to nie widzę w tym problemu.
8: Czy ta sprawa jest obciążeniem dla Stowarzyszenia Rozwój Plus?
9: No, dlaczego miałaby być obciążeniem dla stowarzyszenia?
8: A niech pan przypomnie, w którym rządzie wicepremierem był Marcin Romanowski?
9: No wicepremierem w żadnym nie
8: przepraszam,
9: był
8: wiceministrem?
9: No wiceministrem był w naszym rządzie, rzecz jasna.
8: Którego szefem był Mateusz Morawiecki, czyli przewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. To w takim razie nie jest to obciążenie dla Rozwój Plus?
9: Nie, bo był koalicjantem. Była to koalicyjna partia, która go rekomendowała. I
8: Mateusz
9: tyle.
8: Morawiecki nie miał żadnego wpływu na obsadę Ministerstwa Sprawiedliwości także.
9: No nie miał wpływu na obsadę Ministerstwa Sprawiedliwości.
8: Na wiele ministerstw nie miał wpływu?
9: No, nie wiem, na wiele czy na niewiele, ale na pewno nie miał wpływu na Ministerstwo Sprawiedliwości. Ale to wie pan, to jest rzecz zrozumiała w sytuacji w systemie parlamentarno-gabinetowym, w którym no, trzeba zdobyć większość w parlamencie. Był koalicyjny komitet, były trzy partie, które były w tym komitecie. No i to jest jasne, że koalicjanci mają jakieś tutaj
8: ale
9: prawo do działania.
8: Ale premierem odpowiadającym także za swojego wiceministra Mateusz Morawiecki.
9: Nikt też nie jest duchem świętym. Pan premier również. Jeżeli pan mu przypisuje takie zdolności, to bardzo miło, ale to trochę na wyrost, żeby wiedział, co też pan Romanowski zrobi kilka lat po odejściu z rządu.
8: Internetowe konto imigranta, co to za pomysł?
9: O, to jest jeden z pomysłów na to, by przywrócić, rzeczywiście odzyskać tą kontrolę nad migracją. Samo internetowe konto imigranta, no to wpisuje się w jeden z pięciu filarów pod nazwą ścisła kontrola. To znaczy...
8: A każdy imigrant będzie dostawał takie konto?
9: Tak, każdy.
8: Nawet który przyjeżdża tutaj do pracy, będzie wysoko uposażonym biznesmenem, pracował w banku, też będzie dostawał takie konto.
9: A dlaczego nie? Każdy i no, to jest jasne, że wiążą się z tym obowiązki pewnego rodzaju i to jest jasne, że chcemy mieć kontrolę. No, niech pan zobaczy, że właśnie brak takiej sytuacji doprowadził już w Polsce do wielu tragedii, że na przykład osoby, które
8: do
9: legalnie
8: także,
9: wprawdzie...
8: Do afery wizowej także, prawda? A kto wtedy był premierem?
9: Ale sekundę. Osoby, które przyjechały do Polski, czyli legalnie przyjechały, no dostał ktoś tam wizę na 3 miesiące, po czym polskie służby nie robią nic, i to, bo nie mają też do tego specjalnych narzędzi żadnych, nie są w stanie zareagować w sytuacji, gdy ktoś przebywa dalej na terytorium Polski. A więc my tak, mówimy o tym jasno, że trzeba wdrożyć zupełnie nową politykę migracyjną.
8: Pan mówi, panie przewodniczący, że polskie służby nie robią nic, a aferę wizową pan pamięta, czy nie?
9: Oczywiście, że pamiętam.
8: I kto był wtedy premierem? Niech mi pan znowu przypomni.
9: Premierem był Mateusz Morawiecki. To polskie, to polscy ministrowie też wykryli całą sytuację, wbrew temu, co się
8: nie
9: w mediach...
8: Nie polscy ministrowie, tylko polskie służby.
9: No, polskie służby wykryły, ale by służby podlegały ministrom, więc wie pan...
8: Nie chce mi pan chyba powiedzieć, że Mateusz Morawiecki sam wykrył tę aferę.
9: Oczywiście, że to Mateusz Morawiecki się przecież jako premier nie zajmował wykrywaniem afer związanych z wizami. Nie doprowadzajmy sprawy do absurdu. Ale ja bym chciał dokończyć, bo pada w tej sprawie też szereg nieprawdziwych informacji, którymi jest opinia publiczna zalewana.
8: Właśnie
9: w tej. To znaczy, tu mówimy o sytuacji, w której nieprawidłowości mają dotyczyć, jeszcze niepotwierdzone przez sąd, ale nawet te politycznie już dzisiaj sformułowane, mają dotyczyć niecałych 300 przypadków, tak, wiz, więc
8: przypomnę panu tylko, że 7 osób zostało aresztowanych.
9: Bo to jest skandal i takie rzeczy trzeba wyeliminować, tylko proceder...
8: A po obradach Komisji Śledczej Mateuszowi do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego.
9: Wie pan, ale to, że tam ktoś robi polityczną hucpę, to niczego nie znaczy, proszę pana. Nie ma możliwości...
8: Ja pytam o to, bo wy dzisiaj mówicie o emigracji, a nie rozwiązaliście sprawy z wizami, gdy rządziliście.
9: Nie rozwiązaliśmy, ale błagam pana. To, że są pewne, że zdarzają się jacyś urzędnicy na średnim i wyższym szczeblu, którzy okazali się skorumpowani, być może, i mamy jakieś 300 przypadków do wyjaśnienia, to nie znaczy, że zawiodły wszystkie procedury. To, że znajdzie się...
8: To państwo nie zawiodło wtedy, pańskim zdaniem.
9: Proszę pana, gdybyśmy to mówili faktycznie o 300 tysiącach czy 30 tysiącach takich przypadków, to mógłby pan taką tezę sformułować. Mówimy o, tak jak mówię, o grupce osób, które mają postawione zarzuty. Ja nie wiem, czy te wszystkie 300 przypadków, w których podejrzenia są, się potwierdzą, więc wie pan, stwierdzenie, że premier odpowiada i w związku z tym zawiódł...
8: Premier odpowiada za nadzór swoich ministrów.
9: Za nadzór, oczywiście, że tak. Ale to nie znaczy, że nigdy się nie zdarzy panu błędna nominacja, nawet ministerialna. Zdarzają się. Chodzi o to, w jaki sposób państwo reaguje. Czy umie błyskawicznie, a tak tutaj zadziałano, po prostu wszystkich odpowiedzialnych...
8: 2021, o ile dobrze pamiętam, w marcu 2022 dopiero zaczęło działać CBA w tej sprawie, więc z tą błyskawicą to bym nie przesadzał.
9: Też mówię o skali, jaka była. To nie była skala taka, jak ją opisywano.
0: Cała rozmowa Piotra Salaka z posłem i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Rozwój Plus Łukaszem Szajberem jest na rmf24.pl, a my w Faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Nawet 3,5 miliona Polaków ma skorzystać ze zmian podatkowych proponowanych przez rząd. Przypomnijmy, premier zapowiedział dzisiaj podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Rząd proponuje także stawkę 24% podatku dla zarabiających między 130 a 150 tysięcy. A my łączymy się z naszym gościem w radiu RMF 24. Razem z nami jest ekonomista Marek Zuber, Akademia WSB. Dzień dobry.
2: Dobre.
1: To chyba długo oczekiwana zmiana dla polskiej klasy średniej. Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi.
2: No zgodzę się, ale przed chwilą dosłownie jeden z pana kolegów dziennikarzy powiedział takie zdanie, że to jest tak trochę na otarcie łez. I muszę panu powiedzieć, że ja się absolutnie z tym zgadzam, bo proszę zobaczyć, jak miało być, biorąc pod uwagę te zapowiedzi wyborcze. Pamiętamy doskonale to prześciganie się PiSu i Platformy w tych różnego rodzaju obietnicach. Jedną z tych obietnic było 60 tysięcy kwoty wolnej, prawda? Czyli no, coś, co wydawało się w ogóle niesamowite. Ja zresztą pamiętam doskonale dzień, kiedy przeczytałem po raz pierwszy gdzieś na internecie o tej propozycji. Myślę sobie, no pomylił się ten dziennikarz, że to jest niemożliwe. No i tam szukam, się okazuje, że faktycznie, że Donald Tusk powiedział o tych 60 tysiącach. 55 miliardów złotych by to mniej więcej kosztowało, gdyby zostało wtedy wprowadzone w 2024 roku. No ale to był oczywiście pomysł na to, żeby jednak wygrać te wybory. Więc biorąc pod uwagę to i to, że progi podatkowe, w zasadzie jeden próg podatkowy był zamrożony przez te ostatnie lata, no to możemy chyba tak trochę powiedzieć, że to jest na otarcie łaz. Czyli cieszę się z tego, bo oznacza to mniejsze podatki dla klasy średniej. W przypadku tych najwięcej zarabiających tu mamy zaostrzenie sytuacji, głównie ze względu na daninę solidarnościową, ale myślę, że większość Polaków, i chyba nie jest to głos populizmu, nie będzie miał jakichś problemów z tą decyzją rządu. Trochę więcej może być komplikacji w przypadku podniesionego CIT-u dla tych większych firm o obrotach powyżej 200 milionów, to jak będzie czas, jeszcze za momencik do tego wrócimy. Natomiast z całą pewnością ten ruch oznacza niższe podatki w przyszłym roku dla tych zarabiających, tak to określę w tej chwili, bardzo, bardzo ogólnie kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie brutto. Ja przypomnę, że my, jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie, to zbliżamy się już do 10 tysięcy złotych, więc te kilkanaście tysięcy, no to jest taka kwota, która dotyczy coraz większej grupy Polaków.
1: Już za chwilę oczywiście przejdziemy sobie także do kwoty wolnej od podatku. Tak jak pan wspomniał, przejdziemy sobie do stawki CIT. Ale no właśnie, zatrzymajmy się jeszcze przy tym pierwszym progu. Pan oczekiwałby wyższego podniesienia właśnie tego progu? Czy to jest ta wartość, na którą po prostu obecnie nas stać jako Polskę?
2: No to teraz mówię nie jak ekonomista, który absolutnie rozumie sytuację budżetu. Ona jest bardzo trudna. To nie jest oczywiście przeddzień upadłość Grecji. Do Grecji nam na szczęście jeszcze dużo brakuje. Nie jesteśmy Grecją z 2011 roku, bo wtedy już tak naprawdę zaczęły te problemy greckie nabrzmiewać. Ale ten budżet jest bardzo, bardzo ciasny. Bardzo mocno narasta zadłużenie Polski. Mamy rekordowe poziomy dziur, jeśli chodzi o cały sektor finansów publicznych, czyli bardzo, bardzo dużo nam brakuje w ciągu roku, żeby dopiąć te wszystkie wydatki. Jest to wynikiem wielu elementów, oczywiście także wydatków na obronność, ale również tych mocno zwiększanych wydatków w okresie poprzednich rządów. Także do tego dodała się kwestia na przykład mocnego podwyższenia płac w budżetówce. Trzeba było to zrobić, ja tego nie krytykuję. Oczywiście, że trzeba było podnieść wynagrodzenia w budżetówce, przez wiele lat nie zmieniane. Natomiast chodzi mi teraz o pokazanie tego całego krajobrazu. Więc abstrahując od trudnej sytuacji budżetu, no to tak naprawdę ta średnia klasa i tak jest poszkodowana, bo proszę zobaczyć, jeżeli mieliśmy próg, ten, od którego zaczynamy naliczać 32% podatek, zamrożony przez te lata, to gdybyśmy ten próg odmrozili, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że on powinien się przesuwać o tyle, o ile rośnie przeciętne wynagrodzenie co roku, to w tej chwili on powinien wynosić ponad 160 tysięcy złotych. Więc to rozwiązanie, które w tej chwili jest wprowadzane, ono jest mniej korzystne dla tej średniej klasy niż po prostu uczciwe podnoszenie, uczciwe waloryzowanie jednego progu przez rządzących. No nie było to oczywiście robione z uwagi na sytuację budżetu, więc to jest w tej chwili takie działanie. Coś musimy dać Polakom, tym bardziej, że obiecaliśmy dużo więcej. Poza tym coś musimy dać, bo jak nie, no to nas opozycja zje w kampanii wyborczej, ale z drugiej strony nie możemy dać, no nawet tyle, co wynikałoby, im zdaniem ja to tak określę, chociaż wiem, że wiele osób pewnie nie zgodzi się się ze mną z takiej elementarnej uczciwości wobec obywateli, czyli jeżeli rosną ceny, jeżeli rosną wynagrodzenia, no to powinniśmy ten próg waloryzować. Też przed chwilą taki komentarz usłyszałem, no ale to jest lepsza sytuacja, bo to tak szokowo się ten podatek zwiększał z 19 na 32 i to był taki szok dla wielu osób, a teraz będzie ta pośrednia wartość i to będzie lepiej. No to mi trochę przypomina tłumaczenia Daniela Obajtka, dlaczego nie obniżył wyraźnie ceny paliwa. Mógł to zrobić wtedy, kiedy VAT wracał z 8 do 23%. No nie zrobiłem, bo byłby szok, jakbym potem podniósł tę cenę, uwzględniając ten wyższy podatek. No zupełnie tego nie kupuję. Ja myślę, że każdy, kogo dotyczy ten podatek, wolałby, żeby próg podatkowy był na poziomie 160 tysięcy złotych i żeby szokowo, już się tego słowa, on przechodził z 19 na 32 powyżej tego poziomu, niż żeby po drodze był jeszcze jeden próg 24%, bo przecież de facto oznacza to, że ten podatek zapłacony będzie wyższy. Więc to jest takie tłumaczenie, którego ja nie kupuję. Więc to jest jeszcze raz. To, co słyszymy dzisiaj, ta propozycja, którą słyszymy, to jest efekt trzech sił, które oddziaływują dzisiaj na rząd. Sytuacja budżetu, która hamuje różnego rodzaju rzeczy związane z dawaniem pieniędzy obywatelom albo z niebraniem tylu pieniędzy od obywateli. To, co zostało obiecane w kampanii wyborczej i zbliżająca się kampania wyborcza, która też wymusza jednak pewne rozwiązania, no szczególnie biorąc pod uwagę to, że jednak sporo zostało obiecane i na pewno będzie to przypomniane, jest przypominane zresztą przez opozycję.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: A my łączymy się z naszym gościem w Radiu RMF 24. Razem z nami jest ekonomista Marek Zuber, Akademia WSB. No to wróćmy jeszcze do podwyższenia stawki CIT, bo Donald Tusk, tak jak wspominaliśmy, zapowiedział podwyższenie tej stawki z 19 do 22% dla podmiotów uzyskujących przychody ponad 200 milionów złotych rocznie. Czy to nie spowoduje odpływu polskich firm za granicę?
2: Wie pan, nie wiem, czy od razu odpływu, bo też jak pan popatrzy sobie na tą Unię Europejską, to nie jest znowu tak cudownie, jeżeli chodzi o ten podatek od firm. Oczywiście mamy Luksemburg, mamy Irlandię, ale to też nie jest takie proste, jeżeli nie jest pan korporacją mającą miliardowe obroty, a i w takiej sytuacji już dzisiaj mamy narzędzia, żeby trochę w tym wszystkim przeszkadzać i w Polsce, i w Unii Europejskiej, no bo to, co robią te wielkie amerykańskie koncerny, czyli właśnie sadowiąc się w tych krajach unijnych o najniższych podatkach, a zarabiając w innych krajach, no nikomu się to nie podoba, szczególnie nam w Polsce, bo my na tym tracimy i myślę, że tego tematu nie trzeba rozwijać. Więc myślę, że może nie tyle wychodzenie z Polski, co z całą pewnością jeszcze większe ciśnienie na to, żeby dokonywać, ja uwielbiam to określenie, optymalizacji podatkowej, czyli szukania takich rozwiązań, które spowodują, że ten CIT będzie się po prostu zmniejszać. To też nie jest skokowy wzrost z 19 na, nie wiem, 50%, ale jednak te 3 punkty procentowe to już jest jakaś wartość, szczególnie jak to jest w miarę sensowna firma, która ma na przykład 300 czy 400 milionów przychodów, sensowna, czyli ma jakieś przyzwoite marże, to mówimy tutaj o dziesiątkach milionów złotych zarobionych, no to te 3% zapłacone od tego to już oczywiście jest jednak sporo pieniędzy, więc na pewno będzie ciśnienie na to, żeby księgowi, doradcy podatkowi, specjaliści od finansów zmniejszali sztucznie, tak naprawdę, tak można powiedzieć, no sztucznie oczywiście, to jest też takie słowo w cudzysłowie, ten zysk. No więc tego się troszkę boję, czyli że efektywny przyrost tych podatków będzie dużo mniejszy. Oczywiście my pewnie będziemy słyszeli z ust ministra finansów, że no mamy większe wpływy z podatku CIT i tak dalej, z CIT-u nie powinno się być podatek CIT, bo CIT to już jest skrót, który ma w sobie podatek. No ale to będzie pewnie wynikało z tego, że się po prostu firmy będą rozwijać, będą więcej zarabiać, a nie z tego, że jest wyższy podatek. I druga rzecz, no pewnie też w paru przypadkach może być taki pomysł, a to przerzućmy to sobie na klienta. Skoro musimy więcej zapłacić, to niech ten klient trochę więcej zapłaci w takim razie, niech ta usługa, niech ten jakiś towar będzie nieco droższy. I też pewnie nie będzie to powszechne, bo na szczęście na większości rynków mamy konkurencję, ta konkurencja w sposób naturalny ogranicza tego typu pomysły, ale jednak też możemy taki efekt zobaczyć.
1: Ekonomista Marek Zuber, Akademia WSB, był razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję również.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Misja specjalna w RMF FM. Czy na to zestrzeliło włoski samolot pasażerski? Tajemnica lotu Itavia 870.
1: Jest 27 czerwca 1980 roku. W stronę miasta Palermo na Sycylii zmierza samolot włoskich linii lotniczych Aeroline Itavia.
2: Lot noszący numer 870 zbliża się do wyspy Ustica, a piloci powoli zaczynają przygotowywać się do lądowania.
1: Jak dotąd komunikacja z wieżą kontroli lotów przebiega bez zakłóceń. Załoga nie zgłasza również żadnych większych problemów.
2: Jednak o godzinie 20.59 kontroler zauważa, że lot 870 nagle zniknął z radaru. Zaniepokojony próbuje wywołać załogę.
3: Itavia 870, zgłoś się. Itavia 870, czy mnie słyszycie?
1: Piloci nie odpowiadają. Przez kilka następnych minut kontroler jeszcze kilka razy próbuje wywołać zaginiony lot. Prosi też pobliskie samoloty o próbę skontaktowania się z załogą.
2: W tym samym czasie Straż Przybrzeżna oraz włoskie siły powietrzne rozpoczynają przeszukiwanie obszaru, gdzie po raz ostatni zarejestrowano pozycję samolotu.
1: Wkrótce potwierdzają się najgorsze przypuszczenia. Rankiem 28 czerwca na Morzu Tyreńskim zostają znalezione dryfujące fragmenty zaginionego samolotu.
2: Zostaje powołana komisja, która ma ustalić, co doprowadziło do katastrofy. Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez, od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwce NATO.
1: Jednak żadna z nich nie znalazła definitywnego potwierdzenia i przyczyny tragedii wciąż pozostają nieznane.
2: Wokół śledztwa pojawia się wiele kontrowersji, a władze Włoch i przywódcy NATO są oskarżani o celowe utrudnianie śledztwa i zatajanie faktów.
1: Dlaczego jednak włoski odrzutowiec pasażerski miałby stać się celem natowskich myśliwców? I czy ta historia może łączyć się z wypadkiem na pokazie lotniczym w bazie Ramstein?
2: W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy o tajemnicy lotu Itavia 870.
1: Wieczór 27 czerwca 1980 roku. Na lotnisku w Bolonii stoi samolot Douglas DC-9, należący do włoskich linii lotniczych Aeroline Itavia.
2: Na pokładzie znajduje się 77 pasażerów i 4 członków załogi. Za sterami siedzą kapitan Domenico Gatti i pierwszy oficer Enzo Fontana.
1: Według rozkładu samolot miał odlecieć o 18.15, ale z powodu prawie dwugodzinnego opóźnienia startuje dopiero o 20.08.
2: Pierwsze pół godziny lotu przebiega niemal bez żadnych problemów, choć piloci zauważają, że samolot nie może złapać sygnału mijanych radiolatarni.
1: Pierwszy oficer mówi zresztą o tym kontrolerowi ruchu w Rzymie.
4: Mamy tutaj prawdziwy cmentarz. Od Florencji nie udało nam się złapać sygnału żadnej radiolatarni.
2: Kontroler odpowiada.
5: Tak, wszystko dzisiaj trochę szwankuje.
1: Jednak nie jest to duży problem. Załoga ma wiele innych sposobów na kontrolowanie, czy maszyna znajduje się na właściwym kursie. Zresztą po kilku minutach samolot zaczyna poprawnie odbierać sygnały z radiolatarni.
2: Około godziny 20.56 kontroler zezwala załodze na kontynuację lotu w kierunku Palermo. Po czym dodaje.
5: Itavia 870. Nie przewidujemy żadnych opóźnień. Skontaktujcie się, gdy będziecie chcieli rozpocząć zniżanie.
4: W porządku. Zgłosimy się, gdy rozpoczniemy zniżanie.
1: Jest to ostatnia rozmowa pomiędzy załogą a wieżą kontroli lotów. O godzinie 20.59 samolot niespodziewanie znika z radarów.
2: Kontroler próbuje wywołać pilotów i prosi inne samoloty lecące w okolicy o pomoc, ale żadna próba kontaktu z załogą się nie udaje.
1: Maszyna zaginęła nad Morzem Tyreńskim, nieopodal włoskiej wyspy Ustica. Natychmiast rozpoczyna się akcja poszukiwawcza, ale z powodu słabej widoczności zostaje przerwana.
2: Dopiero nad ranem 28 czerwca jeden z samolotów poszukiwawczych

0: Załoga nie zgłosiła żadnych kłopotów. Nawet pod sam koniec nie zdążyli nadać sygnału Mayday. Cokolwiek się wydarzyło, musiało się to stać bardzo szybko i całkowicie zaskoczyć pilotów.
1: Odzyskane fragmenty wraku i miejsca ich znalezienia wskazują, że maszyna zaczęła rozpadać się jeszcze w powietrzu.
2: Początkowo śledczy podejrzewają, że mogło dojść do niespodziewanego rozerwania kadłuba, ale hipoteza ta zostaje odrzucona.
1: Samolot był w dobrym stanie technicznym i wcześniejsze kontrole nie wykazały żadnych problemów strukturalnych.
2: Rozważano też możliwość, że lot 870 zderzył się w powietrzu z innym samolotem, ale komisja także musi odrzucić tę hipotezę.
1: Gdyby była prawdziwa, pośród szczątków Douglasa powinny znajdować się też fragmenty innej maszyny.
2: Przełomową informacją okazuje się odkrycie na niektórych szczątkach śladów materiałów wybuchowych.
1: Pozostaje wtedy tylko jedno wyjaśnienie – eksplozja na pokładzie. Ale co ją spowodowało?
2: Pierwszy z wariantów zakłada, że do katastrofy doprowadziła bomba umieszczona w samolocie, najprawdopodobniej w toalecie w tylnej części kabiny.
1: Nie byłby to zresztą odosobniony przypadek. W tamtym okresie Włochy zmagają się z falą zamachów terrorystycznych organizowanych przez środowiska ultraprawicowe i ultralewicowe.
2: Zresztą zaledwie 2 miesiące po katastrofie, 2 sierpnia 1980 roku, dochodzi do krwawego zamachu bombowego na dworcu w Bolonii.
1: Na niekorzyść hipotezy o zamachu bombowym działa jednak fakt, że żadna z organizacji nie przyznaje się, że stała za ewentualnym zamachem.
2: Śledczy rozważają wtedy drugą teorię, zgodnie z którą samolot mógł zostać omyłkowo zestrzelony.
1: W 1969 roku rządy w Libii przejął Muammar Kaddafi, który jest jawnym wrogiem państw zachodnich.
2: Z tego powodu na obszarze Morza Śródziemnego często dochodziło do incydentów z udziałem libijskich i natowskich myśliwców.
1: Istnieje zatem możliwość, że pasażerski odrzutowiec został przez pomyłkę trafiony podczas jednej z tych potyczek.
2: Co więcej, zaledwie kilka tygodni po katastrofie lotu 870 na terenie Kalabrii znaleziono wrak libijskiego myśliwca MiG-23.
1: To zdawało się potwierdzać hipotezę, że w tym rejonie mogło dojść do walki powietrznej, a samolot linii Itavia znalazł się przypadkowo w samym środku starcia.
2: Jednak po 2 latach pracy śledczy nie są w stanie znaleźć żadnych konkretnych dowodów potwierdzających teorię o zestrzeleniu.
1: Po zbadaniu wszystkich dostępnych materiałów komisja przygotowuje raport, w którym stwierdza:
0: do katastrofy doprowadził wybuch na pokładzie. Nie udało się jednak ustalić, co było jego przyczyną.
2: Jak łatwo można się domyślić, raport jest ogromnym rozczarowaniem dla rodzin ofiar. Wiele z nich naciska na rząd, by nakazał wznowienie śledztwa.
1: Władze uginają się pod presją i w 1987 roku finansują akcję wydobycia wraku z dna morza. Udaje się też wtedy odnaleźć czarne skrzynki.
2: Dzięki temu śledczy mogą dowiedzieć się, co się działo na pokładzie w ostatnich 30 minutach przed katastrofą.
1: Nagranie pokazuje jednak, że piloci przez cały ten czas byli spokojni, a nawet żartowali między sobą. W tle nie było też słychać żadnych alarmów.
2: W ostatnich sekundach można usłyszeć głos kapitana, który zaczyna mówić.
3: Patrz!
1: Po tym jednym słowie nagranie się urywa. Jest to kolejne potwierdzenie, że katastrofa wydarzyła się nagle. Ostatnie słowo kapitana mogłoby sugerować, że zauważył pocisk lub myśliwiec.
2: Jest to jednak tylko teoria, na której potwierdzenie nadal brakuje konkretnych dowodów.
1: Co więcej, śledczy napotykają na inny problem. Zarówno wojsko, jak i władze nie chcą współpracować i nie dostarczają informacji na temat katastrofy.
2: Wiele osób nadal nie ustaje jednak w walce o prawdę. Od 1990 roku kierownictwo nad śledztwem przejmuje sędzia Rosario Priore.
1: Jego zespół odkrywa liczne anomalie. Z wielu baz wojskowych zniknęły zapisy nagrań z dnia katastrofy lotu 870.
2: Bardzo trudne okazało się również ustalenie, kto dokładnie pełnił tego dnia służbę. Sędzia Priore wspominał później.
4: Miałem wrażenie, że gdzieś działa jakaś niewidzialna ręka, która cały czas nas wyprzedza i zaciera ślady.
1: Fakt, że władze oraz wojsko tak mocno utrudniały śledztwo dla części społeczeństwa, było potwierdzeniem, że dowództwo wie o tragedii więcej niż chce powiedzieć.
2: Bo jeżeli katastrofa nie była spowodowana działaniem armii, to jak inaczej wytłumaczyć niechęć do udzielania informacji na temat tego tragicznego dnia?
1: W tajemniczych okolicznościach ginie też wielu świadków, którzy jeszcze nie zdążyli złożyć zeznań.
2: Przykładowo dwaj piloci, Mario Naldini i Ivo Nutarelli, pracowali wtedy jako instruktorzy i w dniu katastrofy przelatywali w pobliżu samolotu linii Itavia.
1: W 1988 roku obaj zginęli w tragicznym wypadku na pokazie lotniczym w bazie Ramstein, gdy ich samoloty zderzyły się podczas wykonywania akrobacji.
2: Niektórzy dziennikarze sugerowali, że być może piloci za dużo wiedzieli i postanowiono ich

0: usunąć, dokonując sabotażu ich maszyn.
1: Jednak sam sędzia Priore uznał, że taki sposób pozbycia się ewentualnych świadków jest bardzo mało prawdopodobny.
0: Pomimo trudności zespół odkrywa poszlaki wskazujące na to, że 27 czerwca 1980 roku w okolicach wyspy Ustica mogło dojść do bitwy powietrznej.
2: Udało nam się ustalić, że tego dnia w rejonie operowało co najmniej 9 myśliwców i kilka okrętów NATO. Wszystko wskazuje na to, że załoga nieświadomie wleciała w sam środek jakiejś większej operacji wojskowej.
1: Sędzia ma też dodatkowe wyjaśnienie, co mogło być celem tej operacji.
2: Możliwe, że NATO próbowało zestrzelić samolot, w którym podróżował Kaddafi. Pasażerski odrzutowiec mógł zostać mylnie zidentyfikowany jako libijska maszyna.
0: W późniejszych latach kolejne osoby zdawały się potwierdzać prawdziwość tej hipotezy.
1: W 2008 roku były premier Włoch Francesco Cossiga przyznał, że samolot linii Itavia został najprawdopodobniej trafiony przez francuski pocisk.
0: W 2023 roku inny były włoski premier Giuliano Amato oświadczył.
3: Najbardziej prawdopodobna wersja głosi, że winnymi zestrzelenia lotu Itavia 870 są francuskie siły powietrzne. Celem miało być zabicie Kaddafiego.
1: Amato zaapelował też do prezydenta Francji Emmanuela Macrona.
3: Zmyjcie hańbę, która od lat wisi nad waszym krajem. Pokażcie, że albo te twierdzenia są bezpodstawne, albo wyraźcie szczerą skruchę wobec rodzin ofiar.
0: Premier Włoch Giorgia Meloni odpowiedziała.
4: Zwracam się do premiera Amato z prośbą, aby oprócz swoich wniosków poinformował nas, czy dysponuje jakimikolwiek dowodami, które potwierdzają tę hipotezę.
1: Amato przyznał wtedy, że nie posiada żadnych konkretnych dowodów na poparcie tej teorii.
0: Sprawa katastrofy samolotu linii aerolinii Itavia do dziś pozostaje niewyjaśniona. Choć najczęściej przyjmuje się hipotezę o przypadkowym zestrzeleniu, nie została ona w definitywny i oficjalny sposób potwierdzona.
1: Być może rodziny ofiar nigdy się nie dowiedzą, co tak naprawdę wydarzyło się tego dnia nad Morzem Tyreńskim i dlaczego 81 osób nigdy nie wróciło do domów.
5: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: rano, radiowych zegarach już prawie godzina druga. Czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nie będzie przyspieszenia negocjacji Ukrainy z Unią Europejską. Bruksela przygotowuje nowe zasady przyjmowania państw do Unii. YouTuber Stu usłyszał zarzuty. Prokuratura zarzuca mu m.in. czyny wobec osób poniżej 15 roku życia. Dzieła 50 tysięcy artystów trafią na Księżyc. Powstanie tam pozaziemskie archiwum sztuki. Nie będzie na razie przyspieszenia negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią Europejską. Wspólnota ma zaczekać, aż Komisja Europejska przedstawi na unijnym szczycie w październiku nowe zasady rozszerzania Unii. Na czym ma polegać zmiana procedury przyjmowania nowych członków? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Komisja Europejska chce zmienić zasady rozszerzenia tak, żeby po przyjęciu nowych członków wspólnota mogła nadal sprawnie funkcjonować. W tej propozycji mają się znaleźć zabezpieczenia, które ograniczą możliwość blokowania decyzji. Komisja chce ułatwić i przyspieszyć poszerzenie, natomiast państwa członkowskie Unii są bardzo ostrożne. Węgry nadal blokują otwarcie kolejnych działów, a Francja mówi, że przed przyjęciem nowych członków sama Unia musi się zreformować. Zresztą przed wyborami we Francji żadne decyzje w sprawie rozszerzenia nie zapadną. Także Polska podkreśla, że nie ma drogi na skróty.
0: Stuart KB, youtuber znany jako Stu, usłyszał wczoraj zarzuty. Dotyczą one rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. W prokuraturze był wczoraj reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Nie przyznał się do winy, odmówił też składania zeznań ani przed, ani po zakończeniu przesłuchania. Nie wyszedł do dziennikarzy, podobnie jak jego obrońcy. 34-latek do prokuratury przyjechał prosto z aresztu. Przypomnę, że trafił tam tydzień temu, potem jak sprowadzono go do Polski z Wielkiej Brytanii. Tam też był w areszcie, czekając na ekstradycję do kraju.
3: Prokurator jeszcze dziś skieruje wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o utrzymanie stosowania tymczasowego aresztowania, który miał związek z poszukiwaniem podejrzanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wdrożeniem listu gończego oraz europejskiego nakazu aresztowania.
2: Mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. YouTuberowi grozi 15 lat więzienia.
0: W prokuraturze wczoraj był nasz reporter. Dziś sąd ma podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu dla youtubera.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: Polacy coraz bardziej martwią się o swoje portfele. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z lipcem, w sierpniu pogorszyły się nastroje wśród konsumentów. O obawach Polaków w faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Główny lęk to rosnąca inflacja. W badaniu GUS narasta obawa, że ceny w sklepach będą coraz wyższe i to ma wpływ na nasze plany finansowe. Najbardziej spadł entuzjazm wobec planowania dużych zakupów. Takich, których nie robimy codziennie. Nowa pralka, pierścionek zaręczynowy, samochód. Rośnie strach przed takimi wydatkami. Obawiamy się też o sytuację ekonomiczną Polski. Doniesienia o rosnących wydatkach państwa i dziurze budżetowej nie napawają optymizmem. Jedyny obszar, który obecnie postrzegamy nieco lepiej, to obecna sytuacja gospodarstwa domowego. Być może inne obawy sprawiają, że zarządzamy swoimi budżetami nieco ostrożniej i dzięki temu domowe finanse wydają się stabilne.
0: Dzieła 50 tysięcy artystów z całego świata zostaną wysłane na Księżyc w ramach projektu Lunar Codex. Na Srebrnym Globie ma powstać pozaziemskie archiwum. Do kosmicznej galerii trafią m.in. prace łodzianki Dari Solar, które zostaną zapisane na niklowych dyskach.
6: Te dyski wyglądają jak malusieńkie płyty CD i one są zgromadzone jakby na takiej jednej dużej płycie CD. Są takie malusieńkie dyski z tej technologii Nanofish, na których są to zminiaturyzowane na przykład 2 na 3 mm, czy 2 na 5 mm te obrazy, lub cały tekst. I tych dysków jest bardzo dużo i one są jakby ściśnięte w taką malusieńką paczuszkę wielkości dosłownie takiego pudełka, jak pudełko do płyt CD. I one są przykręcone do boków lądowników.
0: A start misji planowany jest jeszcze w tym roku.
4: Polityka w faktach RMF FM.
0: Dokonania rządu Mateusza Morawieckiego są realne. Udało się zrealizować